0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
1: 15 września 1993 roku został zamordowany strzałem w kark w swoim własnym mieszkaniu w Palermo na Sycylii ksiądz Józef Pulizi, zwany także przez swych parafian i przyjaciół Pino. Kto wykonał na nim egzekucję? Sycylijska mafia, której nie zamierzał płacić za ochronę dzieł organizowanych przez niego w tym mieście dla młodych kobiet i matek doświadczających różnych trudności i form przemocy. Pino nie chciał także korzystać z pieniędzy mafiozów, by finansowo zabezpieczyć ośrodek Ojcze Nasz, który prowadził dla młodzieży i rodzin z dzielnicy Brancaccio, w której urodził się 56 lat wcześniej, a teraz przyszło mu tutaj mieszkać. Przez 33 lata swej posługi dał się poznać jako kapłan zainteresowany społecznymi sprawami, kapelan sierocińca, proboszcz w Godrano, niedaleko Corleone. Jeśli było coś, co stało się jego znakiem rozpoznawczym na całej Sycylii, to było to dążenie do pojednania ludzi podzielonych krwawymi, rodzinnymi walkami. Gdy więc w dniu urodzin otworzył drzwi swoim mordercom, mógł im bez obaw powiedzieć: czekałem na was. A mówiąc to, błogosławiony ksiądz Józef Pulizi uśmiechnął się do nich, bo na dzień wykonania na nim wyroku śmierci wybrali wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, tej, która stojąc udręczona pod krzyżem, jest jednocześnie symbolem życia o wiele potężniejszego niż jakakolwiek śmierć i jakiekolwiek cierpienie, bo swoje źródło mającego w Bogu.
0: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Tylko ja.
1: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Nie milkną głosy sprzeciwu przeciwko budowie hali sportowej na Golęcinie. Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza na ekologiczną jogę. W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie. W ubiegłym tygodniu poznańscy radni po burzliwej dyskusji uchwalili plan zagospodarowania przestrzennego dla Golęcina. Kontrowersyjny dla wielu dokument zakłada możliwość budowy hali lekkoatletycznej. Planowi sprzeciwiali się społecznicy i radni osiedlowi, którzy chcieli, by magistrat najpierw zajął się odkopaniem płynącej pod spodem Bogdanki. Z decyzji radnych nie jest zadowolony także krytyk architektury Kuba Głaz. Dzisiaj w rozmowie porannej Radia Emaus zauważał, że w dokumencie dopuszczono odtworzenie cieku, ale nie nakazano jego odtworzenia.
2: Łukasz Mikuła, który zresztą dość krytycznie do tego planu podchodził, radny przewodniczący Komisji Polityki Przestrzennej, niestety nie znalazł posłuchu swoich kolegów i koleżanek, zauważył jedną rzecz, że ten plan sam w sobie nie jest zły i jeżeli trafi w dobre ręce człowieka, który wie, co należałoby na Golęcinie zrobić, to wszystko jest w porządku. Ale jest też na tyle liberalny, na tyle niedokładny, że jeżeli trafi w ręce ludzi, którzy chcą Golęcin zabudować maksymalnie, to będą mogli to zrobić.
1: Radni Sołacze obawiają się, że ewentualna zabudowa tego rejonu doprowadzi także do jeszcze większych korków. W ubiegłym tygodniu przekazali prezydentowi petycję przeciwko budowie hali.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza jutro na ekologiczną jogę. Celem wydarzenia ma być pokazanie, że troska o zdrowie i środowisko mogą iść w parze, wyjaśnia Agata Bartkowiak z Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu.
3: Patio zostało stworzone w myśl idei wykorzystania drugiego życia rzeczy. W przestrzeni patio znajdują się ławki z recyklingu, kwiaty, które się tam znajdują, zostały zebrane w ramach zbiórki przez mieszkańców Poznania. Znajdują się na patio hasła ekologiczne, dlatego to miejsce zostało wybrane, aby tam joga się odbyła, bo one właśnie zostały stworzone z myślą o ekologii.
1: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Aby wziąć udział w ekologicznej jodze, należy wysłać zgłoszenie na adres biuro@eduforeco.pl.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: 19 września w Poznaniu po raz kolejny odbędzie się Gra Miejska, tym razem w związku z Europejskim Tygodniem Mobilności. Na jej uczestników w poszczególnych punktach kontrolnych czekać będą animatorzy z różnorodnymi zadaniami, za które zdobyć będzie można upominek. Zespoły liczące od 2 do 7 zawodników mogą się zapisywać na stronie gramiejska.pl. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
0: Informacje z kraju.
1: W aptekach są już dostępne 3 rodzaje szczepionek przeciwko grypie opracowane na nadchodzący sezon 2026-2027. Resort Zdrowia poinformował, że są one objęte 50% refundacją. 2 z nich znajdują się w wykazie bezpłatnych preparatów. Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Marek Tomków przypomina, że w tym sezonie, podobnie jak w ubiegłym, osoby dorosłe mogą skorzystać ze szczepienia w wybranej aptece.
4: Już są w aptekach szczepionki przeciwko grypie dostępne. Apteki mogą nadal wystawiać recepty z refundacją, rejestrować pacjentów, przeprowadzać kwalifikacje, podawać szczepionkę, a w przypadku na przykład grupy 65+, którą serdecznie zapraszamy na te szczepienia, zapraszamy również do zapoznania się z ofertą bezpłatnych szczepionek i bezpłatnych szczepień, które można wykonać w aptece, korzystając właśnie z tego przywileju, że jest się senior.

0: To jest oferta skierowana do grupy ponad 8,5 miliona ludzi w naszym kraju.
1: Bezpłatne szczepionki przysługują dzieciom po ukończeniu 6 miesiąca życia do 18 lat, osobom w wieku od 65 lat oraz kobietom w ciąży i połogu. Z 50% refundacją szczepionkę mogą kupić wszyscy dorośli w wieku od 18 do 64 lat.
2: To były informacje Radia Emaus. Pogoda.
3: Dziś pogoda przypomni nam, że wciąż jeszcze trwa lato. Dzień będzie pogodny z maksymalną temperaturą 22 stopnie Celsjusza. Teraz jeszcze nisko na termometrze, między 9 a 11 stopni. Za to ciśnienie jest wysokie, 1023 hektopaskale. Biomet jest umiarkowany.
2: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

5 po 6 jest wtorkowy poranek w kalendarzu 15 września. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Witam i zapraszam na nasz poranny program.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Krzyż nie jest przeszkodą w drodze do nieba, ale drabiną, po której człowiek wchodzi do raju miłości.
0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.

Mr. Jones to jeden z najlepszych hitów ostatnich kilkudziesięciu lat i grupa Counting Crows. Tu poranny program Radia Emaus, 21,5 minuty po szóstej. Dziś słońce na niebie będzie przez 12 godzin i 41 minut, a wstanie za około 5 minut. Taki to czas, kiedy już dni są coraz krótsze. W kalendarzu 15 września, wtorek, imieniny świętują Nikodem, Roland, Albin, a także Kamil, Katarzyna, Maria, Teodor, Jeremi, Jeremiasz, Walerian, Lolita, Dolores i Eckhart. Ciekawe, czy ktoś z was traktuje Radio Emaus jako budzik. Wiem, że w niektórych budzikach jest taka opcja, że zamiast denerwującego sygnału dzwonka lub innego buczka można po prostu uruchomić, można po prostu ustawić go tak, żeby budził was dźwiękiem waszej ulubionej stacji. Jeśli jest to Radio Emaus, jest mi bardzo miło. 601-077-033. Namawiam was jak zwykle do interaktywnego słuchania Radia Emaus.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
1: Autopromocja. Radio.

Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

W naszym programie już niebawem będziemy sprawdzać jakość powietrza. O 7.30 zapraszam na przegląd prasy. O 8.30 natomiast na spotkanie z gościem dzisiaj to Zygmunt Pirogowicz, prezes zarządu Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej. Lilia Łada będzie z nim rozmawiać o forum duszpasterskim, które niebawem rozpocznie się w Poznaniu. O 9.15 słowo o słowie. Dziś profesor Jerzy Bralczyk będzie rozwiązywał kolejną zagadkę językową. Krótko mówiąc, będzie uczył was, jak dobrze i poprawnie mówić po polsku. I o 9.20 około poranny konkurs. Dziś konkurs, w którym do wygrania będą zaproszenia na koncert Wodecki Welcome, który już w najbliższą niedzielę odbędzie się w Teatrze Wielkim. Koncert poświęcony oczywiście twórczości Zbigniewa Wodeckiego. Na scenie pojawi się grupa Polyphonics z towarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Za 21 minut 7.

0: smogu.
1: Specjaliści twierdzą, że jakość powietrza jest dzisiaj akceptowalna dla większości osób, jednak osoby wrażliwe mogą odczuwać niewielkie lub umiarkowane objawy po dłuższym przebywaniu na zewnątrz. Drobne cząstki stałe PM2,5, cząstki stałe PM10 i dwutlenek azotu są na poziomie umiarkowanym, na poziomie znakomitym jest ozon przygruntowy.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę.
5: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
6: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Po reklamie. Autopromocja.
8: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
7: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła siódma.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Poznaniacy mogą zgłaszać wnioski do projektu planu zagospodarowania wolnych torów w Poznaniu. Dziś otwarcie wystawy Verba Sacra wrócić do słowa. Mieszkający przy wschodniej granicy przyzwyczaili się do alarmów. Poznański magistrat chce sprawdzić, czego oczekują mieszkańcy na wolnych torach. Poznaniacy mogą zgłaszać wnioski do projektu planu zagospodarowania tego terenu. Szczegóły zna nasza reporterka Anna Hajduczek.
3: Wolne tory to tereny pomiędzy Wildą a Łazarzem, które obecnie należą do kolei oraz obejmują tereny po dawnych zakładach naprawczych taboru kolejowego. Duża ich część obecnie to przestrzenie poprzemysłowe, usługowe i magazynowe. Pierwsza koncepcja zagospodarowania tego terenu powstała już prawie 10 lat temu, ale w ubiegłym roku została zaktualizowana. Magistrat zaproponował tam budowę osiedla z licznymi mieszkaniami, którego centralnym miejscem miałby być park. Oprócz tego miałaby powstać szkoła, hotele i biura oraz linia tramwajowa. Mieszkańcy mogą już wyrażać swoje zdanie mailowo, pocztą tradycyjną lub poprzez e-doręczenia. Konsultacje potrwają do 2 października. Anna Hajduczek, Radio Emaus.
2: Verba Sacra – wrócić do słowa. To tytuł jubileuszowej wystawy podsumowującej 25 lat Verba Sacra, którą będzie można od dziś oglądać w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu przy ulicy Ratajczaka. Będzie można na niej obejrzeć unikalne artefakty, zapewnia Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
4: Scenariusze aktorów, którzy czytali teksty Pisma Świętego, tekst, który przygotowany zaznaczonymi notatkami aktor Olgierda Łukaszewicza, są fragmenty księgi pamiątkowej, jest również Biblia maratonu, pierwszego maratonu biblijnego w Polsce, który miał miejsce 21 lat temu. I są również plansze, w których jest jakby rozpisana historia Verba Sacra, począwszy od 23 stycznia 2000 roku, kiedy zainaugurowało to wydarzenie.
2: Wystawie towarzyszyć będzie fragment nagrania pierwszej prezentacji Verba Sacra Księga Koheleta w niezapomnianej interpretacji Gustawa Holoubka. Wstęp wolny, początek godzina 12. Wystawę będzie można zwiedzać do 20 października.
1: Informacje z Poznania.
2: Fontanna z delfinami na Alei Marcinkowskiego w Poznaniu odzyskała dawny blask. Woda już płynie, a odnowioną studzienkę Krontala ponownie można oglądać w pełnej okazałości, informuje Zarząd Zieleni Miejskiej. Jednym z najważniejszych elementów prac było przywrócenie fontannie jej pierwotnego charakteru, czyli zastąpienie betonu i sztucznego kamienia oryginalnym wapieniem muszlowym, z którego była pierwotnie wykonana fontanna. Konserwacji poddano również pozostałe kamienne części oraz odlane z brązu rzeźby dzieci siedzących na delfinach.
1: Informacje z kraju.
2: Ludzie przy wschodniej granicy przyzwyczaili się do alarmów. Tak mówią mieszkańcy Dorohuska, którzy w weekend byli świadkami ataku dronowego na stację paliw niecały kilometr od granicy polsko-ukraińskiej.
5: Przy tej ilości alertów to raczej już codzienność trochę. Myślę, że ludzie po prostu się przyzwyczaili i nie reagują na to wcale.
6: Syreny tutaj wyją codziennie, kilka razy dziennie i wybuchy też słychać z jakiejś odległości.
7: Jak się czuję, jestem przyzwyczajony już. Mieszkam tutaj, także można się przyzwyczaić do alarmów, do wszystkiego.
2: Podczas ataku było słychać syreny po obu stronach granicy, a Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty na telefony komórkowe. Ostrzeżenia związane z rosyjskimi bombardowaniami na Ukrainie były także nadawane przed weekendem.
1: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Pogoda.
0: W Poznaniu teraz około 10 stopni Celsjusza. Mamy jeszcze poranny chłód, ale dziś będzie znacznie cieplej, aż 22 stopnie Celsjusza. Temperatura niebawem zacznie rosnąć, ciśnienie już zaczęło spadać. Teraz 1022 hektopaskale.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Piętnastego września, jest wtorek, prawie 5 po 7 przy mikrofonie Tomek Wandel. Zapraszam na kolejną godzinę porannego programu Radia Emaus. Dzień dobry.

także na doświadczenie krzyża. Jakie myśli rodzi we mnie świadomość, że wola Boża w moim życiu może oznaczać również stanie pod krzyżem?

Savage Garden, piosenka prosto z Australii, tam gdzie teraz powoli będzie się zaczynać lato. U nas natomiast już niebawem będziemy witać jesień.

Słuchacie porannego programu Radia Emaus, 22 minuty po siódmej, dziś 15 września. Papież Franciszek kiedyś powiedział, aby zmienić świat, trzeba czynić dobro temu, który nie jest w stanie odwzajemnić się. Tego się trzymajmy, czyńmy dobro. Jeśli dajemy, to bierzmy, a jeśli bierzemy, to dawajmy. Wzajemność jest bardzo ważna w życiu. Czar teraz.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Poranna prasówka.
2: Zaczynamy od Gazety Wyborczej. Na stronie 11 ceny ropy szybują. Ropa naftowa drożeje po zamknięciu przez Arabię Saudyjską rurociągu umożliwiającego eksport surowca mimo blokady cieśniny Ormus przez Iran. W Wyborczej także o ataku na pociąg. Rosjanie mogli zabić zachodnich dyplomatów ze stacji Jagodzin. Chwilę przed rosyjskim atakiem na pociąg relacji Kijów-Warszawa odjechał skład, którym jechali Boris Johnson i inni europejscy politycy i dyplomaci. W innym pociągu na tej samej stacji siedział wtedy były szef CIA. Więcej na ten temat na stronie 9. Głos Wielkopolski pisze o tym, co poznaniacy w tym roku wyrzucili do warty. Podczas wczorajszej akcji sprzątania świata wolontariusze zebrali 508 kg śmieci. Najczęściej wyrzucamy butelki, ubrania i opony. Mieszkańcy osiedla Batorego walczą o pasaż Opieńskiego do końca, nie tracą nadziei. O tej walce czytamy w Głosie Wielkopolskim na stronie 3. W Rzeczpospolitej na stronie 6 opinia Marka Migalskiego, który jest politologiem i który uważa, że demokracja przestała działać. Ustrój lekceważący ród i zarządzany tylko przez elity wcześniej czy później się załamie. Dziennik Gazeta Prawna przeprowadził sondaż. Polacy o aferę Zonda Krypto winią właścicieli i menedżerów giełdy. Co z politykami? Ten sondaż na stronie 4. Na stronie 2 VAT od transakcji trójstronnych. Niedawny wyrok sądu UE to jak kubeł zimnej wody dla wielu firm. I jeszcze Gazeta Polska, która pisze o tym, że projekt koalicji ma zmienić apteki w supermarkety na stronie 4. Na stronie 6 o tym, że opozycja ma kilka planów na paliwa i na stronie 10 w Gazecie Polskiej czytamy o tym, że kredyt na mieszkania coraz trudniejszy do zdobycia.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

Walking on Sunshine, Katrina and the Waves to niezwykle słoneczna, niezwykle dynamiczna piosenka, ale słońca dzisiaj na szczęście nie zabraknie. Będzie na niebie przez 12 godzin i 41 minut, w sumie zajdzie o 19.07. Dzień jest krótszy od wczorajszego o całe 5 minut. Już niebawem rozpocznie się poznańskie forum duszpasterskie. Dzisiaj o 8.30 naszym gościem będzie prezes zarządu Akcja Katolicka Archidiecezji Poznańskiej Zygmunt Pirogowicz, który o tym forum będzie nam opowiadał. Za 19 minut 8.00.

Dziś 15 września świętujemy między innymi imieniny Nikodema i to właśnie z tym imieniem jest związane pogodowe przysłowie ludowe. Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne pluchy. Jeszcze raz spojrzę w prognozę pogody i sprawdzę, czy Nikodem będzie suchy, czyli czy w dzień imienin Nikodema nie będzie padał deszcz. No i faktycznie nie, dużo słońca dzisiaj w prognozie pogody, a bezchmurne niebo, właściwie po 16 na niebie nie powinniśmy zobaczyć ani jednej chmurki. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Poranny program Radia Emaus trwa, za 10,5 minuty minie 8. Teraz nieco zwolnimy. Alicja Keys.

0: Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Jest wtorek, 15 września, minęła 8.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Rozpoczyna się pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Co dalej z pasażem Opieńskiego w Poznaniu? Ruszają ogólnopolskie badania profilaktyczne w kierunku raka płuc. Dziś rozpoczyna się coroczna pielgrzymka osób chorych, starszych, samotnych i z niepełnosprawnościami do Sanktuarium Matki Bożej Świętogórskiej w Gostyniu. Organizuje ją Caritas Archidiecezji Poznańskiej. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10 różańcem, a o 10.30 zostanie dla pielgrzymów odprawiona msza święta pod przewodnictwem biskupa Grzegorza Balcerka, mówi Maria Książkiewicz, rzeczniczka prasowa Caritas.
3: To jest taka nasza coroczna tradycja. Staramy się, żeby to była i modlitwa, ale też tam będzie taki występ muzyczny. Są ludzie, którzy zdarza się, że całymi dniami, czy tygodniami, miesiącami przebywają w domach. I takie wydarzenia, które organizujemy, czy właśnie wyjazdy senioralne latem.
2: Caritas co roku przygotowuje transport oraz pomoc wolontariuszy, dzięki czemu nawet osoby mające trudności z poruszaniem się mogą dotrzeć na Świętą Górę. W tym roku pielgrzymka liczy około 100 osób.
1: Informacje z Poznania.
2: Pasaż Opieńskiego na poznańskim Piątkowie nadal jest sukcesywnie wyburzany, co budzi sprzeciw lokalnej społeczności. Na jego miejscu ma powstać osiedle. Okoliczni mieszkańcy obawiają się, że po wyburzeniu pasażu nie będą mieli gdzie zrobić podstawowych zakupów, mówi radna miejska Ewa Jemility.
4: My jako mieszkańcy nie jesteśmy przeciwko budowie mieszkań, ale jesteśmy też przeciwko takiemu planowaniu miasta, w którym kolejne inwestycje odbywają się kosztem jakości życia mieszkańców.
2: W oświadczeniu dla mediów inwestor spółka Archicom, która prowadzi pracę, informuje: rozumiemy, że przyszłość pasażu Opieńskiego budzi duże zainteresowanie mieszkańców. O szczegółach przyszłego zagospodarowania będziemy informować po zakończeniu procedury planistycznej i doprecyzowaniu założeń projektowych. Jak poinformowała radna Jemility, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest już gotowy i trafi teraz na obrady Komisji Polityki Przestrzennej.
1: Informacje z powiatu poznańskiego.
2: Stowarzyszenie Wspólnie dla Zmiany z gminy Mosina proponuje rozszerzenie i wydłużenie trasy niektórych kursów podpoznańskiej linii autobusowej nr 651 przez Rogalinek i Rogalin do Świątnik. Pozostałe kursy nadal obsługiwałyby Mosinę. Wczoraj propozycja wraz z analizą finansową i organizacyjną została przekazana burmistrzowi gminy Mosina i wszystkim radnym. Koszt wydłużenia trasy wahałby się od 64 do 107 tysięcy złotych rocznie, w zależności od tego, czy wydłużoną trasą kursowałyby 3 czy 5 par autobusów.
1: Informacje z kraju.
2: Od października będzie można zapisywać się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku raka płuc. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na wykonywanie niskodawkowej tomografii komputerowej, która pozwoli wykryć zmiany na wczesnym etapie, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
5: Wybierani są realizatorzy w skali całego kraju i tutaj prym wiodą poszczególne oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia, bo to one zawierają te umowy.
2: Z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać nałogowi palacze, dodaje Jakub Gołąb z Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Zależy nam na czasie, dlatego planujemy, by pierwsi pacjenci mogli skorzystać z bezpłatnej tomografii klatki piersiowej już w drugiej połowie października. Program kierujemy przede wszystkim do osób w wieku od 55 do 74 lat z wieloletnią historią palenia tytoniu. Z bezpłatnych badań skorzystają też osoby nieco młodsze, już po 50, jeśli oprócz palenia występują u nich dodatkowe czynniki ryzyka.
2: Celem programu jest poprawa wczesnego wykrywania raka płuc. W Polsce do roku na ten nowotwór zachorowuje ponad 20 tysięcy osób. Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Dziś zapowiada się bezchmurny, słoneczny dzień. Temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza, już teraz 13 stopni na termometrze, a na barometrze 1022 hektopaskale.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Maus. Na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na

0: pomyśl, czy jest ktoś, o kogo szczególnie się dziś niepokoję? Czy oddaję ten ciężar Bogu, czy próbuję unieść go wyłącznie o własnych siłach?
1: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

Słuchajcie porannego programu Radia Emaus w punktonie o 8.30, czyli za niecałe 9 minut naszym gościem będzie Zygmunt Pirogowicz, prezes zarządu Akcja Katolicka przy Archidiecezji Poznańskiej. Opowie o forum duszpasterskim, które już niebawem rozpocznie się w Poznaniu. Posłuchajcie tej rozmowy na naszej antenie. Rozmawiać będzie Lilia Łada.

0: Reklama. Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Na

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Jest 8:30.
2: Lato z Radiem Emaus. Poranny gość.
4: Porannym gościem Radia Emaus jest dzisiaj pan Zygmunt Pirogowicz, prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Będziemy mówić o niezwykle istotnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce w najbliższą sobotę, 19 września. Będzie to 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Co takiego się będzie działo podczas forum i dlaczego jest to tak ważne wydarzenie z życia Archidiecezji Poznańskiej i Kościoła w ogóle?
5: Tak jak pani zauważyła, organizujemy to forum po raz 18. Co roku forum wyprzedza program duszpasterski na rok następny. I w tym roku będzie to forum duszpasterskie pod hasłem Parafia Wspólnotą Misyjną. W roku bieżącym mówiliśmy o formowaniu każdego z nas do tej pracy misyjnej. Natomiast w przyszłym roku będzie to grupowe, parafialne ujęcie w przygotowaniu do działań misyjnych, jak również do zmiany w duchu synodalnym. To konferencja zawsze rozpoczyna się mszą świętą w kościele świętego Rocha o godzinie 9:30. W tym roku przewodniczyć koncelebrze będzie kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, który również wygłosi do nas homilię. Po mszy świętej, po rozpoczęciu w kościele, przechodzimy do auli Politechniki Poznańskiej, w której to będziemy prowadzili dalsze obrady. Po słowie wstępnym arcybiskupa Zbigniewa Zielińskiego do wystąpień będą najpierw Grzegorz Ryś, kardynał metropolita krakowski, który wygłosi wykład wprowadzający parafia w ujęciu synodalnym. Kardynał Ryś jest uczestnikiem synodu, więc w tym ujęciu synodalnym przedstawi nam, jak widzi parafię. Dalej tradycyjnie ksiądz biskup Andrzej Czaja, biskup opolski, przedstawi nam założenia do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027. Tak jak już zaznaczyłem, jest to rok, w którym będziemy formować się w parafiach. Oprócz wystąpień księży biskupów nastąpią potem wykłady, prelekcje osób świeckich, pracowników uczelni i tak rozpoczniemy od refleksji socjologicznej nad stanem parafii w Polsce, którą przedstawi nam dyrektor Instytutu Statystycznego Kościoła Katolickiego, pan Marcin Jewdokimow. Kolejnym prelegentem będzie ksiądz profesor Tomasz Wilepski, który będzie mówił o jak powinna wyglądać odnowa parafii, zarówno w tym duchu synodalnym, jak i misyjnym. Wykłady zakończą się wykładem pani Wiolety Szymczak, profesora KUL, która będzie mówiła o parafii jako wspólnocie wspólnot. Wiadomo, że w parafiach działają różne wspólnoty i to teraz ma być zjednoczenie tych wspólnot w jedną wielką wspólnotę dla działań misyjnych. Na zakończenie naszej konferencji Będą pytania do prelegentów, gdzie będą wypowiadali się, będą zadawali pytania uczestnicy, a prelegenci będą na nie odpowiadali.
4: Czy to oznacza, że parafia jako wspólnota misyjna wymaga nowego zdefiniowania? Musimy się ponownie zastanowić nad tym, co to pojęcie oznacza, no i wdrożyć jakieś zmiany w funkcjonowaniu parafii. Temu ma służyć to forum?
5: Parafia ma teraz po prostu zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. I ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
4: I temu służą te dane socjologiczne, które będą przytaczane?
5: To jest jakby próba oceny sytuacji, jaka jest w tej chwili w parafiach. I mam nadzieję, że dyrektor Marcin Jewdokimu przedstawi, jak to wygląda, jaki jest stan parafii, jaka jest kondycja parafii na dzień dzisiejszy.
4: Przeczytałam, że do udziału w forum zaproszeni są księża, ale także osoby świeckie, które biorą czynny udział w pracach parafii i ogólnie w życiu parafii. Czy tych osób zgłosiło się wiele?
5: W naszym założeniu to jest, każde forum jest skierowane nie tylko do osób duchownych, ale równie do świeckich, którzy uczestniczą w pracach wspólnot czy stowarzyszeń katolickich. Tak jak Akcja Katolicka, jak rady duszpasterskie, które funkcjonują w każdej parafii. I naszym założeniu jest, by ci przedstawiciele tych poszczególnych grup jak najliczniej uczestniczyli, by potem móc po wysłuchaniu tych wystąpień to próbować wdrożyć w swoich parafiach. Na ten moment najliczniejszą grupą, bo jesteśmy w trakcie zapisów jeszcze, na ten moment najliczniejszą grupą są członkowie Akcji Katolickiej. Oczywiście najwięcej z archidiecezji poznańskiej. Ale mamy również przedstawicieli z diecezji, z Łomży, z Krakowa, Częstochowy, Kalisza, Lublina, Katowic, Warszawy, Bydgoszczy, Włocławka czy Gdańska.
4: Ale jeszcze każdy, kto chciałby, może się zapisać.
5: Zgodnie z tym, co jest na plakacie, zapisy zakończyliśmy 13. No ale jeżeli ktoś się spóźnił, jeszcze nie wiedział i chciałby skorzystać, to przez kontakt z naszym biurem nie ma problemu jeszcze, żeby do nas dołączyć. Mamy jeszcze miejsca na sali konferencyjnej, więc nie będzie problemem, jak przyjdą ludzie, którzy do tej pory się jeszcze nie zapisali.
4: Czego by pan sobie życzył, jakie powinny być efekty tego forum jako prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej?
5: Najważniejszą rzeczą, by to forum, tak jak każde, w którym zakładamy jakieś cele, przyniosło ożywienie życia religijnego w parafiach. Bo również Akcja Katolicka ma problemy z tym, że się starzeje, że jest nas coraz mniej i trzeba dotrzeć właśnie też do ludzi młodych. Stąd mamy nadzieję, że uczestnictwo w tym forum po pierwsze przybliży nas jako Akcję Katolicką, której jesteśmy głównym organizatorem tego forum, jak również właśnie ożywi życie religijne w parafii.
4: A jak pan sądzi, od czego trzeba byłoby zacząć?
5: Pytanie trudne i wydaje mi się, że trzeba by najpierw zdiagnozować swoją parafię, bo każda parafia jest inna, jest specyficzna. W jednym to jest przewaga ludzi już, powiem, dojrzałych, w innym jest dużo młodzieży. I w każdej parafii należałoby wprowadzić to, co dla tej parafii byłoby najkorzystniejsze.
4: Biorąc pod uwagę, kto do niej należy.
5: Tak, biorąc pod uwagę sytuację tą wiekową, czy praktycznie jacy ludzie w tej parafii zamieszkują.
4: miejmy nadzieję, że 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie, które 19 września w sobotę rozpocznie się w Poznaniu, przynajmniej na kilka z tych pytań znajdzie odpowiedzi i rozwiązania tej trudnej sytuacji. Ja bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że naszym gościem był pan Zygmunt Pirogowicz, prezes Zarządu Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej.
5: Dziękuję i zapraszam na forum.
2: Poranny gość.
3: Rozmawiała Lilia Ładam.

W naszym porannym programie jeszcze spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem o 9.15. Zapraszam na jego felieton językowy Słowo o Słowie, a tuż potem konkurs filmowy, którego bohater, tak nie do końca filmowy, właściwie muzyczno-filmowy, dzisiaj można powiedzieć, jego bohaterem będzie Zbigniew Wodecki. Do zdobycia będzie zaproszenie na koncert z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego, oczywiście niestety nie w jego wykonaniu, w wykonaniu grupy Polyphonics. Ten koncert już 20 września, czyli w najbliższą niedzielę, a do zdobycia podwójne zaproszenie na tę właśnie imprezę. Konkurs poranny tuż po felietonie profesora Jerzego Bralczyka.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Minęła dziewiąta.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
2: Kolejna odsłona werbasakra w poznańskiej katedrze. Znów zmiana organizacji ruchu na Jeżycach. Rząd dziś zajmie się projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków ze zbycia paliw ciekłych. W niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Mówi Przemysław Basiński, reżyser i pomysłodawca Verba Sacra.
3: W niedzielę najbliższą w Katedrze Poznańskiej spotkanie ze wspólnotami jerozolimskimi, które odprawią nieszpory. Piękne nabożeństwo, światła i radości, psalmów, no coś wyjątkowego. Można po prostu odmówić się duchowo.
2: Modlitwy nad miastem to zbiór modlitw dedykowanych współczesnemu miastu jako miejscu nowej ewangelizacji, która czerpie inspirację z patronki wszystkich miast, świętego Jeruzalem umiłowanego przez Boga.
1: Informacje z Poznania.
2: Wczoraj na poznańskich Jeżycach znów zmieniła się organizacja ruchu. Autobusy wróciły na ulicę Kościelną, ale równocześnie zamknięta została część ulicy Kraszewskiego, mówi Bartosz Trzebiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
4: Autobusy linii numer 164 kursują stałą trasą w kierunku Pętli do ulicy Puszkina, ale objazdem przez Wierzyniecką, Roosevelta, Bukowską, Grubalską w kierunku Kaczej. Na trasie objazdu autobus nie zatrzymuje się na przystanku Rondo Caponiera.
2: Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej ZTM.
1: Informacje z Wielkopolski.
2: Szkoleniem w Liskowie rozpoczęła się akcja Koła Gospodyń Wiejskich na ratunek. Wielkopolskie spotkania z pierwszą pomocą. To pierwsze w Polsce zajęcia skierowane do kół gospodyń wiejskich, poświęcone kompleksowemu szkoleniu zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy. Cykl został zainicjowany przez wicemarszałka województwa wielkopolskiego Krzysztofa Grabowskiego, a przeszkolonych zostanie blisko 1000 osób w całym regionie.
1: Informacje z kraju.
2: Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd zajmie się projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych ze zbycia paliw ciekłych. Konflikty na Bliskim Wschodzie winduje ceny ropy naftowej. Analitycy rynku przewidują, że na stacjach benzynowych stacja benzyny bezołowiowej 95 może w tym tygodniu przekroczyć 8 zł za litr, a cena oleju napędowego 9 zł. Prawo i Sprawiedliwość złożyło projekt ustawy obniżający stawkę podatku VAT z 23 do 8%. Jak mówi poseł Przemysław Czarnek, obniżka miałaby obowiązywać do końca tego roku.
5: Zatem VAT do 8%, akcyza do najniższych stawek do końca tego roku. Na to polski rząd stać. Skąd na to wziąć pieniądze? A z Orlenu chociażby, który niepotrzebnie wchodzi do PGZ-u miliardami złotych, albo który wypłaca 9 miliardów złotych dywidendy. W Orlenie są pieniądze na to, żeby stymulować również ceny paliw. Pokazywaliśmy to, jak to robić.
2: Minister finansów Andrzej Domański przypomniał, że prezydent zablokował ustawę o nadzwyczajnych zyskach koncernów paliwowych, kierując ją do Trybunału Konstytucyjnego. Zablokowana przez niego ustawa miała dać budżetowi państwa ponad 4 miliardy złotych na sfinansowanie programu ceny paliwa niżej. Zarzucił też Karolowi Nawrockiemu, że kierując przepisy do Trybunału Konstytucyjnego, stanął po stronie wielkich koncernów paliwowych,
6: które w tej chwili osiągają horrendalne, potężne zyski. To jest dla mnie decyzja absolutnie niezrozumiała. Prezydent de facto zablokował ten projekt, kierując go do Trybunału Konstytucyjnego, ale my oczywiście analizujemy sytuację, widzimy, co dzieje się w Cieśninie Ormus, widzimy, co dzieje się z kluczową infrastrukturą na Bliskim Wschodzie. No, natomiast tych pieniędzy, tych dodatkowych 4 miliardów złotych, no w budżecie w tej chwili nie ma.
2: Pomysłu PiS nie popiera też Lewica. Poseł Andrzej Szejna nazwał go radosną twórczością i zwrócił uwagę, że Prawo i Sprawiedliwość jedną ręką chce obniżać podatki, a drugą chce zwiększać wydatki na kolejne cele budżetowe.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest poznańskie biuro podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Do końca lata pozostał już nieco ponad tydzień. Dziś będzie bardzo pogodnie. Temperatura wzrośnie do 22 stopni Celsjusza. Ciśnienie teraz wynosi 1022 hektopaskale. W ciągu dnia będzie spadać. Pogoda ma dziś umiarkowany wpływ na nasze samopoczucie psychofizyczne.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

6 minut po 9:00. Przy mikrofonie Tomek Wandel. Proszę się przygotować na konkurs, ale wcześniej jeszcze czeka nas spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem. Teraz grupa Coldplay Viva La Vida.

0: Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr pyta, czy można powiedzieć uprawiać dużo sportu, czy też uprawiać dużo sportów. Wyczucie pana Piotra

0: wypowiedzieć. Natomiast czy możemy powiedzieć dużo sportu uprawiać? To brzmi jeszcze bardziej niezręcznie. Wprawdzie sport jest czymś, co nie dałoby się policzyć, ale mogłoby być mierzone. Tu było w tym programie jest dużo sportu, w tym programie na przykład radiowym czy telewizyjnym mało sportu. A więc łączymy te dwa słowa. Nie jest tak, żeby ten sport nie występował w kontekście słowa dużo czy też mało. Ale czy jeśli ja uprawiam często sport, ja uprawiam dużo sportu? Może w potocznej polszczyźnie tak się czasem powie. Ale tutaj moja intuicja jest trochę podobna do intuicji pana Piotra. To nie jest tak, jak na przykład, że możemy uprawiać dużo sportu, tak jak nie możemy chyba uprawiać dużo nauki. Dużo nauk, wiele nauk, już pewnie tak, już prędzej, ale dużo nauki chyba nie. Możemy uprawiać ten sport intensywnie, możemy uprawiać go często. Możemy różne sporty uprawiać często i intensywnie, ale czy dużo jest dobrym słowem? Może jest ono za proste, a może po prostu nie pasuje. I takie kryterium czasami powinniśmy w języku brać pod uwagę. To jest frazeologia. Słowa są łączliwe. Z jednym słowem łatwiej się łączą, z innym trochę mniej. A dużo, mimo że jest słowem, wydawałoby się łączliwym bardzo silnie, z wieloma różnymi innymi słowami, to tu chyba jednak trochę nie pasuje. Ale uprawiajmy sport. I to często. I może nawet wiele sportów.
1: Słowo o słowie.
0: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Dobra muzyka w Radiu Emaus.

It's My Life to grupa Bon Jovi. 23 minuty po 9. Zapraszam teraz na konkurs. Zbigniew Wodecki wielkim artystą był, to nie ulega żadnej wątpliwości. W najbliższą niedzielę w Poznańskiej Operze, czyli w Teatrze Wielkim, na scenie pojawi się grupa Polyphonics z stowarzyszeniem Pawła Głowińskiego. Ci artyści wykonają piosenki Zbigniewa Wodeckiego. Mam dla was jedno podwójne zaproszenie na tę imprezę. W początek koncertu w niedzielę o godzinie 18, ale trzeba odpowiedzieć na pytanie, które może okazać się, że wcale nie jest takie proste. Otóż Zbigniew Wodecki często stawał przed kamerami, zarówno podczas wywiadów, podczas koncertów, jak i w trakcie realizacji różnych seriali. Były to seriale takie, tak zwane seriale telenowele, seriale paradokumentalne i inne. Czasami występował w roli samego siebie, czasami grał rolę, na przykład w jednym z seriali, w jednej z telenoweli zagrał nawet rolę księdza. Proszę podać tytuł przynajmniej jednego serialu, w którym epizodycznie wystąpił Zbigniew Wodecki. Nagrodą jest, tak jak wspomniałem przed chwilą, podwójne zaproszenie na koncert Wodecki Welcome Tour, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Numer naszego telefonu to 71 48 i pod ten numer proszę przysyłać zgłoszenia na konkurs. Proszę w treści SMS-a napisać słowo Emaus, potem kropka, potem imię i nazwisko i na końcu proszę podać tytuł przynajmniej jednego serialu, w którym wystąpił Zbigniew Wodecki. Zapraszam. 71 48.

0: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
1: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
2: Pan Rymbiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam, Arkadiusz Szymański.
10: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
8: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry dzień.
11: Przypominam, że waszym zadaniem konkursowym jest podanie tytułu przynajmniej jednego serialu telewizyjnego, czy to paradokumentalnego, czy telenoweli, w której epizodycznie wystąpił Zbigniew Wodecki. 71-48 do zdobycia. Podwójne zaproszenie na koncert Wodecki Welcome to, który już w najbliższą niedzielę w Teatrze Wielkim. A teraz Lilia Łada przedstawi parę tematów dnia. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, właśnie. Myślałam, że to ja mam mówić. Aha, dobrze. To teraz ja już będę mówiła, o czym dzisiaj będziemy mówić, czym się dzisiaj będą zajmować reporterzy Radia Emaus. Będziemy mówili oczywiście o 18. Ogólnopolskim Forum Duszpasterskim, które w sobotę rozpocznie się w Poznaniu. Jest ono niezwykle ważne także ze względu na temat, który brzmi parafia wspólnotą misyjną. Jak rozumieć ten temat i co też z niego wynika? No właśnie temu będzie poświęcone Forum Duszpasterskie. Będziemy oczywiście mówili także o Verba Sacra, kolejna od słona tego niezwykłego widowiska. Odbędzie się już w najbliższą niedzielę w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu. Będziemy także mówić o tym, co takiego oznacza fika, która się odbywa w Lesznie. Więc myślę, że to też może być intrygujące dla mieszkańców Leszna. Będzie również o centrum przesiadkowym w Lesznie i także o najbliższych planach Lecha Poznań, co jak sądzę zainteresuje wszystkich kibiców sportowych. Poruszymy także kwestię 25-lecia parafii Najświętszej Marii Panny La Salette w Poznaniu. To jest piękny wiek, 25 lat dla parafii, budzi refleksję i skłania do przemyśleń. Jakich przemyśleń? Oczywiście o tym również będzie w naszych serwisach informacyjnych. Jak zawsze nie zabraknie tematów komunikacyjnych. Będziemy się starali informować o wszystkich utrudnieniach na drogach dla kierowców i dla pieszych, ale też i o ułatwieniach, bo będzie o nowym chodniku, który powstaje na Krzesinach. I myślę, że jeszcze będzie wiele ciekawych tematów, ale o tym już oczywiście w każdym kolejnym naszym serwisie informacyjnym o każdej pełnej godzinie.
11: Tak jest, będzie się działo nie tylko w Poznaniu, również na antenie Radia Emaus. Najbliższy serwis informacyjny Lilia przedstawi już niebawem, bo za 27,5 minuty.
8: Radio Emaus. Na dobry dzień.

She's Got That Look to grupa Roxette prosto ze Szwecji. Radio Emaus w swoim porannym programie jeszcze przez około 20 minut, właściwie dokładnie 20 minut, gdyż jest 9.40, czyli za 20.10. Konkurs jeszcze przez chwilę potrwa. Proszę podać jeden, przynajmniej jeden z tytułów filmów, w którym swój epizod miał znany artysta Zbigniew Wodecki. W najbliższą niedzielę koncert Wodecki Welcome to w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Grupa Polyphonics i Paweł Głowiński wystąpi na scenie tegoż teatru, a do zdobycia dzisiaj w konkursie jedno podwójne zaproszenie na to właśnie wydarzenie. 71.48. Zapraszam.

Konkurs, podwójne zaproszenie na koncert Wodecki Welcome To z udziałem grupy Polyphonics i Pawła Głowińskiego zdobywa pani Eliza, którą serdecznie pozdrawiam. Sprawdźmy, co pani Eliza napisała. Przypominam, pytałem o filmy, w których epizodyczną rolę zagrał Zbigniew Wodecki. Pani Eliza napisała Klan, Miodowe Lata, 39,5, Świat według Kiepskich, Król Przedmieścia. Wszystko się zgadza. Można by tu do tego jeszcze dorzucić serial paradokumentalny W11. Pani Elizo, za chwilę wysyłam do pani SMS z informacją, w jaki sposób to zaproszenie należy od nas odebrać. Następny konkurs jutro też mniej więcej o tej właśnie porze. Ja już serdecznie dziękuję za wspólny poranek. Do usłyszenia jutro, parę minut po 6:00, a za chwilę przywita się z wami Kuba Antkowiak. Życzę wszystkim miłego radiowego dnia.

0: Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
10: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
11: Jakie śmieci znaleziono podczas poznańskiej odsłony sprzątania świata? W niedzielę rozpocznie się tydzień różnorodności. Rzecznik rządu Adam Szłapka nie potwierdził, czy pan X to Tomasz Sakiewicz. Opony, gaśnica, fotel czy walizka. To przykładowe śmieci, które znaleźli poznaniacy sprzątający wczoraj okolice rzeki Cybiny w ramach kolejnej edycji Sprzątania Świata. 50 osób w ciągu godziny zebrało ponad pół tony odpadów. Choć to wciąż dużo, ekolog i ekspert do spraw gospodarki odpadami Konrad Nowakowski przyznaje, że z roku na rok odpadów jest mniej.
12: Wbrew pozorom ja widzę duży progres. Wcześniej to było bardzo dużo, i telewizory się zdarzały, i lodówki, i wanny. Teraz naprawdę to są wyjątki, jak znajdziemy takie rzeczy.
11: Mimo to z rzeki wyłowiono bardzo niebezpieczne rzeczy, które zdecydowanie nie powinny się tam znaleźć. Takie jak baterie czy akumulatory.

0: wrzucony do specjalnych pojemników. W większości sklepów dzisiaj mamy miejsce na pozostawienie baterii.
1: Nie zabrakło także licznych ubrań. Jak twierdzi ekspert, trafiło one do rzeki, ponieważ kontenery PCK są likwidowane, a przoki, do których powinniśmy je wyrzucać, zwykle nie znajdują się w okolicy centrum.
2: Informacje z Poznania.
1: Poznań znów przypomni, że jego siłą jest różnorodność. W niedzielę zainaugurowany zostanie kolejny tydzień różnorodności. Osoby w różnym wieku, wyznające różne religie i reprezentujące różne tożsamości, zintegrują się podczas debat, warsztatów oraz spotkań z poznańskimi organizacjami i fundacjami, zapowiada pełnomocniczka prezydenta Poznania do spraw polityki równościowej Agnieszka Zawadzka.
3: Można było w zeszłym roku i będzie można również w tym roku ubrać kombinezon starości. Jest to taki specjalny kombinezon, który symuluje to, jak osoby starsze, jakie mają problemy z poruszaniem się, czy na przykład z widzeniem. Będzie również ustawiona, zbudowana taka ścieżka przeszkód. Kostka brukowa, żwir, piasek, trawa, po to, żeby można było sprawdzić, z czym zmagają się osoby poruszające się na wózkach.
1: Pierwsze wydarzenia w ramach tygodnia odbędą się w niedzielę na Starym Rynku. Pełny program na kolejne dni jest już dostępny na stronie Poznania.
2: Informacje drogowe.
1: Dzięki poznańskiemu budżetowi obywatelskiemu ulica Rudzka w Poznaniu będzie miała nowy chodnik. Powstanie po południowej stronie jezdni na odcinku ponad 100 metrów od istniejącego chodnika przy ulicy Krzesiny do zjazdu na posesję numer 14B. Zostaną również wybudowane nowe zjazdy na posesję z kostki betonowej. Roboty budowlane powinny rozpocząć się na przełomie września i października. Ich zakończenie zaplanowano na połowę listopada. Koszt inwestycji wynosi ponad 180 tysięcy złotych.
2: Informacje z kraju.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka ze względu na dobro śledztwa nie może potwierdzić, czy pan X to Tomasz Sakiewicz. Według TVN24 i Wirtualnej Polski właściciel telewizji Republika jest osobą, która obiecywała szefowi Zonda Krypto ułaskawienie. Adam Szłapka przypomniał w TVP Info o powiązaniach telewizji Republika z Zonda Krypto.
4: Nie jest tajemnicą dla nikogo to głębokie powiązanie między TV Republika a Zonda Krypto. TV Republika organizowała konferencję SIPAC, której głównym sponsorem była Zonda Krypto, której głównym gościem był Karol Nawrocki. I ta nerwowość polityków Prawa i Sprawiedliwości, czy to jest Sakiewicz, czy to jest Bogucki, czy to jest Moskal, czy to jest Ziobro, no pokazuje, że nie zdejmą z twarzy afery Zonda Krypto, po prostu nie zdejmą. I nie udawajmy też, że TV Republika to nie są politycy Prawa i Sprawiedliwości.
1: Pan X obiecywał mi, że jak Nawrocki zostanie prezydentem, to załatwi mi ułaskawienie. Ten fragment protokołu przesłuchania szefa Zonda Krypto Przemysława Krala odczytał w Sejmie Donald Tusk 4 września. Według Wirtualnej Polski i TVN24 te słowa to relacjonowanie rozmowy z szefem telewizji Republika. Tomasz Sakiewicz natomiast nie odpowiedział na pytania obu mediów.
2: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 10 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę. Z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. Jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

5 minut po godzinie 10 kłania się środek dnia, Kuba Antkowiak, także Lilia Łada. Jesteśmy z wami w paśmie w środku dnia do 14.30. Dzień dobry.

0: to z Radiem Emaus.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: 15 września 1993 roku został zamordowany strzałem w kark w swoim własnym mieszkaniu w Palermo na Sycylii ksiądz Józef Pulizi, zwany także przez swych parafian i przyjaciół Pino. Kto wykonał na nim egzekucję? Sycylijska mafia, której nie zamierzał płacić za ochronę dzieł organizowanych przez niego w tym mieście dla młodych kobiet i matek doświadczających różnych trudności i form przemocy. Pino nie chciał także korzystać z pieniędzy mafiozów, by finansowo zabezpieczyć ośrodek Ojcze Nasz, który prowadził dla młodzieży i rodzin z dzielnicy Brancaccio, w której urodził się 56 lat wcześniej, a teraz przyszło mu tutaj mieszkać. Przez 33 lata swej posługi dał się poznać jako kapłan zainteresowany społecznymi sprawami, kapelan sierocińca, proboszcz w Godrano, niedaleko Corleone. Jeśli było coś, co stało się jego znakiem rozpoznawczym na całej Sycylii, to było to dążenie do pojednania ludzi podzielonych krwawymi, rodzinnymi walkami. Gdy więc w dniu urodzin otworzył drzwi swoim mordercom, mógł im bez obaw powiedzieć: czekałem na was. A mówiąc to, błogosławiony ksiądz Józef Pulizi uśmiechnął się do nich, bo na dzień wykonania na nim wyroku śmierci wybrali wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Tej, która stojąc udręczona pod krzyżem, jest jednocześnie

0: środku dnia.
1: Godzinie 10:23. Za nami mini audycja Święci z Nieba Ściągnięci, za nami także grupa Maroon 5, She Will Be Loved. Sprawdzamy dzisiejszą kartkę z kalendarza. Mamy dziś wtorek, 15 września, 258 dzień roku. Imieniny obchodzą dzisiaj m.in. Nikodem, Kamil, ale także Katarzyna. Wszystkim życzymy wszystkiego najlepszego. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, mamy ich troszeczkę. Mamy dzisiaj m.in. Międzynarodowy Dzień Demokracji, Międzynarodowy Dzień Kropki, a także dzień, który może spolaryzować słuchacze Radia Emaus, bo mamy dzisiaj Dzień Majonezu Kieleckiego. No i właśnie... Czy jesteście fanami akurat tego majonezu, czy na przykład, no nie wiem, winiary chociażby? Dawajcie znać, słuchajcie, 601-077-033. Jeżeli chodzi o przysłowie na dziś, mamy trzy, ale przeczytam wam przysłowie numer dwa. Nikodem, gdy suchy, rozprasza jesienne plusy.

duchy. Natomiast jeżeli chodzi o zdanie na dziś, pochodzi ono od papieża Franciszka. Aby zmienić świat, trzeba czynić dobro temu, który nie jest w stanie odwzajemnić się. Piękne zdanie na wtorek, 15 września, a już za moment o godzinie 10.30 muzyczna podróż w czasie, na którą Was bardzo gorąco zapraszam.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Muzyczna podróż w czasie.
4: Dziesiąta 30 na naszych radiowych zegarach. Czas na muzyczną podróż w czasie. Przygotowałem dla Was dwa wydarzenia, dwa smutne wydarzenia. Najpierw będzie rok 2019, rocznica śmierci Erika Okaska z zespołu The Cars. No i zagramy chyba najbardziej znany utwór tego zespołu, czyli Drive, a także przeniesiemy się do roku 2008. No i również smutna rocznica, dlatego że właśnie w 2008 roku zmarł Richard Wright z zespołu Pink Floyd. No i zagramy długi utwór, ale jakże piękny. High Hopes. A zatem dzisiaj w muzycznej podróży w czasie The Cars, a także Pink Floyd. Wyruszamy!

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: Już prawie 13 minut zostało do godziny 11. Za nami muzyczna podróż w czasie, a także grupa Jam i do kołyski. A przed nami punktualnie o godzinie 11 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Lilia Łada. Także koniecznie zostańcie z nami, a my gramy dalej. Znowu pogramy po polsku. Tym razem Sanach i ITP i TD.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
7: Leszno, Gostyń, Kościan, Środa Wielkopolska, Wolsztyn, Oborniki, Szamotuły, Międzychód, Nowy Tomyśl. Wyruszamy poza Poznań oraz informujemy o tym, co interesuje mieszkańców Wielkopolski. Wiadomości z regionu w każdy wtorek o 12.30.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Lilia Łada.
1: Poznańska parafia świętuje 25. urodziny. Dziś ostatni dzień zgłaszania kandydatek do akcji społecznej Poznanianki. Trwa badanie drona znalezionego nad Bałtykiem w województwie zachodniopomorskim. Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu w najbliższy weekend będzie świętować 25-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczną się w sobotę, mówi ksiądz Grzegorz Chrapia, proboszcz parafii.
2: 19 września o godzinie 18 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka, ale będzie także obecny ksiądz prowincjał misjonarzy świętej rodziny prowincji polskiej Edmund Michalski z całym zarządem. Będą księża proboszczowie, którzy pracowali tutaj, m.in. ksiądz Bogusław Kudla, misjonarz świętej rodziny, który budował ten kościół od podstaw z parafianami. Będzie ksiądz Stanisław Czarny, który był moim poprzednikiem.
1: Niedziela to z kolei dzień dziękczynienia, także dla parafian. Będzie też msza odprawiana w intencji wszystkich kapłanów, którzy pracowali w tej parafii. O godzinie 13 natomiast rozpocznie się wielki festyn ze strażacką grochówką, występami artystycznymi i zawodami sportowymi dla całych rodzin. Wystąpią m.in. Dominika Dobrosielska, Przemysław Mazurek oraz Benedyki Nowak, a całość zakończy koncert muzyki klasycznej w kościele.
0: Informacje z Poznania.
1: Od raczkowania do pierwszych butów. Jak wspierać rozwój duchowy dziecka od 6 miesięcy do 3 lat? To tytuł bezpłatnego webinaru dla rodziców, którego organizatorem jest Poznański Zespół Żłobków. Odbędzie się on 28 września, a poprowadzi go doktor nauk o zdrowiu Małgorzata Eliks, która na co dzień zajmuje się oceną rozwoju niemowląt i dzieci, a także terapią i instruktażem pielęgnacji. Webinar rozpocznie się o godzinie 17, a zapisać się na niego można przez stronę Poznania.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Jeszcze tylko dziś można zgłaszać kandydatki do tegorocznej akcji społecznej Poznanianki. W formularze dostępnym na stronie miasta można wpisać swoją bohaterkę i uzasadnić ten wybór. Klaudia Tomczak-Łędkowska z Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania zaznacza, że wybrane kobiety mocno wpływają na losy miasta.
3: W Poznaniu mamy mnóstwo kobiet, które robią bardzo dużo dobrego i są znane swojej jakiejś społeczności. Niekoniecznie są znane wszystkim poznaniakom, więc warto, aby poznać ich historię i ich działania i jednocześnie w ten sposób zachęcić młode kobiety, młodych ludzi do działania, żeby były taką inspiracją dla młodszych pokoleń.
1: Do 30 września kapituła ma wyłonić 5 kobiet lub organizacji, które zostaną bohaterkami kampanii społecznej. Całość zwieńczy Poznański Tydzień Kobiet, który potrwa od 17 do 25 października.
0: Informacje z kraju.
1: Dron, który został wczoraj znaleziony nad Bałtykiem, zostanie przebadany pod kątem obecności materiałów wybuchowych. Służby odnalazły bezzałogowca niedaleko Centralnego Poligonu Sił Powietrznych w województwie zachodniopomorskim. Rzecznik Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, podpułkownik Dariusz Roskosz, poinformował, że dziś będzie kontynuowane badanie drona.
4: W dniu wczorajszym na miejscu ujawnienia drona realizowane były czynności przez wyposażone grupy chemiczne, w trakcie których wyeliminowana została obecność substancji radiologicznych, chemicznych oraz biologicznych. Jednakże z uwagi na późną porę i warunki atmosferyczne czynności decyzją prokuratora nadzorującego czynności na miejscu zdarzenia zostały przełożone na dzień dzisiejszy i w dniu dzisiejszym będą realizowane czynności pod kątem obecności materiałów wybuchowych.
1: Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział wcześniej w TVP Info, że prawdopodobnie dron znaleziony nad Bałtykiem nie był uzbrojony.
0: W Twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 12 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 9 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, w tym momencie jest ona dobra, natomiast biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

0: Radio Emaus. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Krzyż nie jest przeszkodą w drodze do nieba, ale drabiną, po której człowiek wchodzi do raju miłości.
0: Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 21 minut po godzinie 11, za nami Madonna i mini audycja Myśli Świętych, a przed nami punktualnie o godzinie 11.30 pierwszy dzisiaj serwis kulturalny, w którym zaproszę Was na parę wydarzeń, które odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zostańcie z nami, a teraz Kuba zapowiada, a na antenie Kuba i Kuba.

0: Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Radio Emaus. W środku dnia. Serwis kulturalny Radia Emaus.
4: 11.30 to czas na serwis kulturalny. Zaproszę Was na parę wydarzeń, które dzisiaj odbywają się w stolicy Wielkopolski. Zaczynamy od spotkania. Będzie to spotkanie autorskie z Markiem Węcowskim. Homer na nasze czasy. Start spotkania godzina 18. Miejsce to Sala Wielka w Centrum Kultury Zamek. Czego dziś szukamy u Homera i co znajdujemy? Co eposy sprzed blisko 3000 lat mogą nam powiedzieć o naszej współczesności? Organizatorzy porozmawiają o tym z Markiem Węcowskim, autorem książki Homer na nasze czasy, która ukazała się w lipcu w wydawnictwie Znak Litera Nowa i spotkała się z tak wielkim zainteresowaniem, że błyskawicznie potrzebny był do druk. Homer na nasze czasy, spotkanie autorskie z Markiem Węcowskim, dziś o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek w Sali Wielkiej w ramach cyklu Zamek Czyta. Było spotkanie autorskie, a teraz czas na jubileusz. Jubileusz 90-lecia ukazania się pierwszego numeru Okolicy Poetów oraz utworzenia nowego kierunku literackiego autentyzmu. Start wydarzenia również godzina 18. Miejsce to Biblioteka Raczyńskich. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Organizatorzy zapraszają na spotkanie o poetach autentystach i kierunku literackim z okazji 90-lecia opublikowania nowego czasopisma literackiego Okolica Poetów i powstania nowego kierunku literackiego. Autentyzmu. Program wydarzenia obejmuje promocję książki autorstwa Lecha Wojciecha Szajdaka, poeci autentyści, przedstawiciele utwory Łatwo o mnie pomyśl, Łatwo o mnie zapomnij, a także wystąpienie doktora Jana Sęka poświęcone Jerzemu Pietrkiewiczowi. Jubileusz 90-lecia ukazania się pierwszego numeru Okolicy Poetów oraz utworzenia nowego kierunku literackiego autentyzmu. Start wydarzenia godzina 18, miejsce Biblioteka Raczyńskich, wstęp jest wolny. No i na koniec zapraszam Was na spektakl. Jest to spektakl słuchowisko na żywo, Morderstwo na urodziny. Start spektaklu godzina 19, miejsce to scena teatru aż teatr. Słuchowisko na żywo, czyli trzech aktorów, sześć postaci, oryginalne efekty i magia teatru wyobraźni, a wszystko doprawione dreszczykiem i humorem inspirowanym twórczością królowej kryminału, czyli Agaty Christie. Spektakl Słuchowisko na żywo, Morderstwo na urodziny, dziś o godzinie 19 na scenie teatru Aż Teatr. Zapraszamy Was na to wydarzenie, jak i na wszystkie wydarzenia z dzisiejszego przedpołudniowego serwisu kulturalnego. Kolejny o godzinie 16.30. Również Was na niego zapraszam.
3: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.
1: Ależ pograliśmy, słuchajcie, ależ pograliśmy. 15 minut zostało do godziny 12. Za nami Dawid Podsiadło, Mark Ronson i Bruno Mars, a także grupa Wham. A przed nami tuż po godzinie 12 najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Mateusz Markiewicz, także koniecznie zostańcie z nami, jeżeli chcecie być na bieżąco z tym, co lokalne, a także z tym, co globalne. A teraz, no właśnie, teraz znowu będziemy grać, no nie może być inaczej. Ja mógłbym cały czas do was mówić, ale muzyka jest też w radiu ważna. Tym razem pogramy po polsku i to będzie taki utwór troszeczkę z przymrużeniem oka. Elektryczne gitary i, no właśnie, może zgadniecie jaki utwór? Człowiek z liściem na głowie. Gramy!

0: Radio Emaus. W środku dnia. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem. O ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Ciężarówka z migrantami zatrzymana na autostradzie A2. Leszno zyska centrum przesiadkowe. W kościele trwa tydzień wychowania. Pięciu migrantów znaleźli funkcjonariusze na autostradzie A2 w rejonie Poznania. Wczoraj funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali ciężarówkę tuż za punktem poboru opłat. Podczas sprawdzania naczepy znaleziono migrantów, którzy najprawdopodobniej nielegalnie przekroczyli polską granicę. Ciężarówka zmierzała w stronę granicy polsko-niemieckiej. Wszyscy zostali zatrzymani. Pociągi, autobusy, samochody i rowery w jednym nowoczesnym miejscu. Rejon ulicy Towarowej w Lesznie przejdzie w najbliższych latach metamorfozę. Powstanie tam zintegrowany węzeł przesiadkowy, który zostanie bezpośrednio połączony z dworcem kolejowym dzięki przebudowie przejścia podziemnego. Zmiany będą bardzo zauważalne, zapowiada prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
3: Do końca 2028 roku inwestycja za ponad 35 milionów, dofinansowanie 5 milionów 600 tysięcy złotych. Powstaną miejsca parkingowe dla samochodów, dla rowerów, ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki. To miejsce zmieni totalnie swoje oblicze. Myślę, że będziemy z niego mega dumni.
2: Oprócz infrastruktury komunikacyjnej i zadaszonych peronów zaplanowano tam także strefę krótkiego postoju Kiss and Ride oraz nową zieleń, która ma zająć blisko 1/3 przebudowanego terenu.
1: Informacje z Kościoła w Polsce.
2: Od niedzieli w Kościele Katolickim trwa tydzień wychowania. Jego 16. edycja odbywa się pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary. Celem inicjatywy jest przypominanie o wartości wychowania rozumianego jako pomoc w poszukiwaniu prawdy. Na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski nauczyciele i wychowawcy mogą znaleźć rozważania, modlitwy wiernych do liturgii na każdy dzień tygodnia oraz katechezy przygotowane z myślą o poszczególnych grupach wiekowych. Tydzień wychowania potrwa do soboty.
1: Informacje z kraju.
2: Kierowca, który wjedzie na przejazd kolejowy przy opuszczających się zaporach lub na czerwonym świetle, straci prawo jazdy na 3 miesiące. Tak wynika z projektu ustawy, którą dzisiaj zajmuje się Rada Ministrów. Kary będą też grozić za próbę objechania zaporu lub za wjazd na przejazd w sytuacji, gdy po drugiej stronie torów jest korek. Łukasz Zboralski z portalu o bezpieczeństwie na drogach BRD24 ocenia, że należy uszczelnić nadzór nad przejazdami kolejowymi, bo mało kto dostaje tam mandaty.
4: Zamiast podwyższać karę, należałoby zająć się jednak uszczelnieniem tego nadzoru i takie pierwsze zapowiedzi na szczęście już są, czyli że te 2800 kamer, które już dziś mamy na przejazdach drogowo-kolejowych, zostanie włączone do systemu CANART, tej służby, która obsługuje fotoradary i odcinkowe pomiary prędkości, i że automatycznie z tych kamer algorytmy będą mogły przygotowywać wezwania do opłaty mandatów.
2: Nowelizacja przepisów zakłada co najmniej 3-letni zakaz prowadzenia pojazdów za spowodowanie wypadku komunikacyjnego na przejeździe kolejowym i roczny zakaz za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa.
1: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
5: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza. W tym momencie jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lato z Radiem Emaus. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Łatwiej jest myśleć o woli Bożej w chwilach radosnych. Tak wypowiedziane przy zwiastowaniu, potem narodzenie Jezusa. Choć i w tych radosnych tajemnicach wpleciony jest trud, niepewność, a nawet to, co nazwiemy później krzyżem. Nie jest łatwo powtórzyć tak, stojąc pod krzyżem, gdy trudno dostrzec choćby cień nadziei. Pod krzyżem Maryja nic nie mówi. Jest i swoją obecnością ponawia tak. Zgadza się. Także na doświadczenie krzyża. Jakie myśli rodzi we mnie świadomość, że wola Boża w moim życiu może oznaczać również stanie pod krzyżem?
0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 21 minut po godzinie 12. Za nami mini audycja w drodze do Emaus. Za nami także Sylwia Grzeszczak i małe rzeczy. Na pewno dużą rzeczą jest audycja Wiadomości z Regionu, która pojawia się już o godzinie 12.30 na naszej antenie, jak zawsze we wtorki w paśmie w środku dnia. A autorem tego programu jest Mateusz Markiewicz. Także zapraszam Was do wysłuchania tej audycji Wiadomości z Regionu 12.30. A my gramy dalej, gramy cały czas po polsku. Mysłowic i sprzedawcy marzeń. Nie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Wiadomości z regionu. Zaprasza Mateusz Markiewicz.
5: Budżet obywatelski w Gnieźnie, Pardes Festiwal oraz jesienna profilaktyka. To poruszymy w dzisiejszych wiadomościach z regionu. Mateusz Markiewicz, zapraszam. Inwestycje drogowe, bezpieczeństwo, zagospodarowanie zbiornika w Zaborowie oraz Centrum Aktywności Mieszkańców to tylko część tematów poruszonych podczas spotkania prezydenta miasta Leszna z mieszkańcami Zaborowa. Spotkanie odbyło się 7 września w Szkole Podstawowej nr 4. Rozpoczęło ono jednocześnie tegoroczny cykl rozmów prezydenta Grzegorza Rusieckiego z mieszkańcami poszczególnych części miasta.
6: To spotkanie wykorzystał pan prezydent m.in. do tego, aby omówić sprawę budowy tuneli kolejowych, aby wyjaśnić, dlaczego oświetlenie na ulicy Źródlanej i Ustronie nadal nie jest wykonane, ale także opowiedzieć mieszkańcom o tych inwestycjach, które już się dzieją, na przykład o modernizacji ulicy Henrykowskiej, czy też o budowie Centrum Aktywności Mieszkańców.
5: Mówiła Lucyna Gbiorczyk z biura prezydenta. Oprócz tego spotkania prezydent widział się wczoraj z mieszkańcami w Szkole Podstawowej nr 9. W Gnieźnie rozpoczęło się głosowanie w ramach kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Do rozdysponowania z miejskiej kasy jest 1 000 000 zł, a mieszkańcy mogą wybierać spośród 14 pozytywnie zaopiniowanych projektów. Kluczową zmianą w tegorocznym głosowaniu jest całkowita rezygnacja z formularzy papierowych. Wybór odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Jak tłumaczą władze Gniezna, decyzja ta wynika z wymogów ochrony danych osobowych oraz chęci wyeliminowania ewentualnych nieprawidłowości przy tradycyjnych kartach. Dla osób, które nie posiadają dostępu do sieci lub potrzebują pomocy technicznej, przygotowano stacjonarne punkty wsparcia. W oddaniu głosu przez internet pomagają pracownicy Urzędu Miejskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz lokalnych bibliotek. Wśród zgłoszonych zadań znalazły się m.in. zakup defibrylatorów AED do przestrzeni publicznej, nowości książkowe dla bibliotek czy projekty na rzecz bezdomnych zwierząt. Głosowanie potrwa do 30 września.
0: Wiadomości z Wielkopolski.
5: Pardes Festiwal po raz pierwszy zagości w naszym województwie. Od 18 do 20 września w Lesznie, Wschowie i Rydzynie będzie można dowiedzieć się więcej na temat historii regionu oraz historii społeczności żydowskiej. Zgodnie z tą ideą zaplanowano spotkania, mówi Jakub Piwoński z Muzeum Okręgowego w Lesznie.
7: Wydarzenia festiwalowe mają różnorodny charakter, opierają się na spotkaniach z kulturą żydowską w taki sposób bezpośredni, jak oprowadzanie po wystawach. Mamy spotkania autorskie z osobami, które wydały książki poświęcone tej tematyce, ale także prelekcje, ale, co ważne, spacery tematyczne. I tu w tym wypadku Muzeum Okręgowe w Lesznie właśnie ten punkt będzie zagospodarowywać.
5: Nazwa festiwalu jest metaforą wielowiekowej obecności Żydów w Europie. Pardes oznacza z hebrajskiego ogród, sat Raj. Chodzi więc o ogrody pamięci, tradycji czy kultury żydowskiej. Wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi jest wystawa poświęcona urodzonemu w Lesznie rabinowi Leo Baekowi, filozofowi i duchowemu przywódcy Żydów. W czasach reżimu nazistowskiego będzie można ją oglądać w pasażu kultury leszczyńskiej Galerii Książki.
0: Słuchasz wiadomości z regionu.
5: Po ostatnich ciepłych dniach niedługo przyjdzie jesień, a wraz z nią sezon na infekcje. Dlatego Sanepid prowadzi kampanię Jesień bez infekcji. Z Złota jesień zaczyna się od profilaktyki, która ma przypomnieć nam o prostych działaniach pomagających chronić zdrowie własne i innych. Najważniejszym z nich są szczepienia. Emilia Łapkiewicz-Przygocka z Wielkopolskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej mówi, że coraz więcej osób ma tego świadomość i przychodzi szczepić się do aptek.
8: Zauważamy wzrost chęci zaszczepienia, szczególnie właśnie wśród młodszych osób. Bardzo dużo wystawiamy recept właśnie tych refundowanych na 50%, czyli dla osób poniżej 65 roku życia. I już we wrześniu u nas w aptece zaszczepiło się około 80 osób, więc jest to duża liczba jak na wrzesień.
5: Bezpłatnie ze szczepienia przeciw grypie mogą skorzystać dzieci od 6 miesiąca życia do ukończenia 18 lat, seniorzy oraz kobiety w ciąży i połogu. Lekarze przypominają, że szczepiąc się, chronimy także naszych najbliższych i budujemy odporność zbiorową. Znikną nieużywane punkty poboru opłat na wielkopolskim odcinku autostrady A2. Bramki znikną zarówno na samej autostradzie, jak i na jej węzłach. Jak podaje rzecznik prasowa Poznańskiego Oddziału Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Alina Cieślak, umowa zakłada przywrócenie drogi do standardów właściwych dla jej klasy.
9: Likwidacja nieużywanych bramek pozwoli na uporządkowanie infrastruktury drogowej oraz dostosowanie wielkopolskiego odcinka autostrady A2 do warunków po zniesieniu manualnego poboru opłat dla pojazdów lekkich. Pojawi się też czytelność układu drogowego, a infrastruktura zostanie dostosowana do obecnych potrzeb.
5: Wybrany wykonawca będzie miał rok na przygotowanie dokumentacji i usunięcie bramek. Koszt prac oszacowano na blisko 10 milionów złotych. Środki na ten cel pochodzą z Ministerstwa Finansów. Wielkopolski sanepid podsumował wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży. Inspektorzy skontrolowali prawie 3,5 tysiąca turnusów, a o samych szczegółach mówi Wiesława Kostuj, rzecznik prasowa Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu.
10: W tym roku jest coraz lepiej. Sprawdzamy takie rzeczy jak na przykład warunki do uprawiania sportu rekreacji, oczywiście stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń mieszkalnych, także pomieszczeń sanitarnych, zaopatrzenie w wodę przeznaczoną do spożycia i wiele, wiele innych jeszcze aspektów.
5: Choć większość organizatorów stanęła na wysokości zadania, to podczas wizytacji w kilku miejscach nie obeszło się bez uchybień.
10: Odnotowaliśmy 3 tak zwane dzikie turnusy, to były w powiecie złotowskim, wągrowieckim i w Kodzierzy. Ponadto wystawiliśmy również 7 mandatów, na przykład za brak zachowania porządku bieżącego i czystości w pomieszczeniach kuchennych.
5: Mimo pojedynczych naruszeń wojewódzki sanepid ocenia kończący się sezon letni jako stabilny i bezpieczny dla najmłodszych. 19 opóźnionych pociągów na 169 minut. Koleje Wielkopolskie dołączyły się do piątkowego protestu maszynistów. Jak jednak podkreśla Dariusz Kaszyński, rzecznik prasowy spółki, dzięki staraniom pracowników udało się zminimalizować niedogodności dla pasażerów.
11: 11 września od północy do godziny 12 Koleje Wielkopolskie uruchomiły łącznie 221 pociągów. Spośród nich 19 odnotowało opóźnienia w związku z ogólnopolską akcją protestacyjną Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce. Opóźnienia wyniosły łącznie 169 minut. Koleje Wielkopolskie dołożyły wszelkich starań, aby ograniczyć wpływ protestu na pasażerów i zapewnić możliwie sprawną realizację połączeń. Dzięki zaangażowaniu pracowników spółki utrudnienia dla podróżnych były ograniczone.
5: Polskie Linie Kolejowe SA poinformowały natomiast, że cytując, w związku z protestem części maszynistów odnotowano opóźnienia pociągów o łącznej długości ponad 23 tysięcy minut. Sam protest wpłynął na punktualność 1105 pociągów. Według wstępnych działań w akcji protestacyjnej brało czynny udział poniżej 20% maszynistów prowadzących w piątek pociągi. Tą negatywną informacją kończymy wiadomości z regionu. Na następne wydanie zapraszam za tydzień tradycyjnie już o godzinie 12.30. Dobrego dnia, do usłyszenia.
0: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.
1: 12 minut zostało do godziny 13. Za nami audycja Wiadomości z Regionu. Dziękuję w imieniu autora tego programu, czyli Mateusza Markiewicza. Za nami muzycznie James Blunt, Your Beautiful, Sarsa, Naucz Mnie, a także Smolasty, Doda, Filip Leon i Wiktor, Nim Zajdzie Słońce. No faktycznie, Nim Zajdzie Słońce, to jeszcze troszeczkę czasu musi dzisiaj upłynąć, ale aż tak wiele czasu nie upłynie, aby usłyszeć najnowsze informacje Radia Emaus. Te informacje przedstawi Ania Hajduczek. Zapraszam Was bardzo gorąco na informacje, one już o godzinie 13 na naszej antenie, a my gramy dalej. No niby mamy wtorek, ale teraz będzie piosenka z piątkiem w tytule. A jak piątek, to Friday I'm in Love, The Cure. Gramy.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka w środku dnia. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!

0: Bosch serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: W Poznaniu będą się kształcić przyszli sędziowie i prokuratorzy. NFZ przypomina studentom o ubezpieczeniu. Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja festiwalu Muzyka Sacro Montana. Przyszli sędziowie i prokuratorzy z zachodniej Polski nie będą już musieli wyjeżdżać na południe kraju. Od marca w Poznaniu rozpocznie działalność nowa filia krakowskiej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Markiewicz.
2: Jest to odpowiedź na rosnące potrzeby kadrowe w wymiarze sprawiedliwości w tej części kraju. O planach utworzenia ośrodka w stolicy Wielkopolski mówiono już jesienią podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Poznańskiego Sądu Apelacyjnego. Teraz te zapowiedzi stają się rzeczywistością. Poznańska placówka będzie drugą. Po działającym od zeszłego roku Gdańsku filią szkoły w Polsce. Utworzenie nowego ośrodka to szansa dla absolwentów prawa, ponieważ ogólna liczba miejsc na aplikacjach sędziowskich i prokuratorskich ulegnie zwiększeniu. Dodatkowo szkoła zlokalizowana bliżej miejsca zamieszkania ma pomóc młodym prawnikom w podjęciu decyzji o wyborze właśnie tej ścieżki kariery. Wiadomo już, że zajęcia będą się odbywać między innymi w salach Wydziału Prawa i Administracji UAM. Poprowadzą je wspólnie naukowcy oraz doświadczeni praktycy, a sam program nauczania będzie dokładnie taki sam jak w krakowskiej centrali. Nabór chętnych na aplikację już trwa i zakończy się 24 września. Mateusz Markiewicz, Radio Emaus.
1: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym, apeluje wielkopolski NFZ. Najczęściej osoby uczące się są zgłaszane do ubezpieczenia przez rodziców. Bywają jednak sytuacje, w których nie mogą oni tego zrobić. Wówczas student powinien zwrócić się w tej sprawie do swojej uczelni. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć problemów podczas wizyt u lekarza. NFZ przypomina także, że studenci rozpoczynający naukę poza miejscem zamieszkania mogą bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego. Status ubezpieczenia można sprawdzić w internetowym koncie pacjenta.
0: Informacje z Gostynia.
1: Dzieła Bacha, Händla, Scarlattiego, a także Zeidlera i Sztamica, a wszystko to w przepięknych wnętrzach Bazyliki na Świętej Górze w Gostyniu. 26 września rozpoczyna się 21. Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacro Montana, mówi dyrektor festiwalu Wojciech Czemplik.
3: Polecam wszystkie 4 koncerty. Mam wrażenie, że każdy z nich będzie bardzo ciekawy. Zacznę od początku, od pierwszego koncertu, który nazwaliśmy Nieznane Skarby Świętej Góry. I to będą 2 dzieła wykonane koncertowo, jak również nagrane na płytę. Litania Józefa Zeidlera oraz Symfonia Karla Sztamica. To są panowie, którzy tworzyli pod koniec XVIII i na początku XIX wieku równolegle, jeden w Niemczech, jeden w Gostyniu. Niemniej jednak zbiory gostyńskie i Karla Sztamica, i Józefa Zeidlera mają w swojej bibliotece.
1: Podczas drugiego koncertu 27 września Polska Opera Królewska wykona dzieła Händla. 3 października usłyszymy z kolei koncert Giganci Baroku z muzyką Bacha, Händla oraz Scarlattiego. Wstęp na wszystkie koncerty jest bezpłatny.
0: Informacje z kraju i ze świata.
1: Polska i Litwa będą współpracować przy wyjaśnieniu ostatnich incydentów z dronami. Mówił o tym szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas, który kontaktował się z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W nocy obcy bezzałogowiec został zestrzelony nad Litwą. Z kolei w Polsce wczoraj znaleziono dron na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. Według litewskich służb dron wtargnął po północy na Litwę od strony Białorusi. Został zestrzelony niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach. Był to pierwszy przypadek zestrzelenia drona nad Litwą od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Służby badają sprawę.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 19 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Sprawdzamy jakość powietrza, jest ona dobra, ale biometr jest umiarkowany.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.
5: Yeah.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Już prawie 6 minut po godzinie 13 kłania się środek dnia. Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. W tym składzie jesteśmy z wami do godziny 14:30. Dzień dobry.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
2: Symeon nie mówi Maryi, że będzie jej smutno czy trudno. Mówi o mieczu, który przenika na wskroś. Każdy, kto naprawdę kochał, wie, co to znaczy. Choroba dziecka, odejście współmałżonka czy milczenie kogoś bliskiego to nie są drobne ukłucia. To rani głęboko. Maryja nie zostaje oszczędzona. Zamiast obietnicy, że będzie inaczej, słyszy zapowiedź, że ten, przy którym stoi, sam pierwszy przez to przejdzie. Pomyśl, czy jest ktoś, o kogo szczególnie się dziś niepokoję? Czy oddaję ten ciężar Bogu, czy próbuję unieść go wyłącznie o własnych siłach?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: Godzina 13:22. Za nami mini audycja 5 minut z Bogiem, a także Krzysztof Zalewski i Ptaki. Zapraszam Was do odwiedzenia strony radioemaus.pl. Tam w zakładce Gość Dnia możecie wysłuchać rozmów, które przeprowadzamy z naszymi gośćmi o poranku od poniedziałku do piątku od godziny 8:30. Dzisiaj naszym gościem był Zygmunt Pirogowicz, prezes zarządu akcji katolickiej Archidiecezji Poznańskiej, a tematem rozmowy było 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają już w sobotę 19 września właśnie na 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Gościem specjalnym wydarzenia będzie kardynał Grzegorz Ryś, a hasłem parafia wspólnotą misyjną. O tym wydarzeniu mogliśmy posłuchać za sprawą naszego dzisiejszego porannego gościa, a był nim Zygmunt Pirogowicz, prezes zarządu akcji katolickiej Archidiecezji Poznańskiej. Ta 7-minutowa rozmowa jest dostępna na naszej stronie radioemaus.pl w zakładce Gość Dnia, a także w naszej aplikacji mobilnej, do której pobranie Was bardzo gorąco zachęcam. Android, a także iOS, na te systemy operacyjne w Waszych smartfonach możecie pobrać aplikację Radia Emaus, ale możecie nas słuchać oczywiście na falach radiowych, a przede wszystkim możecie słuchać dobrej muzyki na naszej antenie. Teraz zagramy lata 90. Spice Girls i Wannabe.

0: Carrefourze. Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Muzyka w Radiu Emaus.
1: Już prawie 19 minut zostało do godziny 14. Za nami aż 3 utwory. Shawn Mendes, Rotary, a także Mrozu. Przypominam wam, że możecie się z nami skontaktować przez nasz radiowy telefon 601 077 033. Powtarzam, 601 077 033. Zapraszamy do kontaktu z nami. Możecie się również kontaktować z nami przez naszego radiowego Facebooka i Instagrama. Zapraszamy was również do kontaktu tymi kanałami. Jeżeli na przykład coś widzicie na poznańskich drogach albo wielkopolskich trasach, albo w ogóle, jeżeli chcielibyście o czymś nas poinformować, zapraszamy was do kontaktu, czy to przez nasz numer telefonu, czy przez nasze media społecznościowe. Jesteśmy do waszej dyspozycji. A my co? My gramy dalej, cały czas gramy po polsku, tym razem na naszej antenie Daria Zawiałow.

0: Radio Emaus. W środku dnia.
1: 12 minut zostało do godziny 14. Za nami Daria Zawiałowa, także Sting, a przed nami punktualnie o godzinie 14. Najnowsze informacje Radio Emaus, które przedstawi Ania Hajduczek. Koniecznie zostańcie z nami, a teraz cały czas gramy zagranicznie. Tym razem Morcziba, Rome Wasn't Built in a Day.

0: Radio Emaus. Na dobry dzień. Reklama.
1: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
2: Gdzie ty mnie prowadzisz?
1: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
3: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
4: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
5: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
6: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
5: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
0: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
7: Jutro startuje Europejski Tydzień Mobilności. Z kolei w sobotę odbędzie się kolejne forum duszpasterskie. Rząd rozmawia o zaostrzeniu kar za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Jutro rozpoczyna się Europejski Tydzień Mobilności. Z tej okazji przewoźnicy miejscy, kolejowi i autobusowi organizują liczne atrakcje oraz oferty dla pasażerów. Tak będzie również w Wielkopolsce. W Poznaniu Zarząd Transportu Miejskiego organizuje w najbliższą sobotę grę Miejsce Detektywi na tropie tajemnicy. Poleregio przygotowało natomiast 25% zniżkę na zakup biletów jednorazowych. W przyszły wtorek po województwie będzie można jeździć z kolei za darmo. Europejski Tydzień Mobilności jest organizowany od 24 lat. W najbliższą sobotę w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, przebiegającego pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce, od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Dotychczasowe formy działania parafii to za mało, mówił w rozmowie porannej Radia Emaus prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Zygmunt Pirogowicz.
8: Parafia ma teraz po prostu zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
7: Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich. Początek o godzinie 9:30 w parafii pod wezwaniem świętego Rocha. Dzięki poznańskiemu budżetowi obywatelskiemu ulica Rudzka będzie miała nowy chodnik. Powstanie po południowej stronie jezdni na odcinku ponad 100 metrów od istniejącego chodnika przy ulicy Krzesiny do zjazdu na posesję numer 14B. Zostaną również wybudowane nowe zjazdy z kostki betonowej. Roboty budowlane powinny zacząć się na przełomie września i października. Ich zakończenie zaplanowano na połowę listopada. Koszt inwestycji wynosi ponad 180 tysięcy złotych.
0: Informacje z kraju.
7: Rząd zajmie się projektem przepisów za zaostrzających kary za przejeżdżanie przez zamknięte przejazdy kolejowe. Premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów powiedział, że opracowanie nowych regulacji jest konieczne z uwagi na tragiczne w skutkach wypadki na przejazdach.
9: Naprawdę Pan Bóg czuwał nad nami, że dotychczasowe zdarzenia nie skończyły się jakimiś bardzo tragicznymi. Znaczy i tak tragiczne skutki są, no, bo mamy rannych, mamy śmiertelną ofiarę, ale naprawdę w każdej chwili może zdarzyć się coś o wiele gorszego. Rozpędzony pasażerski pociąg i tir czy cysterna na przejeździe, nie muszę nikomu tłumaczyć.
7: Za wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów kierowcy mogą spodziewać się wysokich mandatów i utraty prawa jazdy na 3 miesiące.
10: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
11: Słonecznie w stolicy Wielkopolski, a na termometrach 20 stopni Celsjusza. Wiatr wieje z prędkością 11 km na godzinę z kierunku południowo-zachodniego, a ciśnienie wynosi 1022 hektopaskale. Jakość powietrza jest dobra, ale biometr jest umiarkowany.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl.

Już prawie 5 minut po godzinie 14. Kłania się cały czas środek dnia w Radiu Emaus. Kuba Antkowiak i Ania Hajduczek. Jesteśmy z wami do 14.30. Dzień dobry.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr pyta, czy można powiedzieć uprawiać dużo sportu, czy też uprawiać dużo sportów. Wyczucie pana Piotra mówi, że to są błędy, ale czy rzeczywiście lepiej, pan Piotr pisze, brzmi często, codziennie, regularnie uprawiać sport albo dużo dyscyplin sportu, ale dużo sportu, dużo sportów. Dużo sportów to tak jak wiele różnych sportów, wiele dyscyplin. I tu akurat nie jest to niepoprawne, bo jeżeli możemy powiedzieć, że ktoś uprawia wiele sportów, bo i to jest sport, i to jest sport, i tamto sport, to i dużo sportów, choć troszkę może być to mniej zręczne, moglibyśmy powiedzieć. Natomiast czy możemy powiedzieć dużo sportu uprawiać? To brzmi jeszcze bardziej niezręcznie. Wprawdzie sport jest czymś, co nie dałoby się policzyć, ale mogłoby być mierzone. Tu było w tym programie jest dużo sportu, w tym programie na przykład radiowym czy telewizyjnym mało sportu. A więc łączymy te dwa słowa. Nie jest tak, żeby ten sport nie występował w kontekście słowa dużo czy też mało. Ale czy jeśli ja uprawiam często sport, ja uprawiam dużo sportu, może w potocznej polszczyźnie tak się czasem powie. Ale tutaj moja intuicja jest trochę podobna do intuicji pana Piotra. To nie jest tak, jak na przykład, że możemy uprawiać dużo sportu, tak jak nie możemy chyba uprawiać dużo nauki. Dużo nauk, wiele nauk, już pewnie tak, już prędzej, ale dużo nauki chyba nie. Możemy uprawiać ten sport intensywnie, możemy uprawiać go często. Możemy różne sporty uprawiać często i intensywnie, ale czy dużo jest dobrym słowem? Może jest ono za proste, a może po prostu nie pasuje. I takie kryterium czasami powinniśmy w języku brać pod uwagę. To jest frazeologia. Słowa są łączliwe. Z jednym słowem łatwiej się łączą, z innym trochę mniej. A dużo, mimo że jest słowem, wydawałoby się łączliwym bardzo silnie, z wieloma różnymi innymi słowami, to tu chyba jednak trochę nie pasuje. Ale uprawiajmy sport. I to często. I może nawet wiele sportów.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
2: Radio Emaus na dobre popołudnie.

0: Radio Emaus.
1: Już prawie 23 minuty po godzinie 14. Za nami klasyka polska prosto z lat 80. Andrzej Zaucha i Byłaś serca biciem. Za nami także mini audycja Słowo o Słowie. Bardzo wam dziękuję za pasmo w środku dnia. Kuba Antkowiak odmeldowuje się sprzed mikrofonu. Dziękuję Lili Ładzie, a także Ani Hajduczek za informacje Radia Emaus. My się słyszymy jutro, również od godziny 10 do godziny 14.30, a od godziny 14.30 aż do godziny 19 będzie dzisiaj z wami Arek Szymański, także koniecznie zostańcie z nami. A teraz na sam koniec pasma w środku dnia utwór z lat 90. chociaż w tytule ma 74-75. The Connells. Na koniec bardzo wam dziękuję. Słyszymy się jutro. Trzymajcie się. Na razie.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. Reklama.
1: Koncert Szlagierowa Gala z humorem już 11 października w Poznaniu. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Duża dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Bilety dostępne internetowo na kupbilecik.pl.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Na dobry dzień.

Patrząc na to, co dzieje się w pogodzie, to można mieć wrażenie, że to wcale nie 15 września. A właśnie taką datę dzisiaj mamy w kalendarzu. Arkadiusz Szymański, dzień dobry, bo ja się nie przywitałem w ogóle z wami, słuchacze i słuchaczki. Witam was serdecznie. No i teraz trochę do pogody nawiążę, bo portal twojapogoda.pl pisze o tym, że do Polski znów zaczyna płynąć coraz cieplejsze powietrze z południa kontynentu. I to dzisiaj właśnie termometry pokażą w godzinach popołudniowych od 22 do 23 stopni Celsjusza. Jednakże spodziewano się, że na zachodzie, teraz już wiemy, że to będzie bardziej na południu, na południowym wschodzie, temperatury mogą dzisiaj sięgnąć nawet 25-26 stopni Celsjusza. A więc jak na 15 września przyznacie sami, że to spore wartości. Obecność wyżu barycznego sprawi, że niebo zacznie się przejaśniać i rozpogadzać. Miejscami będzie zupełnie wolno od chmur. Jedynie na wschodzie jeszcze może się zachmurzyć oraz słabo i przelotnie popadać. Pogoda dzisiaj bardzo spacerowa. Myślę, że warto wziąć to pod uwagę. No może wziąć sobie ze sobą Radio Emaus na jakimś przenośnym urządzeniu, smartfonie. No nie takie rzeczy można dzisiaj zabrać ze sobą, prawda?

19 września? Już niedługo. I 19 września to jest ważny dzień, bo wtedy to imieniny będzie obchodził Teodor. Teodor to jest postać, którą warto poznać bliżej, ale dzisiaj 15 września mamy i w kartce z kalendarza, jeśli chodzi o dzisiejszych solenizantów, Albina, Nikodema, Lility i Melity. Szczególnie Lilita i Melita jakoś tak nie intrygują te imiona, ale być może wśród naszych słuchaczek są i takie Lility i Melity. Serdeczne życzenia dla tych wszystkich, którzy dzisiaj rozmaite swoje święta obchodzą, ale przede wszystkim dla solenizantów, bo to wasi patronowie dzisiaj. Albin, Nikodem, Lilita i Melita, to w kalendarzu dzisiaj takie imiona występują, a jeśli chodzi o to, czy ktoś dzisiaj ma jakieś urodziny? No pewnie ma ktoś urodziny. To też najserdeczniejsze życzenia dla tych wszystkich, którzy okrągłe, jakieś takie jubileusze obchodzą, albo zwykłe urodziny, albo jakieś rocznice macie dzisiaj, które chcielibyście poświętować. Myślę, że 15 września dla wielu z was może być dniem wyjątkowym i pewnie dzisiaj takim będzie. Poza tym piękna pogoda dzisiaj za oknem, więc świętować, no, można.

0: było po francusku, to była Zaz, a już za chwilę będzie po polsku. Bo punktualnie o 15 informacje Radia Emaus i to będzie oczywiście po polsku na naszej antenie. A zatem zostańcie z nami, żeby usłyszeć, co się wydarzyło.
1: Reklama.
2: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy!
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
9: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Autopromocja.
0: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30. Na antenie Radia Emaus zapraszam. Arkadiusz Szymański.
1: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Projekt Verba Sacra ma już 25 lat. Startuje w olsztyński budżet obywatelski. W kościele katolickim trwa tydzień wychowania. 226 spektakli, ponad 100 aktorów i 25 lat historii. Verba Sacra świętuje jubileusz, wystawał w Poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Opowiada ona o historii i dorobku projektu, który od ćwierć wieku łączy słowa, kulturę, naukę i duchowość. Jego inauguracja odbyła się w styczniu 2000 roku w katedrze w Poznaniu, gdzie Gustaw Holubek odczytał teksty biblijne. Sam projekt miał trwać jedynie do końca 2000 roku, wspomina autor Verba Sacra Przemysław Basiński.
2: Frekwencja była tak obfita, że nie było możliwości odmówienia ludziom kolejnych spotkań. Myśmy te spotkania w ramach cyklu jubileuszowego modlitwy katedr polskich realizowali do 2015 roku. Potem padło pytanie, co dalej? Odpowiedź usłyszeliśmy od księży, od teologów, biblistów. Czytać Biblię jeszcze raz, bo Biblię powinno się czytać jakby ciągle.
1: Wstępnie sama wystawa potrwa do 20 października, natomiast w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej odbędzie się kolejna odsłona Verba Sacra. Mieszkańcy Wolsztyna zdecydują, co ma powstać w ich okolicy. Dziś rozpoczęło się głosowanie w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego tej gminy. Do rozdysponowania jest 500 tysięcy złotych. Tym razem jednak pieniądze podzielono na 4 grupy miejscowości, tak by mniejsze wsie i miasta miały równe szanse. Na jeden z 12 projektów można głosować do końca września. To m.in. instalacja ogrodzenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego w miejscowości Wilcze, budowa wiaty w Błocku czy modernizacja boiska w Chorzeminie.
0: Informacje z Poznania.
1: Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych zaprasza jutro na ekologiczną jogę. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w aktywności fizycznej w otoczeniu roślin na ekologicznym patio, a celem wydarzenia ma być pokazanie, że troska o zdrowie i środowisko mogą iść w parze, zaznacza Agata Bartkowiak z Zakładu Zagospodarowania Odpadów.
3: Takie zostało tworzone w myśl idei wykorzystania drugiego życia rzeczy. W przestrzeni patio znajdują się ławki z recyklingu, kwiaty, które się tam znajdują, zostały zebrane w ramach zbiórki przez mieszkańców Poznania. Znajdują się na patio hasła ekologiczne, dlatego to miejsce zostało wybrane, aby tam joga się odbyła, bo one właśnie zostały stworzone z myślą o ekologii.
1: Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednak obowiązują zapisy. Aby wziąć udział w ekologicznej jodze, należy wysłać zgłoszenie na adres biuro@eduforeco.pl. Od niedzieli w Kościele Katolickim trwa tydzień wychowania. Jego 16. edycja obchodzona jest pod hasłem Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary, a jego celem jest przypominanie o wartości wychowania rozumianego jako pomoc w poszukiwaniu prawdy. Wchodząc na stronę internetową Konferencji Episkopatu Polski, nauczyciele czy wychowawcy mogą znaleźć rozważania i modlitwy wiernych do liturgii na każdy dzień tygodnia oraz katechezy przygotowane na poszczególne etapy wiekowe. Tydzień wychowania trwa do soboty.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
4: Panie redaktorze, czy dzisiaj zagrzmi? Usłyszałem takie pytanie dzisiaj od jednego ze słuchaczy. No dzisiaj nie zagrzmi, drodzy słuchacze, ale grzmoty będzie słychać jutro podobno, bo jutro burze z deszczem mają się pojawić. To jest informacja od synoptyków, a jak wiadomo, to oni prognozują. To nie jest pewne, że tak będzie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że jutro burze z deszczem nas czekają. Dzisiaj raczej burzy z deszczem nie będzie. Zachmurzenie małe, porywy wiatru sięgające 25 km na godzinę. No i ciśnienie dość wysokie atmosferyczne, 1020 hektopaskali. Ale będzie spadać, w nocy spadnie już do 1014 hektopaskali, a jutro do poziomu 1011 hektopaskali. Dzisiaj biometr obojętny, w nocy będzie korzystny, a jutro ten trzeci, czyli niekorzystny.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: 12 godzin i 43 minuty. Czy to sporo? No dużo, ale to już nie tak dużo, jak było jeszcze parę dni temu. Tyle trwa dzisiaj dzień. Wschód słońca nastąpił o 6:26, a słońce zajdzie o 19:09. 15 września dzisiaj. Anna Hajduczek, Arkadiusz Szymański. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Witamy się. Z wami też, drodzy słuchacze i słuchaczki. I teraz z nami też grupa. Grupa osób, które ja bardzo lubię. Ty, Aniu, chyba też. I myślę, że wielu słuchaczy również. I ciebie też bardzo. Taki tytuł utworu, a zaśpiewa oczywiście ekipa Męskiego Grania.

0: Radio Emaus. Dobra muzyka na dobry dzień.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: 15 września 1993 roku został zamordowany strzałem w kark w swoim własnym mieszkaniu w Palermo na Sycylii ksiądz Józef Pulizi, zwany także przez swych parafian i przyjaciół Pino. Kto wykonał na nim egzekucję? Sycylijska mafia, której nie zamierzał płacić za ochronę dzieł organizowanych przez niego w tym mieście dla młodych kobiet i matek doświadczających różnych trudności i form przemocy. Pino nie chciał także korzystać z pieniędzy mafiozów, by finansowo zabezpieczyć ośrodek Ojcze Nasz, który prowadził dla młodzieży i rodzin z dzielnicy Brancaccio, w której urodził się 56 lat wcześniej, a teraz przyszło mu tutaj mieszkać. Przez 33 lata swej posługi dał się poznać jako kapłan zainteresowany społecznymi sprawami, kapelan sierocińca, proboszcz w Godrano, niedaleko Corleone. Jeśli było coś, co stało się jego znakiem rozpoznawczym na całej Sycylii, to było to dążenie do pojednania ludzi podzielonych krwawymi, rodzinnymi walkami. Gdy więc w dniu urodzin otworzył drzwi swoim mordercom, mógł im bez obaw powiedzieć: czekałem na was. A mówiąc to, błogosławiony ksiądz Józef Pulizi uśmiechnął się do nich, bo na dzień wykonania na nim wyroku śmierci wybrali wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. Tej, która stojąc udręczona pod krzyżem, jest jednocześnie symbolem życia, o wiele potężniejszego niż jakakolwiek śmierć i jakiekolwiek cierpienie, bo swoje źródło mającego w Bogu.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

Panie Arku, gdzie na waszej stronie internetowej znajdę rozmowy ze spotkania przy kawie? No na razie, przepraszam, ale to jest niedostępne na stronie internetowej. Za to, jeśli chcecie mieć dostęp do naszych zasobów, to polecam aplikację mobilną. Ona działa bez zarzutów i tam macie dostęp do wszystkiego tego, co na naszej antenie się dzieje na żywo, a także do tego, co w naszych zasobach tam się znajduje, czyli rozmaite rozmowy, rozmaite audycje, które na naszej antenie miały miejsce, no i tam są zgromadzone i można z nich czerpać. Można sobie do nich wracać, powielokroć odsłuchiwać to, co jest wam bliskie, odsłuchiwać to, co was interesuje. Tam to wszystko zgromadzone jest. A zatem aplikacja Radia Emaus, bezpłatna aplikacja Radia Emaus, to jest też bardzo praktyczna rzecz, do której zachęcam. Myślę, że większość z was ma ściągniętą sobie już tę aplikację na dowolne urządzenie mobilne. Często też dzielicie się z nami tym, że słuchacie nas poprzez aplikację, bo tam jest taka opcja, że możecie nas na żywo słuchać, gdziekolwiek tylko jesteście, mając taką aplikację, no byleby tam tylko zasięg internetu był. No to jest taki wymóg. Ale nawet jeśli jesteście gdzieś tam po drugiej stronie kuli ziemskiej, to też kłopotu z tym nie ma, jeśli chodzi o słuchanie Radia Emaus na żywo. No a też miałem od was głosy, że nie zawsze w samochodzie na przykład słuchacie muzyki, tylko często słuchacie na przykład rozmów, które na naszej antenie się odbyły. Taka możliwość też oczywiście jest.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Arcybiskup Zbigniew Zieliński i Akcja Katolicka zapraszają w sobotę 19 września na konferencję na temat programu duszpasterskiego w Polsce. Gościem specjalnym tegorocznego ogólnopolskiego forum duszpasterskiego w Poznaniu będzie kardynał Grzegorz Ryś. Hasło tegorocznego spotkania: parafia wspólnotą misyjną. Zgłoszenia przyjmowane są do 13 września 2026 roku przez oficjalną stronę forum2026.pl lub telefonicznie pod numerem 459 116 766. Zapraszamy do udziału.
2: Po reklamie. To z Radiem Emaus.

0: Gdy sobie przypomnę teledysk do tego utworu zespołu Mr. Big, to nie tylko kojarzą mi się piękne gitary w tym utworze, świetna muzyka, no ale też włosy tych artystów z tej grupy Mr. Big. Nigdy takich włosów nie miałem, ale zawsze takie włosy chciałem mieć. A włosów ci u mnie, no może niedostatek. Raczej niedostatek włosów mam na głowie. Ale jeśli chodzi o sztukę, bo nie tylko we fryzurach się to może przedstawiać, to dzisiaj sztuka też na antenie Radia Emos zagości, bo u nas nie tylko muzyka, nie tylko dobre audycje, ale także Fyrtel Sztuki. To jest taka audycja, na którą dzisiaj Was zapraszam, bo ona dzisiaj się pojawi po godzinie 18.30 na naszej antenie. No i to jest możliwość słuchania audycji, a jednocześnie wybrania się do muzeum. I to nie do byle jakiego muzeum, bo do Muzeum Narodowego w Poznaniu. O godzinie 18.30 dzisiaj na naszej antenie Fyrtel Sztuki, bo tak nazywa się ten program. Fyrtel Sztuki, 18.30, Radio Emaus, i to będzie podróż do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Bez wychodzenia z domu tak naprawdę. Więc jeśli chcecie, zróbcie sobie dobrą kawę, herbatę, albo po prostu usiądźcie wygodnie w fotelu, no i możecie się udać na wycieczkę do Muzeum Narodowego w Poznaniu. Dzisiaj o 18.30 w audycji Fyrtel Sztuki na naszej antenie.
1: Złap mnie za rękę, na koniec mapy zabierz mnie.

Mr. Know It All. To śpiewał oczywiście Teddy Swims i historia działa się na naszych oczach. 4 lipca tego roku ten artysta, Teddy Swims, wystąpił na Open Air Festiwalu w Gdyni, a w zasadzie na lotnisku Gdynia-Kosakowo, bo tam ten festiwal Open Air odbywał się. No i był to pierwszy występ tego artysty. Teddy Swims zaśpiewał. Niesamowity to był występ. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem fanów, no ale na razie nie wiadomo, czy jeszcze kiedykolwiek, a przynajmniej na pewno nie w najbliższym czasie, wystąpi w naszym kraju. Natomiast to, że to był pierwszy występ 4 lipca 2026 roku, to do tego punktu będziemy pewnie się odnosić jeszcze nie raz. Że pamiętajcie, kiedyś to tam w 2026 roku w lipcu Teddy Swims wystąpił u nas w Polsce i był to pierwszy jego występ. No i pewnie do tego będziemy wracać, bo kto jest pierwszy, ten jest lepszy. Tak mówi stara zasada reklamy i marketingu. No bo wiecie, kto był pierwszy w kosmosie? Każdy wie, że Gagarin. A kto był drugi? No, tego już nie każdy wie, kto był drugi. Mimo, że może był tam dłużej w kosmosie, że bardziej jakoś to było spektakularne, to jednak pierwszego się pamięta. No i pierwszy występ Teddy'ego Swimsa w Openerze Festiwalu w Gdyni był 4 lipca tego roku.

Radio Emaus na dobre popołudnie. Dobra muzyka na dobry dzień.

Tak, wiem. Wielu z was już dziękuję mi za to, że kiedyś wspomniałem, że ten utwór przed momentem, Maroon 5, że gdzieś tam słychać te współbrzmienia Pachelbela, utworu z dawnych lat, który jest coverem. Znaczy, coverem jest ten utwór grupy Maroon 5, który przed momentem słyszeliśmy. Ale u nas za 7 minut już na naszej antenie najnowsze informacje Radia Emaus i Ania Hajduczek, która już przygotowana, już te wszystkie informacje zbiera i wy je za chwilę usłyszycie. Ale najpierw jeszcze oczywiście zagramy.

0: pas. Autopromocja.
1: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20:10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Regulujemy zegarki, jest punktualnie 16.
1: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
2: Pociąg do kultury znów wyjedzie na tory. Muzeum Powstania Wielkopolskiego zyska nowe perełki. W tym wydaniu informacji powiemy także o odpuście i festynie w parafii Świętej Marii Panny z La Salette w Poznaniu. Pociąg do kultury ponownie połączy Berlin, Poznań i Warszawę. We wrześniu i październiku pasażerowie wybranych pociągów PKP Intercity będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych podczas podróży. W specjalnie przygotowanym wagonie zaplanowano koncerty, spotkania literackie, warsztaty, dyskusje i wystawy. Warszawskie Kombo Taneczne zabierze pasażerów w klimat przedwojennej Warszawy, a Opera Poznańska pozwoli zajrzeć za kulisy swojej działalności. Tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Terminy można znaleźć m.in. na stronie miasta. Pociąg do kultury to kontynuacja podobnej inicjatywy na trasie Berlin-Wrocław, która od 2016 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rok temu przeniesiono ją na poznańskie tory. Repliki legendarnych samolotów powstaną specjalnie dla Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dyrekcja podpisała umowę na budowę, dostawę i montaż replik niemieckich myśliwców z I wojny światowej, Fokkera D7 i E5. Maszyny w skali 1:1 staną się jednymi z najważniejszych elementów nowej wystawy stałej Muzeum Powstania Wielkopolskiego, które wciąż jest budowane. W kabinie jednego z samolotów na zwiedzających czekać będzie ekran z drążkiem i orczykiem, pozwalający na przeprowadzenie symulacji lotu. Budowa replik potrwa około 2 lat.
1: Informacje sportowe.
2: Po 6 latach przerwy Lech Poznań powraca do fazy ligowej Ligi Europy. Pierwszy przeciwnik nie będzie jednak należał do najłatwiejszych. Jest to zespół z angielskiej Premier League i zwycięzca poprzedniej edycji Ligi Konferencji. Mowa o Crystal Palace. Zadowolenia z takiego losowania nie ukrywa jednak defensor Lecha Poznań Wojciech Mońka.
3: Szczyta się na pewno, no, fajnie sprawdzić się na tle takiego przeciwnika, to też pewnie pokaże nam wszystkim, w jakim miejscu teraz jesteśmy i nad czym jeszcze musimy pracować, także będzie to naprawdę fajny sprawdzian i taki test na przyszłość.
2: Ostatni pojedynek Lecha Poznań z angielską drużyną miał miejsce w listopadzie 2010 roku. Kolejosz wygrał wtedy u siebie z Manchesterem City 3:1 w ramach fazy grupowej Ligi Europy. Początek meczu z Crystal Palace w czwartek o godzinie 21:00.
1: Informacje z archidiecezji poznańskiej.
2: Parafia Najświętszej Marii Panny z La Salette w Poznaniu w najbliższy weekend będzie świętować 25-lecie istnienia. Uroczystości rozpoczną się w sobotę, mówi proboszcz parafii ksiądz Grzegorz Chrapia.
4: 19 września o godzinie 18:00 msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Grzegorza Balcerka, ale będzie także obecny ksiądz prowincjał misjonarzy świętej rodziny prowincji polskiej Edmund Wichalski z całym zarządem. Będą księża proboszczowie, którzy pracowali tutaj, m.in. ksiądz Bogusław Kudla, misjonarz świętej rodziny, który budował ten kościół od podstaw z parafianami. Będzie ksiądz Stanisław Czarny, który był moim poprzednikiem.
2: Niedziela to z kolei dzień dziękczynienia także dla parafian, którzy przez 25 lat ofiarnie pomagali w budowie parafii. Będzie także msza odprawiona w intencji wszystkich kapłanów, którzy pracowali w parafii. O godzinie 13:00 natomiast rozpocznie się wielki festyn ze strażacką grochówką, występami artystycznymi i zawodami sportowymi dla całych rodzin.
1: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
0: Mam wrażenie, że pogoda nas rozpieszcza w Poznaniu. Teraz podobno jeszcze gdzieś tam na niebie jakieś chmury widać. Ja za naszym oknem radiowym nie widzę ani jednej, tylko błękit nam tutaj do studia wpada. Ale bezchmurne niebo gwarantowane w zasadzie jest po godzinie 17:00, więc wtedy spójrzcie na niebo. Jak zobaczycie jakąś chmurę, to poproszę o sygnał, bo synoptycy mówią, że już ich być nie powinno. Od godziny 18:00 na pewno, 19:00 też bezchmurna. No i zachód słońca w pełnej krasie dzisiaj będzie można oglądać o godzinie 19:08. Jakość powietrza w Poznaniu dobra, jeśli chodzi o wiatr, 9 km na godzinę. Z południowego zachodu wieje, ale momentami, ale tylko momentami, porywy mogą sięgnąć dzisiaj 25 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel. Organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Lubisz, jak jest ciepło i sucho, chłodno i sucho, czy ciepło i mokro?
1: Opcja pierwsza.
0: Opcja pierwsza, czyli ciepło i sucho. Czyli tak jak dzisiaj, bo moja droga, w nocy to już będzie chłodno i sucho, a jutro ciepło i mokro, bo jutro burze z deszczem, o których wspominałem, spodziewane są. Dzisiaj biometr obojętny, w nocy będzie korzystny, a jutro, no niestety ten, którego nikt z nas nie lubi, ale oczywiście on nie dotyczy słuchaczy Radia Emaus, no a tym bardziej pracowników i współpracowników Radia Emaus. Więc jutro my pewnie będziemy mieli przekorzystny biometr. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, a teraz Oskar Cyms zaśpiewa o tym, co będzie w nocy. Co noc. A ty ze

0: Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Myśli świętych. Arcybiskup Fulton Sheen.
1: Krzyż nie jest przeszkodą w drodze do nieba, ale drabiną, po której człowiek wchodzi do raju miłości.
0: Lato z Radiem Emaus.

Piękne przesłanie miała dla nas Kasia Kowalska przed momentem i muszę się do czegoś przyznać przy tej okazji, że ja wcześniej kiedyś w ogóle dawno temu nie doceniałem Kasi Kowalskiej. Myślałem sobie, no wokalistka

Tego. Pozdrawiam serdecznie Kasię Kowalską i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie szansa usłyszeć ją na żywo, także w Poznaniu. Rozglądajcie się, patrzcie na afisze rozmaite, bo takich koncertów nie warto przegapiać, bo czasami one otwierają nam nowe spojrzenie na danego artystę. Tak jak mi otworzyły na Kasię Kowalską no, parę lat temu już podczas koncertu Unplugged Kasi Kowalskiej właśnie w Poznaniu w jednej z sal koncertowych tutaj u nas. A teraz Carlos Santana, którego w zasadzie przedstawiać nie trzeba.

0: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
1: Gdzie ty mnie prowadzisz?
0: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
2: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
3: Autopromocja. Radio Emaus. Dobra muzyka na dobre popołudnie. Serwis kulturalny Radia Emaus.
5: Psychiatrzy wykorzystywali eposy Homera do pracy z weteranami wojennymi, a sam Homer przez lata towarzyszył żołnierzom na wojnach, również tych współczesnych. Pomagał im zrozumieć naturę przemocy, heroizmu i ludzkiego cierpienia. Nie wiem, czy znaliście tę stronę Homera, a dzisiaj będziecie o Homerze mogli dowiedzieć się nieco więcej, bo Homer na nasze czasy. To jest spotkanie autorskie, na które chcę Was zaprosić. Spotkanie autorskie z Markiem Węcowskim i to spotkanie w Centrum Kultury Zamek w Sali Wielkiej dzisiaj o godzinie 18. No jeśli ktoś zna Homera, jeśli ktoś zna Iliadę, Odyseję, to myślę, że na to spotkanie tym bardziej powinien się wybrać, bo dowie się z tego spotkania, czego dziś szukamy u Homera, a co tak naprawdę znajdujemy. Myślę, że odpowiedź na to pytanie będzie można sformułować, gdy tylko tam się znajdziecie. Dzisiaj Homer na nasze czasy, spotkanie autorskie z Markiem Węcowskim i to spotkanie o godzinie 18 w Centrum Kultury Zamek w Sali Wielkiej. Spektakl Baśń dla wkur, no i tu nie dokończę, bo to nie antenowe określenie. Teatr Nowy zaprasza dzisiaj na taką sztukę. Scena imienia Sławy Kwaśniewskiej, wejście od zaułka Krystyny Feldman. Malina Prześluga, ta baśń dla wkur, to właśnie jej dzieło. Czasami frustracja i gniew kumulują się, wymuszają radykalne gesty. Każdy wszak bywa anarchistą, który potrzebuje zmian. Teraz, a listopad wiedział to już Wyspiański, jest dla Polaków niebezpieczną porą. No to jeszcze nie listopad, bo u nas wrzesień, przepraszam, ale tę baśń dzisiaj możecie zobaczyć w Teatrze Nowym o godzinie 19. Baśń dla, no tu sobie dopowiedzcie. Spektakl w ramach festiwalu Druga Próba, Pszczoła w gardle, to Fundacja Barak Kultury i premiera tego spektaklu dzisiaj w Teatrze 8 dnia o godzinie 19. Warto się wybrać, jeśli chcecie sztukę na deskach Teatru 8 dnia zobaczyć, ale też wyjątkowe spotkanie proponuję dzisiaj z muzyką Chopina, sala koncertowa w podziemiach Bazyliki Świętego Józefa przy ulicy Działowej 25, to o godzinie 19 Chopin wybrzmi tam przy świecach. No i jeszcze coś chciałbym powiedzieć Wam. Festiwal Muzyka Dawna, Persona Grata na tropie arcydzieła i to Kościół Ojców Franciszkanów na Górze Przemysła zaprasza dzisiaj na godzinę 19.30. I tutaj przy tej okazji zapraszam na naszą stronę internetową. Tam rozmowa z Aureliuszem Golińskim z Arte dei Suonatori, bo ten zespół też będzie można dzisiaj tam usłyszeć w kompozycjach Gottlieba, w kompozycjach Janicza. To wszystko dzisiaj wybrzmi na Górze Przemysła u Ojców Franciszkanów o 19.30.
3: Radio Emaus.
5: A na naszą stronę zapraszam, bo tam rozmowy. Między innymi właśnie rozmowa z Aureliuszem Golińskim, dyrygentem Arte dei Suonatori.

To była grupa U2 i utwór One, ale ja chcę teraz przypomnieć 1987 rok i grupę U2 w utworze Where the Streets Have No Name. Wtedy to U2 w 1987 roku, zainspirowani Beatlesami, nakręcili teledysk do swojego utworu na dachu sklepu monopolowego w Los Angeles. I to był bardzo spontaniczny ruch, ale okazało się, że no, spowodował nie lada kłopoty, bo tłum zablokował ulicę, bo to była taka spontaniczna akcja. No nie był to jedyny występ na dachu, bo pierwszymi wydawałoby się, że byli Beatlesi w 1969 roku, kiedy to 30 stycznia zagrali w Londynie 42-minutowy koncert, który został przerwany przez policję, no bo to było zakłócenie porządku wtedy, jeśli chodzi o tego typu występ na dachu, ale jeszcze przed Beatlesami, i tego nie wiedziałem, przyznaję, była grupa Jefferson Airplane. Oni zagrali w 1968 roku, a więc rok wcześniej zagrali w Nowym Jorku i ich występ też zakończył się interwencją policji. Ale więcej było takich zespołów, które na dachach grały. Może dzisiaj jeszcze do tego wrócimy. To przypomnę, takich na przykład jak Red Hot Chili Peppers czy Bon Jovi, bo oni również na dachach budynków grali swoje koncerty. Tak, tak, tak.

Adele chyba żadnego koncertu na dachu nie zagrała, ale jeśli już jesteśmy przy dachach nadal, no to arena w Londynie. Taka arena, na której w 2010 roku wystąpił zespół Bon Jovi i byli pierwszym wtedy zespołem, który zagrał na dachu tej ogromnej areny O2 w Londynie, inaugurując tym samym serię koncertów w tym obiekcie, już nie na dachu, ale w tym obiekcie, to właśnie wtedy Bon Jovi w ten sposób zainaugurowali te koncerty, ale jest taki zespół, który nazywa się Foo Fighters i oni wielokrotnie grali nietypowe koncerty, takie sety, jakieś utwory w nietypowych miejscach, na dachach rozgłośni radiowych, na dachach stacji telewizyjnych, a więc Foo Fighters tutaj w tym zestawieniu chyba wiodą prym, chociaż no nie ukrywam, że ja w 2003 roku bardzo chciałbym być w Hollywood, bo wtedy to na dachu jednej z budowli zespół Audioslave, wtedy jeszcze z wokalistą Chrisem Cornellem, niezapomnianym Chrisem Cornellem, zagrali koncert właśnie na dachu jednego z budynków w Hollywood. No, koncerty na dachach to jest coś, co trwa cały czas, bo w 2021 roku grupa BTS, koreański zespół, wykonał swój hit Dynamite na dachu wieżowca w Seulu w ramach rozdania nagród Grammy.

0: Reklama.
1: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner i Gorana Karana w Poznaniu. Już 28 listopada w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym przy ulicy Przybyszewskiego 37A. Bilety do nabycia internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner i Gorana Karana.
2: Dni mijają, czas upływa, myśli moje wciąż przy tobie.
3: Czy twoja dusza jeszcze się rusza? Księgarnia Świętego Wojciecha zaprasza na wyjątkowe spotkanie z ojcem Romanem Bieleckim, redaktorem naczelnym miesięcznika W Drodze. Porozmawiamy o jego książkach, o wierze, literaturze i tym, co naprawdę porusza człowieka. Spotkanie poprowadzi Arkadiusz Szymański z Radia Emaus. 23 września, godzina 17, Księgarnia Świętego Wojciecha przy Alei Marcinkowskiego 13 w Poznaniu. Zapraszamy! Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. Zbliża się kolejne forum duszpasterskie. NFZ przypomina studentom o ubezpieczeniu. Od dziś strażnicy miejscy i gminni mają dodatkowe uprawnienia. Funkcjonariusze będą mogli skutecznie egzekwować prawo wobec osób popełniających wykroczenia. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość ukarania mandatem osoby, która nie będzie chciała wykonać polecenia strażnika. Do tej pory przepisy w tym zakresie były niejasne, a w praktyce polecenia strażników często były ignorowane. Mandatem mogą zostać ukarani także rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, którzy złamią przepisy na przejazdach kolejowych. Straż Miejska będzie mogła również ukarać właścicieli sklepów, którzy sprzedadzą nieletniemu napój energetyczny. W najbliższą sobotę w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, przebiegającego pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce, od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Dotychczasowe formy działania parafii to za mało, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Zygmunt Pirogowicz.
2: Parafia ma teraz po prostu zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
1: Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich. Początek o godzinie 9:30 w parafii pod wezwaniem świętego Rocha.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym, apeluje wielkopolski NFZ. Najczęściej osoby uczące się są zgłaszane do ubezpieczenia przez rodziców. Bywają jednak sytuacje, w których nie mogą oni tego zrobić. Wówczas student powinien zwrócić się w tej sprawie do swojej uczelni. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć problemów podczas wizyt u lekarza. NFZ przypomina także, że studenci rozpoczynający naukę poza miejscem zamieszkania mogą bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego. Status ubezpieczenia można sprawdzić w internetowym koncie pacjenta. Wnioski z tego dokumentu nie napawają optymizmem. Najmłodsze pokolenie Polaków, pokolenie Alfa, mierzy się z bezsilnością, samotnością i przytłoczeniem. To pokolenie cudzych oczekiwań, wynika z pierwszego raportu na ich temat Alfa Insights. Autorzy dokumentu tłumaczą, że młodzi dorastają w świecie sztucznej inteligencji, po pandemii, w cieniu wojny i pod presją coraz wcześniejszego planowania przyszłości. Uczniowie z Liceum Korczaka w Warszawie przyznają, że towarzyszy im znaczny stres i niepewność o jutro.
3: Jest taka presja, żeby ciągle dobrze sobie radzić w szkole, bo inaczej nie poradzimy sobie w tym dorosłym życiu. No ja się trochę tak też tym stresuję, tą przyszłością.
4: No na pewno ta sztuczna inteligencja może być jednak jakimś problemem, bo na pewno wiele firm będzie chciało zastąpić niektóre po prostu miejsca pracy faktycznie jakimś AI.
5: Jest straszna niepewność. Rozwój tego, jak to szybko leci, jak to szybko się zmienia. Przykro mi, że muszę się kierować nie tym, co chcę robić, tylko tym, co muszę zrobić, żeby ChatGPT czy AI nam tego nie zabrało.
1: Raport Alfa Insights konfrontuje także popularne wyobrażenia o tak zwanym pokoleniu iPad Kids z danymi. Choć Alfy dorastają otoczone technologią, aż 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake. Co ósme dziecko przyznaje też, że rozmawia z AI o swoich problemach, bo nie ma nikogo innego. Pokolenie Alfa to osoby urodzone w latach 2010-2025.
0: To były informacje Radia Emaus. Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl. Pogoda.
6: Dzisiaj maksymalnie 23 stopnie na termometrach, a jutro też 23 stopnie, tylko że jest jedna mała różnica. Jutro pojawią się burze z deszczem. No i one zdecydowanie zaburzą tę dynamikę pogodową, no bo z burzą to wiadomo, jest różnie. A porywy wiatru jutro też imponujące, bo 40 km na godzinę, nawet momentami taka prędkość wiatru spodziewana. Jutro będzie ciepło i mokro, no i dzisiaj o tym mówię, żebyście się na to przygotowali, bo jutro możecie mieć spóźniony czas reakcji, gdyż jutro niekorzystne warunki biometeo. A w czwartek też niekorzystne warunki biometeo, już może nie będzie burzy, ale w czwartek będzie deszcz. Temperatury jutro maksymalnie 23 stopnie Celsjusza, a w czwartek 20 stopni Celsjusza. Dzisiaj w nocy będzie chłodno, bo 13 stopni na termometrach, a temperatura odczuwalna to 12 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Poznańskie Biuro Podróży Misja Travel, organizator całorocznych wycieczek i pielgrzymek lotniczych. www.misjatravel.pl

0: Ależ mnie zasmuciłaś tą ostatnią informacją o tym, że dziecko, jak nie ma z kim porozmawiać, to rozmawia ze sztuczną inteligencją. No to jest coś niesamowitego.
1: No niestety, jest to niepokojące.
0: Bardzo smutna informacja i mam nadzieję, że trochę przeciwwagę dasz jakąś w kolejnych informacjach. Może coś pozytywnego się pojawi. Ania Hajduczek, Arkadiusz Szymański, my z wami jeszcze razem oczywiście w Radiu Emaus. I teraz na scenę u nas wchodzi Ed Sheeran w utworze Azizam. Ja się nie zastanawiałem w ogóle nigdy, co to znaczy Azizam. Wiesz, co to znaczy?
1: Ja nie wiem, czy to w ogóle coś znaczy. No czy właśnie. To nie jest zbiór
0: No właśnie, jakiś tam zbiór literek. Azizam taki będzie teraz.

0: Radio Emaus na dobre popołudnie. W drodze do Emaus. Rozważania pochodzą z Biblioteki Kaznodziejskiej.
1: Łatwiej jest myśleć o woli Bożej w chwilach radosnych. Tak wypowiedziane przy zwiastowaniu, potem narodzenie Jezusa. Choć i w tych radosnych tajemnicach wpleciony jest trud, niepewność, a nawet to, co nazwiemy później krzyżem. Nie jest łatwo powtórzyć tak, stojąc pod krzyżem, gdy trudno dostrzec choćby cień nadziei. Pod krzyżem Maryja nic nie mówi. Jest i swoją obecnością ponawia tak. Zgadza się także na doświadczenie krzyża. Jakie myśli rodzi we mnie świadomość, że wola Boża w moim życiu może oznaczać również stanie pod krzyżem?

katolicką, człowiek czynu, człowiek relacji, którego wszędzie jest pełno, jak mówi o nim Michał Bondyra. No i będzie na pewno o tym, co robi na co dzień. Kapelan harcerzy, katecheta, poznański duszpasterz i kapłan związany z tradycją katolicką. Jest przewodnikiem po Ziemi Świętej i członkiem zarządu Fundacji Małe Betlejem, pomagającej palestyńskim chrześcijanom. I o tym na pewno dzisiaj w audycji Męskim Okiem usłyszycie. Michał Bondyra, Męskim Okiem, dzisiaj o godzinie 20.10. Zapamiętajcie, że to zmiana godziny, zmiana w zasadzie dnia emisji tego programu, a wiem, że wśród was jest wielu takich, którzy bardzo lubią tę audycję. Męskim Okiem dzisiaj o 20.10 zaprasza Michał Bondyra i jego gość Artur Wojczyński.

0: Emaus. Reklama.
1: Zanurz się w niezwykłym brzmieniu, które porusza najczulsze struny duszy. Zapraszamy na 6. koncert organowy z okazji 80. rocznicy śmierci wielkiego polskiego kompozytora Feliksa Nowowiejskiego. Wystąpi Agnieszka Tarnawska. Niedziela, 20 września, godzina 19.15. Kościół Świętego Ojca Pio, ulica Wańkowicza 2A. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął marszałek województwa wielkopolskiego. Przeżyj wieczór pełen pasji i niepowtarzalnej muzycznej energii. Wstęp wolny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca. Po reklamie. Autopromocja.
3: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co 2 tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: audycja sponsorowana.
1: Historia nie kończy się na podręczniku. O tym, jak ją opowiadać kolejnym pokoleniom, jak łączyć rzetelną wiedzę ze współczesnymi formami edukacji, o tym porozmawiamy przy okazji zbliżającego się Dolnośląskiego Kongresu Pamięci Narodowej. W studiu goście profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
1: I dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN.
3: Dzień dobry Państwu.
1: Witamy serdecznie. Panie profesorze, IPN ma ustawowo określone zadania związane z badaniem, upowszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski. Kongres jest jednak wydarzeniem bardzo mocno nastawionym na doświadczenie, na interakcje. Czy to jest dziś konieczność zmiany sposobu działania, żeby skutecznie konkurować o uwagę odbiorcy?
2: Panie redaktorze, szanowni Państwo, rzeczywiście tak jest. Pierwszy Kongres Pamięci Narodowej odbył się ponad 3 lata temu, bo w połowie kwietnia roku 2023 to była inicjatywa ówczesnego prezesa Instytutu pana doktora Karola Nawrockiego, obecnie prezydenta Rzeczypospolitej. I ta formuła, którą wówczas skonstruowano, znakomicie się sprawdziła, bo po raz pierwszy w dziejach Instytutu Pamięci Narodowej w jednym miejscu, specjalnie dla młodych ludzi, bo kongres jest organizowany z myślą o młodym pokoleniu, pokazaliśmy cały potencjał naszej instytucji. I później ta idea była kontynuowana w ramach takich regionalnych kongresów pamięci narodowej. Był w Rzeszowie, był w Gdańsku, był w Łodzi, a obecnie ruszymy na Dolny Śląsk, we Wrocławiu, w hali stulecia 21 i 22 września ten kongres, na który już wszystkich Państwa bardzo serdecznie zapraszam. Ale oczywiście to pytanie, które zadał pan redaktor o to, w jaki sposób docierać z historią do odbiorcy, szczególnie młodego. On wynika z pewnych badań socjologicznych, które przeprowadziliśmy w Instytucie Pamięci Narodowej. Wyszły bardzo ciekawe wyniki tego badania. To było największe badanie związane ze świadomością historyczną, z nauczaniem historii wśród ludzi młodych, ale też pokolenia starszego do 35 roku życia, czyli można powiedzieć równolatków III Rzeczypospolitej. I okazało się, że młodzi ludzie są zainteresowani historią. Natomiast kwestia, w jaki sposób jest ona przekazywana, tu już te wskazania były niezwykle interesujące.
1: Kongres odbywa się we Wrocławiu. To jest miasto o szczególnie skomplikowanej historii, jeśli chodzi o wiek XX. Miasto zasiedlone przez ludzi z różnych stron Polski, a później jeden z ważniejszych ośrodków opozycji. Czy właśnie lokalna historia jest kluczem do tego, żeby młody człowiek zobaczył historię Polski nie jako coś odległego, ale historię miejsca, w którym jest, w którym żyje? I trochę nawiązuje w tym pytaniu do strefy pomarańczowej alternatywy i krasnoludków.
3: Tak, z całą pewnością, panie redaktorze. Jeżeli chodzi o edukację, która ma dotrzeć do młodych ludzi, do tego pokolenia, do tych pokoleń, o których wspominał pan prezes, sprawa jest niezwykle skomplikowana i ona jest uzależniona od obszaru geograficznego Polski. Dlatego, że tak jak pan redaktor wspomniał, teren Dolnego Śląska, jak i również tych ziem, tak zwanych ziem odzyskanych, czyli tego pasa ziem na zachodniej Polsce Północnej, wyróżnia się na tle pozostałej części Polski. I ludzie, którzy tam mieszkają, właściwie jeżeli rozpatrujemy to w kategoriach historii Polski, to ta historia Polski bardzo często zaczyna się dopiero od 1945 roku. Więc jest to naprawdę bardzo duże wyzwanie dla nas, jako dla Instytutu Pamięci Narodowej, ale oczywiście nie poddajemy się, wręcz przeciwnie, intensyfikujemy działania i prowadzimy te działania wszędzie na terenie całej Polski z równym zaangażowaniem. Jeżeli chodzi o młodzież, o młodych ludzi, to zainteresowanie historią jest wtedy skuteczne, to wynika z naszych badań, kiedy ona wychodzi przede wszystkim poza mury szkoły. To jest niesamowite. Kiedy ludzie młodzi wychodzą na spacery historyczne, odwiedzają muzea, miejsca pamięci narodowej, ale to też nie jest jedyny warunek. Drugim warunkiem jest człowiek. Ten człowiek, który opowiada o historii, który umie opowiadać o historii, który umie ją, mówiąc językiem handlowym, sprzedać tą historię, który umie znaleźć te elementy, które dotrą do młodych ludzi, którzy to młodzi ludzie nie mają bardzo często tej podstawy, którą nasze pokolenie na przykład miało. Taką, co wynikało z zupełnie innego systemu edukacyjnego w latach 80., 90., jeszcze 2000. Niestety, to, co młodzi ludzie wynoszą ze szkoły, to bardzo często jest to pewnego rodzaju chaos, pewnego rodzaju niezrozumienie zagadnień, procesów i dlatego tak ważna jest rola całej masy ludzi, ludzi dobrej woli w całej Polsce, którzy współpracują z różnymi instytucjami, w tym z naszą instytucją, która zajmuje się promowaniem historii wśród najmłodszych, wśród starszych i wśród jeszcze starszych, a nawet wśród najstarszych, bo tutaj nie mamy żadnych ograniczeń wiekowych i dla każdej grupy wiekowej mamy stosowne zadania, które kierujemy właśnie do nich. Wspomniał pan o tej strefie pomarańczowej alternatywy. Tak, tak, tak, tak. To jest właśnie ta część historii, która jest tylko i wyłącznie charakterystyczna dla i wyróżnia Wrocław i to jest właśnie taki sposób opowiadania historii, który umożliwi pokazanie, że również Wrocław, Dolny Śląsk jest częścią historii Polski. No jakże ważny był to ośrodek oporu przeciwko komunizmowi na mapie Polski. Jednym z największych można powiedzieć, a zatem specjalnie oddział wrocławski, oddział IPN-u we Wrocławiu przygotował tego typu strefę dla odwiedzających. A jeżeli będziecie państwo chcieli wiedzieć, co tam jeszcze będzie, to oczywiście jestem do dyspozycji. Panie prezesie, jak będzie taka potrzeba, to oczywiście opowiem.
1: Podczas kongresu właśnie jest duży nacisk położony na tych świadków historii. Z punktu widzenia historyka myślę, że to bardzo cenne źródło, ale jednocześnie wymagające krytycznej analizy, jak IPN uczy odbiorców, by odróżnić tę osobistą pamięć od historycznego faktu.
2: Tutaj, panie redaktorze, szanowni państwo, rzeczywiście wychodzimy z takiego założenia, to jest zresztą w haśle kongresu, historia mówi przez pokolenia. Chcemy bardzo mocno zawsze podkreślać pewnego rodzaju ciągłość pamięci historycznej. Pokazywać tych bohaterów, którzy w okresie zniewolenia komunistycznego nie bali się podjąć walki z komunistami o wolną i niepodległą Polskę. Pokazujemy ludziom młodym, że te postawy, które wówczas kształtowały ich rówieśników bardzo często w tamtym okresie, są ponadczasowe. Że te same wartości, o które walczyli działacze pomarańczowej alternatywy, innych młodzieżowych grup oporu, które przecież istniały już po roku 45, bardzo bogato reprezentowane w różnych regionach Polski, że te same wartości są ważne także dzisiaj, że jesteśmy narodem, który jest jednoczony poprzez wspólną pamięć historyczną, że to jest ważne, bo to nas konstytuuje, to nas kształtuje jako świadomych obywateli, jako świadomych uczestników życia społecznego w Polsce.
1: Będzie można zobaczyć oryginalne dokumenty, fotografie, pamiątki, ale jednocześnie wejść w historię poprzez wirtualną rzeczywistość. No i chyba tego oczekują odbiorcy. Odbiorcy, którzy nie pamiętają świata bez komputerów, bez internetu, bez smartfonów.
3: Powiem przekornie tak. Mamy wszystkie możliwe narzędzia, i tradycyjne, i nowoczesne. I na tym polega sukces tego naszej misji, którą realizujemy. Nie możemy się koncentrować na jednym medium, dlatego że zainteresowanie jest wszelkimi formami. Powiem mało tego. W dzisiejszym świecie, tak zdigitalizowanym, bardzo często poszukuje się zwykłych form. Przykładem tego są gry planszowe, o których nie możemy zapomnieć. Gry planszowe, które cieszą się ogromną popularnością. Organizujemy różnego rodzaju przedsięwzięcia konkursowe, gdzie jest ich naprawdę bardzo dużo i uczestniczy w nich bardzo dużo młodych ludzi.
1: Kongres ma łączyć pokolenia, ale pamięć historyczna bywa dziś przedmiotem ostrych sporów. Czy IPN powinien przede wszystkim dostarczać źródeł i wiedzy, pozostawiając odbiorcy własną ocenę, czy powinien też w którymś momencie jednak wkroczyć i powiedzieć, taki jest fakt, tego nie można relatywizować?
2: Historia ma to do siebie, że składa się z faktów. Właściwie dążeniem każdego historyka jest dotarcie najbliżej, jak to możliwe, do prawdy o przeszłych wydarzeniach. Pan redaktor mówi o czymś, co już jest konsekwencją pewną nabycia tej wiedzy historycznej, czyli o opiniach, o pewnych interpretacjach, ale przecież fakty pozostają bezsporne i co do ich znaczenia nie powinniśmy tutaj się jakoś spierać. Natomiast co do opinii, interpretacji, to jest pole otwarte, zawsze można się spierać.
1: Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej, 21-22 dzień września, Hala Stulecia we Wrocławiu. Program jest niezwykle bogaty i o wszystkim nie możemy powiedzieć, bo byśmy pewnie rozmawiali z dobę. Ale cały szczegółowy program na stronie ipn.gov.pl, tam Państwa odsyłamy i bardzo dziękujemy za obecność w studiu. Profesor Karol Polejowski, kierujący Instytutem Pamięci Narodowej, zastępca prezesa IPN, i dr Adam Pleskaczyński, dyrektor Biura Edukacji Narodowej IPN. Bardzo panom dziękuję.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Bardzo serdecznie zapraszam państwa do polskiego Wrocławia na Dolnośląski Kongres Pamięci Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej.
0: Audycja powstaje we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej.
4: Audycja sponsorowana

muszę wam wyjaśnienie pewne złożyć, gdyż powiedziałem, że jutro spotykamy się w spotkaniu przy kawie o 18.30, no bo tak to jest, że w środy takie spotkania są. Ale jutro środa, ta właśnie środa, podczas której połączymy się z sanktuarium w Gostyniu, z Świętą Górą w Gostyniu, no i będziemy stamtąd transmitować dla was zarówno modlitwę różańcową, jak i później mszę świętą z Gostynia. I to właśnie około godziny 18.30, dlatego jutro spotkania przy kawie nie będzie. Ale, żebyście nie odchodzili zawiedzeni sprzed radioodbiorników, to powiem tylko, że za tydzień w spotkaniu przy kawie będzie u mnie wyjątkowa postać, Leszek Naziemiec, który kilkakrotnie już u mnie był, ale on teraz pewien projekt już wykonuje. Płynie wzdłuż linii brzegowej Bałtyku. No i dzisiaj z nim rozmawiałem i w przyszłym tygodniu o godzinie 18.30 w spotkaniu przy kawie w środę usłyszycie tę rozmowę, gdy będzie już dalej tam płynął Leszek. On etapuje sobie tę drogę, ale szczegóły poznacie w przyszłotygodniowym spotkaniu przy kawie. Stał nowy.

Co to jest pigułka? Pigułka to jest coś, co ma w sobie zgromadzone takie najważniejsze elementy, które możemy zażyć. No i jeśli chodzi o taką pigułkę informacyjną, to już za chwilę. Podsumowanie dnia na antenie Radia Emaus o godzinie 18. Ania Hajduczek, popołudniowa wydawczyni informacji Radia Emaus, zbierze to wszystko, co najważniejsze dzisiaj się wydarzyło i za chwilę o godzinie 18 usłyszycie podsumowanie dnia, które specjalnie dla Was przygotowała. To już za chwilę o godzinie 18.

0: życie. Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: W południe informowaliśmy o ponad 30 migrantach, których znaleziono na autostradzie A2 w rejonie Poznania. Wczoraj funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali ciężarówkę tuż za punktem poboru opłat. Podczas sprawdzania naczepy znaleziono migrantów, którzy najprawdopodobniej nielegalnie przekroczyli polską granicę. Dziś w ciągu dnia poznaliśmy więcej szczegółów tego zdarzenia. Migranci to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii i Tunezji. Mieli dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terenie Łotwy. Kierowcy ciężarówki pochodzą z kolei z Serbii. Możliwe, że był to ich kolejny nielegalny transport migrantów. Postępowanie w tej sprawie będzie teraz prowadzone przez śledczych ze Środy Wielkopolskiej. 226 spektakli, ponad 100 aktorów i 25 lat historii. Werba Sakra świętuje jubileusz wystawą w Poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Opowiada ona o historii i dorobku projektu, który od ćwierć wieku łączy słowa, kulturę, naukę i duchowość. Jego inauguracja odbyła się w styczniu 2000 roku w katedrze w Poznaniu, gdzie Gustaw Holubek odczytał teksty biblijne. Sam projekt miał trwać początkowo do końca 2000 roku, wspomina autor Werba Sakra Przemysław Basiński.
2: Frekwencja była tak obfita, że nie było możliwości odmówienia ludziom kolejnych spotkań. Myśmy te spotkania w ramach cyklu jubileuszowego modlitwy katedr polskich realizowali do 2015 roku. Potem padło pytanie, co dalej? Odpowiedź usłyszeliśmy od księży, od teologów, biblistów. Czytać Biblię jeszcze raz, bo Biblię powinno się czytać jakby ciągle.
1: Wstępnie wystawa potrwa do 20 października, natomiast w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Werba Sakra. Pociąg do kultury ponownie połączy Berlin, Poznań i Warszawę. We wrześniu i październiku pasażerowie wybranych pociągów PKP Intercity będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych podczas podróży. W specjalnie przygotowanym wagonie zaplanowano koncerty, spotkania literackie, warsztaty, dyskusje i wystawy. Warszawskie Kombo Taneczne zabierze pasażerów w klimat przedwojennej Warszawy, a Opera Poznańska pozwoli zajrzeć za kulisy swojej działalności. Tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Terminy można znaleźć m.in. na stronie miasta. Pociąg do kultury to kontynuacja podobnej inicjatywy na trasie Berlin-Wrocław, która od 2016 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rok temu przeniesiono ją na poznańskie tory.
0: Informacje z Leszna.
1: Pociągi, autobusy, samochody i rowery w jednym nowoczesnym miejscu. Rejon ulicy Towarowej w Lesznie przejdzie w najbliższych latach metamorfozę. Powstanie tam zintegrowany węzeł przesiadkowy, który zostanie bezpośrednio połączony z dworcem kolejowym dzięki przebudowie przejścia podziemnego. Zmiany będą bardzo zauważalne, zapowiada prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
3: Do końca 2028 roku inwestycja za ponad 35 milionów, dofinansowanie 5 milionów 600 tysięcy złotych. Powstaną miejsca parkingowe dla samochodów, dla rowerów, ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki. To miejsce zmieni totalnie swoje oblicze. Myślę, że będziemy z niego mega dumni.
1: Oprócz infrastruktury komunikacyjnej i zadaszonych peronów zaplanowano tam także strefę krótkiego postoju Kiss and Ride oraz mnóstwo nowej zieleni, która ma zająć blisko 1/3 przebudowanego terenu. Magistrat otrzyma dofinansowanie na te inwestycje z samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Informacje z kraju.
1: Rząd zajmował się dziś projektem przepisów zaostrzających kary za przejeżdżanie przez zamknięte przejazdy kolejowe. Premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów powiedział, że opracowanie nowych regulacji jest konieczne z uwagi na tragiczne w skutkach wypadki na przejazdach.
4: Naprawdę Pan Bóg czuwał nad nami, że dotychczasowe zdarzenia nie skończyły się jakimiś bardzo tragicznymi. Znaczy i tak tragiczne skutki są, no, bo mamy rannych, mamy śmiertelną ofiarę, ale naprawdę w każdej chwili może zdarzyć się coś o wiele gorszego. Rozpędzony pasażerski pociąg i tir czy cysterna na przejeździe, nie muszę nikomu tłumaczyć.
1: Ze wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów kierowcy mogą spodziewać się wysokich mandatów i utraty prawa jazdy na 3 miesiące. Polska i Litwa będą współpracować przy wyjaśnianiu ostatnich incydentów z dronami. Powiedział o tym w mediach szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas, który kontaktował się z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W nocy obcy bezzałogowiec został zestrzelony nad Litwą. Z kolei w Polsce wczoraj znaleziono dron na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. Według litewskich służb dron przez nich znaleziony wtargnął po północy na Litwę od strony Białorusi. Został zestrzelony niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach. Był to pierwszy przypadek zestrzelenia drona nad Litwą od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po południu okazało się także, że dron miał ładunek wybuchowy, który został zneutralizowany przez saperów.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Reklama.
5: Za 100 metrów skręć w rok 1970.
6: Gdzie ty mnie prowadzisz?
5: Prosto na jubileuszowe Retro Motor Show.
6: Wpadaj na 10. edycję kultowego Retro Motor Show. Setki motoryzacyjnych perełek, piękne stroje, giełda pojazdów zabytkowych i drifting klasykami na żywo. Widzimy się od 18 do 20 września w Poznaniu. Kup bilet na tobilet.pl lub w aplikacji Grupa MTP App. Wstęp dla dzieci do 6 roku życia bezpłatny.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
9: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Pogoda.
10: Czego możemy spodziewać się w pogodzie, moi drodzy? No na pewno będzie ciepło. Chociaż w nocy będzie chłodno, ale to i tak nie będzie taka zimna noc, tylko chłodna noc, a to jest różnica. Chłodno, zimno to jest zdecydowana różnica. Dzisiaj odczuwalna temperatura w nocy to 12 stopni Celsjusza. Jutro poranek też nas z taką temperaturą przywita, ale jutro w ciągu dnia maksymalnie nawet 23 stopnie pokażą termometry w Poznaniu i taka też ma być temperatura odczuwalna z małymi przerwami, bo będą jutro także burze z deszczem się pojawiać. No a to będzie taki moment, kiedy trochę bardziej dynamicznie zrobi się w pogodzie. No a porywy wiatru jutro imponujące, 40 km na godzinę i w czwartek też 40 km na godzinę, ale w czwartek już bez burz.
0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

To już prawie 9 minut po godzinie 18 i w tej godzinie, i to może być dla was też zaskoczenie, dla tych, którzy jeszcze nie przyzwyczaili się do naszej nowej ramówki, że pojawi się już niedługo profesor Jerzy Bralczyk i opowie trochę o języku polskim. To tak 15 minut po godzinie 18, a na razie na scenę wejdzie Tina Turner, ale tuż po niej pojawi się tutaj też artysta, którego bardzo lubię, no i wiem, że wielu z was też go lubi, będzie Sting.

0: Dobra muzyka w Radiu Emaus. Lato z Radiem Emaus.
1: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
2: Witam Państwa serdecznie. Pan Piotr pyta, czy można powiedzieć uprawiać dużo sportu, czy też uprawiać dużo sportów. Wyczucie pana Piotra mówi, że to są błędy, ale czy rzeczywiście lepiej, pan Piotr pisze, brzmi często, codziennie, regularnie uprawiać sport albo dużo dyscyplin sportu, ale dużo sportu, dużo sportów. Dużo sportów to tak jak wiele różnych sportów, wiele dyscyplin. I tu akurat nie jest to niepoprawne, bo jeżeli możemy powiedzieć, że ktoś uprawia wiele sportów, bo i to jest sport, i tamto sport, to i dużo sportów, choć troszkę może być to mniej zręczne, moglibyśmy powiedzieć. Natomiast czy możemy powiedzieć dużo sportu uprawiać? To brzmi jeszcze bardziej niezręcznie. Wprawdzie sport jest czymś, co nie dałoby się policzyć, ale mogłoby być mierzone. Tu było, w tym programie jest dużo sportu, w tym programie na przykład radiowym czy telewizyjnym mało sportu. A więc łączymy te dwa słowa. Nie jest tak, żeby ten sport nie występował w kontekście słowa dużo czy też mało. Ale czy jeśli ja uprawiam często sport, ja uprawiam dużo sportu? Może w potocznej polszczyźnie tak się czasem powie, ale tutaj moja intuicja jest trochę podobna do intuicji pana Piotra. To nie jest tak, jak na przykład, że możemy uprawiać dużo sportu, tak jak nie możemy chyba uprawiać dużo nauki. Dużo nauk, wiele nauk, już pewnie tak, już prędzej, ale dużo nauki chyba nie. Możemy uprawiać ten sport intensywnie, możemy uprawiać go często. Możemy różne sporty uprawiać często i intensywnie, ale czy dużo jest dobrym słowem? Może jest ono za proste, a może po prostu nie pasuje. I takie kryterium czasami powinniśmy w języku brać pod uwagę. To jest frazeologia. Słowa są łączliwe. Z jednym słowem łatwiej się łączą, z innym trochę mniej. A dużo, mimo że jest słowem, wydawałoby się łączliwym bardzo silnie, z wieloma różnymi innymi słowami, to tu chyba jednak trochę nie pasuje. Ale uprawiajmy sport. I to często. I można nawet wiele sportów.
1: Słowo o słowie.
2: Pozdrawiam serdecznie.
1: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl
0: Radio Emaus na dobre popołudnie.

tutaj w studiu. No ale myślę, że wielu z was też tak zrobiło. Być może ktoś z was jedzie samochodem i też słuchał teraz przed chwilą tego utworu. Daria Zawiałow, Mrozu, Maciej Kasperczyk, Paweł Kasperczyk. No i jeśli chodzi o tekst, to tam też swoje słowa dopisał Arkadiusz Sitarz. No, a muzykę do tego utworu napisał Mrozu, Dryskull, Paweł Kasperczyk i Maciej Kasperczyk. No i to jest jeden z hymnów męskiego grania na 15-lecie tego projektu, stworzony w 2024 roku. Tańczą wolne duchy. W nocy jak dzieło sztuki. No i te teksty do tych piosenek są też niesamowite. Ręka w górę, kto lubi męskie granie. No ja tu od razu podnoszę obie ręce nawet. Nie zawsze jest szansa zdobyć bilety, tak naprawdę. Bo to nie jest takie proste, okazuje się. Ja, no, może akurat macie inne doświadczenie w tym względzie. Ja mam tutaj trochę taki spóźniony zapłon, jeśli chodzi o te bilety. No i tak to ze mną jest.

0: Fertel Sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu.
1: Doktor Maria Gołąb, zastępczyni dyrektora do spraw naukowych Muzeum Narodowego w Poznaniu. W 1923 roku Muzeum Narodowe w Poznaniu zakupiło do swoich zbiorów obraz Józefa Chełmońskiego Wieczór letni, wspomnienie Ukrainy. To obraz, który przez ponad 120 lat uważany był za zaginiony, bo jego ostatnia prezentacja miała miejsce w 1890 roku na wystawie Chełmońskiego w warszawskiej Zachęcie. Od tamtego czasu nie pojawiał się ani na wystawach, ani na rynku sztuki, a dzięki zorganizowanej w 2010 roku w Poznańskim Muzeum wystawie poświęconej pracowni w hotelu europejskim, która działała w 1875 roku i w tej pracowni malowali młodzi wówczas, a potem słynni malarze, tacy jak Józef Chełmoński, Stanisław Witkiewicz, ojciec i Adam Chmielowski. Dzięki tej wystawie poświęconej pracowni, którą miałam przyjemność przygotowywać, wiedzieliśmy dokładnie, jakie dzieła zostały namalowane właśnie w tejże pracowni. Jednym z tych obrazów był Wieczór letni. Więc wiadomo było, że obraz powstał w tym najlepszym, można powiedzieć, okresie twórczości Józefa Chełmońskiego, najbardziej nowatorskim. Co też potwierdziła ostatnia konferencja poświęcona Chełmońskiemu, zorganizowana na koniec tej wielkiej wystawy Chełmońskiego, która objęła trzy miasta, Warszawę, Poznań i Kraków. I wówczas właściwie największą uwagę badaczy przyciągnął ten właśnie okres 1875 roku i dzieła tam malowane, w tym także Wieczór letni. Więc tak, przedmiotem naszego zainteresowania i mojej wypowiedzi jest właśnie ten obraz, z którym wiąże się wiele ważnych wątków historii sztuki polskiej.

wiedzieliśmy, co obraz przedstawia. Mianowicie przedstawia, bo obraz już szczęśliwie jest w Poznańskim Muzeum Narodowym, przedstawia siedzącą przy otwartym oknie w porze późnego wieczoru młodą kobietę odzianą, ubraną w piękną, taką chyba tiulową czy batystową, białą suknię. Odwrócona jest tyłem do widza. Na plecach widzimy piękne dwa jasne warkocze z różą herbacianą wpiętą we włosy. Okno ubrane jest białą firanką odwiewaną przez letni wiatr. Za oknem pejzaż, świecące gwiazdy, dwa bawiące się psy. A we wnętrzu, po lewej stronie, które otwiera się drzwiami na jeszcze inne wnętrze w głębi, widzimy słabo jakby właśnie widoczne postacie dwóch mężczyzn. I to jest bardzo tajemnicza scena, bo nie możemy rozpoznać dokładnie tych właśnie mężczyzn. Jest jakaś relacja między nimi, między tą dwójką mężczyzn, a tą młodą dziewczyną odwróconą tyłem od widza. I trzeba powiedzieć, że ta tematyka była wyjątkowa nie tylko wówczas, właśnie w tym 1875 roku, ten temat obrazu pokazujący młodą kobietę we wnętrzu mieszkania o zmroku, czyli jest to tak zwany nokturn, ale w ogóle w całej twórczości Chełmońskiego, więc w tym sensie to obraz taki wyjątkowy.

Koniecznie do Poznańskiego Muzeum trzeba przyjść. Obraz pokazywany jest na takiej dużej ścianie. To nowo jakby urządzona w tym roku po zamknięciu tych wystaw ekspozycja. I znajduje się w najbliższym sąsiedztwie z jeszcze jednym obrazem powstałym w czasach pracowni w Hotelu Europejskim, namalowanym rok wcześniej, w 1974 roku, obraz o tytule Zjazd na polowanie. To pierwszy obraz namalowany przez Chełmońskiego w tej pracowni. Obok słynnej orki tego twórcy, obrazu późniejszego z lat 90. A te ściany współtworzą jeszcze takie wspaniałe dzieła, no, wybitnych artystów, takich jak Józef Brandt czy Julian Fałat. To jedna, muszę powiedzieć, z najpiękniejszych ścian w tej naszej galerii sztuki polskiej ostatnich dekad XIX wieku. A obraz Wieczór letni jest tej ściany, myślę, no, wyjątkową ozdobą.

odkryliśmy na nowo, myślę, siłę działania tego malarstwa. Bo gdy rozmawialiśmy, pamiętam, w tym 2019 roku z kuratorkami o zrobieniu tej wystawy, to ten aspekt jakby recepcji nie był wówczas przez nas brany pod uwagę. Raczej myślałyśmy o tym, że artyście tej rangi, jak Józef Chełmoński, należy się nowa wystawa i przede wszystkim należy się katalog dzieł wszystkich i nowe naukowe opracowanie. Natomiast siła zainteresowania i ta olbrzymia frekwencja na tych trzech wystawach bliska, no prawie 500 000 osób, pokazała, że jest to malarstwo, które no, uderza, które wzbudza emocje i które jest jakoś bardzo aktualne. Ono ma w sobie mistrzostwo techniki, ma w sobie, szczególnie w tych pierwszych okresach, właśnie ten rys takiego nowatorstwa, takiego nowego sposobu konstruowania obrazu świata, bo przecież Chełmoński jest malarzem realistą, a więc on pokazuje ten świat, ale pokazuje świat nasycony emocjami. I wydaje mi się, że właśnie ta jakość połączenia tego wspaniale odtworzonego, odtwarzanego świata nieistniejącego już, czy świata natury, czy świata życia wiejskiego, jak w Babim Lecie widzimy, właśnie z tymi czasami niejasnymi, niejednoznacznymi, a zawsze pełnymi i zawsze intrygującymi emocjami, stanowi o wartości tej twórczości, ale też o tym, że rzeczywiście tak wiele osób chciało tę wystawę zobaczyć. Byli tacy widzowie, którzy podróżowali z wystawą, którzy oglądali wystawę w Warszawie, potem widzieli ją u nas i pojechali jeszcze do Krakowa, bo każda wystawa w każdym z tych miejsc była inna. Był trochę inny scenariusz, inny układ, inne przestrzenie były oddane pod prezentację Chełmońskiego, więc tych konfiguracji wzajemnych, relacji między obrazami, sąsiedztw, a więc oddziaływania też jednego obrazu na drugi, za każdym razem to była właściwie inna wystawa, choć generalnie zestaw obrazów był ten sam. A ten katalog dzieł wszystkich był oczywiście obecny na każdej prezentacji, a poszczególni kuratorzy tych wystaw napisali też każdy dla poszczególnej wystawy odrębne przewodniki.

jeszcze trzeba powiedzieć o jednej rzeczy, o której nie wspomniałam, gdy pytał mnie pan o takie tajemnicze aspekty związane z tym obrazem. Otóż szczęśliwą okolicznością, jaka związana jest z tym dziełem, było i to, że kilka miesięcy po zakupie obrazu i w czasie, gdy już chyba trwała wystawa w Warszawie, przysłała do nas informację pewna badaczka, pani Elżbieta Duda, która przeglądając zasoby archiwalne Archiwum w Łowiczu, natknęła się na testament niejakiego Juliana Łapickiego, spisany w 894 roku, w czasie, gdy miał 66 lat, ale być może był już rzeczywiście w stanie jakiejś ciężkiej choroby, który zapisywał swoje różnego rodzaju dobra, w tym także obrazy, swojej rodzinie. I w tym zapisie testamentowej pojawia się taka informacja, iż obraz Józefa Chełmońskiego, Wieczór letni, zapisuje swojej przysposobionej kilka dni wcześniej naturalnej córce, którą miał ze swoją gospodynią, panią Leszczyńską. Zapisuje córce Wandzie Michalinie Leszczyńskiej. A historia, którą odtworzył pan Matuszczak przy okazji opracowywania dla Desy Unikum całej historii obrazu, potwierdziła to, że rzeczywiście z rodziną Leszczyńskich ten początek własności obrazu się wiąże. A więc dzięki uprzejmości pewnej badaczki, która dowiedziała się, że taki obraz był kupiony i przysłała nam skan tego testamentu, mogliśmy odtworzyć historię własności tego obrazu, co jest bardzo ważne przy badaniach obrazów będących własnością każdego muzeum. Zależy nam na tym, by ta historia własności była pełna, więc od czasu namalowania obrazu przez kolejnych właścicieli, aż do zakupu dzieła do publicznej kolekcji. I tutaj dzięki uprzejmości właśnie tej pani, której nie znaliśmy, a której teraz publicznie dziękuję, ta historia się, można powiedzieć, dopełniła.

0: Poznańskie Muzeum należy do jednego, jest jednym z tych no, najważniejszych, tak. Tak wiemy i cieszymy się z tego muzeum w Polsce, obok Krakowa i Warszawy. Kolekcje warszawskie i krakowskie są liczniejsze, ale kolekcja Poznańskiego Muzeum jest no, bardzo zróżnicowana, ale w tym obszarze sztuki polskiej, europejskiej należy do najcenniejszych, do najbardziej wartościowych. I to jest no, ogromna wartość i nasza duma. I myślę też powód, dla którego zapraszamy też widzów do tego, by poznali nasze zbiory malarstwa i rzeźby.
1: Fertel sztuki. Audycja powstaje we współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Radio Emaus. Dobre radio.

Moi drodzy, zostało nam niewiele czasu, żeby zobaczyć księżyc jeszcze za oknem. Jeśli gdzieś widzicie, to nacieszcie się nim, bo dzisiaj o godzinie 20:03 księżyc zniknie nam z pola widzenia, bo wtedy planowany jest zachód księżyca. Jeśli chodzi o moje spotkanie z wami dzisiaj, to ono też dobiega końca. Nie zachodzę, tylko odchodzę stąd i wrócę tutaj jutro o godzinie 14:30. Przywitam się z wami i będę z wami jutro na dobre popołudnie. Rano powita was jutro Tomek Wandel, w środku dnia będzie Kuba Antkowiak. No a jeśli chodzi o noc, dzisiaj prawie bezchmurne niebo, pamiętajcie o tym. Jeśli ktoś chce popatrzeć gwiazdy, to myślę, że jak najbardziej jest ku temu dzisiaj idealna sposobność. Co więcej, będziecie mieli dobry nastrój, bo też warunki biometeo nie będą tego psuły. No i trzeba się tym nacieszyć dzisiaj w nocy, bo już o poranku jutro znowu biomet niekorzystny. Jutro burze z deszczem spodziewane. Burze z deszczem okej, ale ten biomet, no dlaczego to tak się układa jakoś? Ja za dzisiaj wam dziękuję, moi drodzy, za wszystkie SMS-y, za wszystkie maile, no za to, że jesteście z tamtej strony i że ta reakcja z wami, interakcja ze słuchaczami i słuchaczkami Radia Emaus zawsze jest. Bardzo za to dziękuję. Arkadiusz Szymański, żegnam się do jutra do godziny 14:30.

0: Promocja.
1: Każdy mężczyzna ma swoją bitwę do stoczenia, swoją przygodę do przeżycia i swoją historię do napisania. Męskim okiem rozmawiam z ludźmi, którzy nie tylko mówią o wartościach, ale pokazują je swoim życiem, ojcostwie, relacjach, wyborach i drodze, która prowadzi do lepszego siebie. Spotykamy się co dwa tygodnie we wtorki o 20.10 w Radiu Emaus. Pozdrawiam, Michał Bondyra.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: informacje Radia Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Straż Miejska będzie częściej wystawiać mandaty. Zbliża się kolejne forum duszpasterskie. NFZ przypomina studentom o ubezpieczeniu. Od dziś strażnicy miejscy i gminni mają dodatkowe uprawnienia. Funkcjonariusze będą mogli skutecznie egzekwować prawo wobec osób popełniających wykroczenia. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość ukarania mandatem osoby, która nie będzie chciała wykonać polecenia strażnika. Do tej pory przepisy w tym zakresie były niejasne, a w praktyce polecenia strażników często były ignorowane. Mandatem mogą zostać ukarani także rowerzyści i użytkownicy hulajnóg, którzy złamią przepisy na przejazdach kolejowych. Straż Miejska będzie mogła również ukarać właścicieli sklepów, którzy sprzedadzą nieletniemu napój energetyczny. W najbliższą sobotę w Poznaniu odbędzie się 18. Ogólnopolskie Forum Duszpasterskie. Głównym celem wydarzenia jest zaprezentowanie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na rok 2026-2027, przebiegającego pod hasłem Parafia wspólnotą misyjną. Podczas prelekcji podjęta zostanie tematyka funkcjonowania parafii w Polsce, od diagnozy socjologicznej przez zagadnienia synodalności po potrzebę ich odnowy w duchu misyjnym. Dotychczasowe formy działania parafii to za mało, mówił w porannej rozmowie Radia Emaus prezes Akcji Katolickiej Archidiecezji Poznańskiej Zygmunt Pirogowicz.
2: Parafia ma teraz po prostu zmienić swoje podejście. Wiemy, że młodzi ludzie odchodzą od kościoła, jest ich coraz mniej. Ta tradycyjna praca w parafii musi zostać przedefiniowana tak, by dotrzeć do jak najszerszej grupy wiernych, którzy są członkami tej parafii.
1: Wydarzenie skierowane jest do księży, osób konsekrowanych oraz świeckich, ze szczególnym uwzględnieniem katechetów i członków rad duszpasterskich. Początek o godzinie 9:30 w parafii pod wezwaniem świętego Rocha.
0: Słuchasz informacji Radia Emaus.
1: Studencie, pamiętaj o ubezpieczeniu zdrowotnym, apeluje Wielkopolski NFZ. Najczęściej osoby uczące się są zgłaszane do ubezpieczenia przez rodziców. Bywają jednak sytuacje, w których nie mogą oni tego zrobić. Wówczas student powinien zwrócić się w tej sprawie do swojej uczelni. Procedura jest prosta, ale warto załatwić ją jak najszybciej, by uniknąć problemów podczas wizyt u lekarza. NFZ przypomina także, że studenci rozpoczynający naukę poza miejscem zamieszkania mogą bezpłatnie zmienić lekarza rodzinnego. Status ubezpieczenia można sprawdzić w internetowym koncie pacjenta. Wnioski z tego dokumentu nie napawają optymizmem. Najmłodsze pokolenie Polaków, pokolenie Alfa, mierzy się z bezsilnością, samotnością i przytłoczeniem. To pokolenie cudzych oczekiwań, wynika z pierwszego raportu na ich temat Alfa Insights. Autorzy dokumentu tłumaczą, że młodzi dorastają w świecie sztucznej inteligencji, po pandemii, w cieniu wojny i pod presją coraz wcześniejszego planowania przyszłości. Uczniowie z liceum Korczaka w Warszawie przyznają, że towarzyszy im znaczny stres i niepewność o jutro.
3: Jest taka presja, żeby ciągle dobrze sobie radzić w szkole, bo inaczej no, nie poradzimy sobie w tym dorosłym życiu. No ja się trochę tak też tym stresuję, tą przyszłością.
4: No na pewno ta sztuczna inteligencja może być jednak jakimś problemem, bo na pewno wiele firm będzie chciało zastąpić niektóre po prostu miejsca pracy faktycznie jakimś AI.
5: Jest straszna niepewność. Rozwój tego, jak to szybko leci, jak to szybko się zmienia. Przykro mi, że muszę się kierować nie tym, co chcę robić, tylko tym, co muszę zrobić, żeby ChatGPT czy AI nam tego nie zabrało.
1: Raport Alpha Insights konfrontuje także popularne wyobrażenia o tak zwanym pokoleniu iPad Kids z danymi. Choć alfy dorastają otoczone technologią, aż 63% nie potrafi wskazać, czym jest deepfake. Co ósme dziecko przyznaje też, że rozmawia z AI o swoich problemach, bo nie ma nikogo innego. Pokolenie alfa to osoby urodzone w latach 2010-2025.
0: To były informacje Radia Emaus. Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio na dobry dzień. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Po przedstawieniu Jezusa w świątyni, jego ojciec i matka dziwili się temu, co o nim mówiono. Symeon zaś błogosławił ich i rzekł do Maryi, matki jego: oto ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.
2: Symeon nie mówi Maryi, że będzie jej smutno czy trudno. Mówi o mieczu, który przenika na wskroś. Każdy, kto naprawdę kochał, wie, co to znaczy. Choroba dziecka, odejście współmałżonka czy milczenie kogoś bliskiego to nie są drobne ukłucia. To rani głęboko. Maryja nie zostaje oszczędzona. Zamiast obietnicy, że będzie inaczej, słyszy zapowiedź, że ten, przy którym stoi, sam pierwszy przez to przejdzie. Pomyśl, czy jest ktoś, o kogo szczególnie się dziś niepokoję? Czy oddaję ten ciężar Bogu, czy próbuję unieść go wyłącznie o własnych siłach?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Z Radiem Emaus.

Różaniec śpiewany. Tajemnice bolesne. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa.

0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Radio Emaus. Na dobry dzień.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata, dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji. Będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk. Aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
3: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
2: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stółkowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
4: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
2: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumienia.
5: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
7: Zaparz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio. Dobry wieczór.

0: Zaprasza Michał Bondyra.
1: Musimy zawsze opowiadać się po której stronie. Neutralność pomaga oprawcy, nigdy ofierze. Te słowa Eli Wiesel, amerykańskiego pisarza i dziennikarza żydowskiego pochodzenia, laureata pokojowej Nagrody Nobla, niech będą wstępem do naszego dzisiejszego spotkania. Spotkania, w którym poruszymy tematy cierpienia, odpowiedzialności i wiary. Zapraszam na Męskim Okiem. Nazywam się Michał Bondyra i witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Męskim Okiem. Dziś jest ze mną ksiądz Artur Wojczyński, od wielu lat przewodnik po Ziemi Świętej, członek zarządu Fundacji Małe Betlejem, pomagającej palestyńskim chrześcijanom. Poza tym kapelan chorągwi wielkopolskiej ZHP, członek Rady Duszpasterskiej Kościoła Katolickiego przy głównej kwaterze ZHP w Warszawie, dyrektor arcybractwa Straży Honorowej Najświętszego Serca Pana Jezusa, katecheta w liceum, wikariusz w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa i świętego Floriana w Poznaniu, kapłan tradycji. Szczęść Boże, Artur, cześć.
2: Szczęść Boże, cześć.
1: Dużo tego było. Trochę się zebrało.
2: Trochę mnie przełożeni obciążyli.
1: No dobrze. Chciałem zacząć tę naszą rozmowę od tego, że w zeszły poniedziałek w patio Muzeum Narodowego w Poznaniu powstała polska część całunu dzieci z Gazy. Całunu, na który poznaniacy, którzy przyszli, mogli wpisać imię i nazwisko palestyńskiego dziecka, często 8, 10, 12-letniego, z ponad 20 tysięcy, które zostały zamordowane podczas konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Chciałem Cię zapytać, skąd pomysł i jakie będą dalsze działania w ramach tego projektu?
2: To nie jest pomysł polski, ani tym bardziej nie jest to mój pomysł, ale zrodził on się w gronie Księży Przeciwko Ludobójstwu, takiej organizacji, która jest blisko ONZ. A inspiracją do tego było wydarzenie w Udine we Włoszech, kiedy to jedna z parafii spisała na całunie 18 457 imion, nazwisk według listy Ministerstwa Zdrowia w Gazie z 31 lipca ubiegłego roku. No i ci księża wpadli na pomysł, zróbmy coś więcej, zróbmy to szerzej. Niech to dotrze do wielkiej ilości osób, niech to poruszy trochę świat. I zaangażowali księży zrzeszonych z całego świata, by zorganizować taki całun poszerzony o kolejne nazwiska, tak jak powiedziałeś, ponad 20 tysięcy dzieci, które były wpisywane w różnych częściach świata na ten całun, który zostanie poskładany i wystawiony 16 września tego roku na spotkanie ambasadorów przy ONZ-cie, a następnie także w Waszyngtonie w przyszłym miesiącu. Tak ta idea wyglądała. Całun olbrzymi, 110 metrów długości, na blisko 2 metry szerokości. No, robi to wrażenie.
1: Robi to wrażenie. Wiesz, ja się zastanawiam, bo to jest taki niemy sprzeciw, to jest też taki gest solidarności z tymi ludźmi, którzy cierpią, tymi niewinnymi ludźmi, którzy gdzieś doświadczają ogromnych cierpień, łącznie z utratą życia. Powiedz, moje takie pytanie, które pierwsze się nasuwa, czy oprócz tego, że to jest gest solidarności, oprócz tego, że gdzieś chcemy to zauważać, czy to jest jakiś też taki mocne narzędzie, które może wpłynąć na rządzących, żeby wymusić koniec zabijania bezbronnych ludzi?
2: No, ja nie mam złudzeń, że gdy człowiek wpisze imię na płótnie, to na pewno następnego dnia nie ustanie wojna. Gdybym tak choćby pomyślał, to byłoby bardzo naiwne, ale w ogóle to nie znaczy, że nie ma żadnego znaczenia taki gest, że to nic nie może zmienić, nie? Każda wielka zmiana społeczna zaczyna się od tego, że ludzie przestają być obojętni. To jest najgorsze, kiedy...
1: Czyli de facto to, co mówisz, przede wszystkim zmiana w świadomości człowieka.
2: Tak, najpierw moja zmiana, nie jestem obojętny, chcę to wyrażać, o tym mówię, a potem przecież politycy również działają w jakimś świecie opinii publicznej, nie? I nasze działania wpływają też na polityków i mam nadzieję, że oni to zobaczą, zwłaszcza ci politycy w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten ruch taki, polityczny ruch syjonistyczny jest dość mocny, nie? Gdzie wielu polityków widzi...
1: No właśnie, zobaczą, czy będzie raczej to w stronę tuszowania tego tematu?
2: Będą widzieć, A czy będą chcieli to zobaczyć, no to jest inna sprawa, nie? Mamy nadzieję, że to zobaczą. Żyją w konkretnym środowisku opinii publicznej i mamy nadzieję, że ten głos taki, nie zgadzamy się, żeby śmierć była śmierć cywilów, żeby było nielegalne przyjmowanie ziemi, że nie zgadzamy się na mordowanie dzieci, nie? Że ten głos w końcu gdzieś będzie się powoli przebijał. Jeśli nie najpierw do polityków, to niech on się przebije do społecznej świadomości, która będzie coraz większa i głośniejsza.
1: Żeby ten oddolny napór był większy.
2: Owszem.
1: Czy da się, powiedz, mówić o krzywdach Palestyńczyków, nie usprawiedliwiając Hamasu, albo o krzywdach Izraelczyków, potępiając jednocześnie działania rządu Izraela?
2: Oczywiście. W takiej formule mówiłem właśnie w poniedziałek o całej sytuacji tle konfliktu, nie? Starałem się właśnie tak powiedzieć,
1: żeby... Zresztą zainteresowanych słuchaczy też odsyłam na YouTube, bo jest cały ten wykład właściwie takie historyczne tło przedstawiane przez księdza Artura też na YouTube.
2: Tak, przygotowane przez Aleteję, za co bardzo dziękuję. Da się tak mówić, nie? Powiedziałbym nawet, że trzeba tak mówić, bo takie bardzo jednostronne, skrajne przedstawianie sytuacji w ogóle nie pomaga tej sytuacji, ani tym bardziej świadomości ludzi. Nie widzę żadnej sprzeczności między stwierdzeniem, że 7 października 2023 roku Hamas dokonał zbrodni wobec izraelskich cywilów, a stwierdzeniem, że działania państwa Izrael wobec ludności palestyńskiej mogą też być zbrodnicze. Jedno nie wyklucza drugiego, nie?
1: Nie przyjmujemy... To wszyscy są to ci biedni ludzie, którzy są Bogu duchowieni, prawda?
2: Dokładnie, właśnie nie możemy przyjmować takiej odpowiedzialności zbiorowej, nie? Że Hamas zaatakował, więc teraz wymordujmy wszystkich Palestyńczyków. Nie? Przecież nie każdy Palestyńczyk należy do Hamasu i go popiera, tym bardziej dzieci, które w ogóle nie wiedzą o co w tym wszystkim wchodzi. Nie? Dla mnie bardzo takim ważnym punktem wyjścia jest prosta zasada, nie? Życie Palestyńczyka i życie Izraelczyka jest tak samo ważne. Nie? Jedni i drudzy cierpią. Jeżeli wierzymy w to, że możemy jednocześnie opłakiwać jednych i drugich i współczuć cierpieniom jednych i drugich, no to już jest ten pierwszy punkt wyjścia. Ale on jednocześnie nie wyklucza tej wiedzy o asymetrii działań. Nie? Że mimo, że cierpienie jest po jednej i po drugiej stronie, to jest ono nieporównywalnie różne i wielkie. Tak? Bo Palestyńczycy są małym narodem, nie bardzo zorganizowanym przecież, bez większego wsparcia finansowego, a Izrael jest potężną instytucją z własnym rządem, z własną armią, z wielkim zapleczem finansowym. Więc cierpienia są po obu stronach, jednak krzywdy są niewspółmiernie różne.
1: Chciałem też ciebie zapytać w ogóle o Ziemię Świętą i co tam się właściwie dzieje, bo ty Ziemię Świętą nie zdarza ani z telewizji, ani z internetu, ale od podszewki. Przecież jako ksiądz prowadzisz tam ludzi po świętych miejscach już wiele lat. Świętych miejscach oczywiście dla nas chrześcijan. Pracujesz w Fundacji Małe Betlejem. Przypomnijmy, to jest taka fundacja, gdzie pomaga się sprzedawać rękodzieło Palestyńczykom, dzięki czemu Palestyńczycy mogą przeżyć, wręcz przeżyć, tak. bo oni z tego żyją, z tego rękodzieła, prawda? No właśnie, powiedz, jak wygląda Palestyna? Jak wygląda Betlejem tak naprawdę? Jak ona wygląda, różni się od przekazów, które my widzimy w telewizji, w internecie?
2: Różni się. Może to, co powiemy, jest banalne, ale pierwsza rzecz, którą trzeba powiedzieć osobie, która zna Palestynę tylko z telewizji, to, że tam żyją normalni ludzie. Po prostu. Że oni chcą żyć, nie? My widzimy medialne obrazy konfliktu i wtedy bardzo łatwo ludziom zabrać zwyczajność, nie? Zabrać im życie, tylko widzimy masę walczących ludzi, a ja tam znam ludzi, którzy po prostu mają rodziny, którzy chcą pracować, którzy pracują, prowadzą sklepy, warsztaty, martwią się o swoje dzieci, martwią się o swoją przyszłość, którzy po prostu chcą normalnie żyć, nie? No, nawet teraz ostatnio dostałem zaproszenie na zaręczyny, które będą na wiosnę. No tam się toczy na tyle i na ile to jest możliwe zwyczajne życie, nie? Betlejem jest przy tym miejscem bardzo szczególnym, tak jak powiedziałeś, miejsce święte, nie? Narodzin Chrystusa. Dla mieszkających tam Palestyńczyków to jest po prostu dom. nie? Mhm. I kiedy jedzie się tam jako pielgrzym, łatwo zobaczyć Bazylikę Narodzenia, zrobić zdjęcie, pojechać dalej. Fajna atrakcja turystyczna, miejsce pielgrzymkowe. Ja chciałbym, żeby pielgrzym zobaczył również ludzi, nie? Żyjących tam, Palestyńczyków, chrześcijan, Arabów, chrześcijan, bo często patrzą, mówiąc Arab, mamy na myśli muzułmanina, tak wcale nie jest. Mhm. Arab to też chrześcijanin, mniej niż procent stanowią całej ludności, ale przecież są. Więc żeby zobaczyć, że żyją tam kilkaset metrów od tej bazyliki i prowadzą normalne życie. I tak dla mnie tak ważne jest właśnie
1: Można Betlejem. Powiedzieć takie normalne życie w nienormalnych warunkach.
2: Tak, w warunkach ograniczenia możliwości nawet wyjazdu z własnego miasta, nie? Kto tam był, tam wie, że między Jerozolimą a Betlejem jest 6 kilometrów różnicy, stoi wielki mur oddzielający jedno miasto od drugiego i Palestyńczycy nie mogą wyjechać za ten mur, jeśli nie skończą 60 roku życia. A jeszcze kilka lat temu 65 roku życia. Nie wiem jak wy, ja mam jednoznaczne skojarzenie z gettem, nie? Gdzie w czasie II wojny światowej Żyd mógł wyjechać za mur do Warszawy pod warunkiem, że miał kenkartę i pracował u Niemca. Nie? Tak to wygląda tam. Jak ma permission, zgodę na wyjazd za mur, bo pracujesz u Żyda, okej, możesz wyjechać. A jak nie, to siedzisz w mieście.
1: To jest też niezwykłe, że ofiary w tamtego Holokaustu robią dokładnie teraz to z tym murem, prawda, swoim sąsiadom.
2: No, robi to konkretnie rząd, nie? To, co mówiliśmy, że to są posunięcia rządowe, bo wielu Żydów nie zgadza się na to, nie? Wielu przecież ortodoksyjnych Żydów protestuje. Mea Sharim wiele, czyli w dzielnicy żydowskiej w Jerozolimie, wiele wisi flag palestyńskich, nie? Wielu ortodoksyjnych Żydów w Nowym Jorku wychodzi na ulicę, opowiadając się po stronie Palestyńczyków, więc nazywajmy też to po imieniu. To są rządowe, nie?
1: To, co powiedzieliśmy na początku, że żaden cywil czy człowiek jakby taki zwykły zjadacz chleba nie jest winny temu, co się dzieje, prawda?
2: Tak, tak.
1: No dobrze, a powiedz, czego boją się palestyńscy chrześcijanie? Jak na przestrzeni lat, bo wiem, że się zmieniała, ale chcę, żeby to też wybrzmiało, jak zmieniała się ich sytuacja? No jak kurczy się ta, można powiedzieć, diaspora palestyńska, prawda?
2: Kurczy się, palestyńska i chrześcijańska także w Jerozolimie, czyli po drugiej stronie muru. Patriarchat Jerozolimy nawet podejmował takie działania, że opłaca chrześcijanom domy, mieszkania, czynsze, daje im możliwość życia, byle tylko tam zostali, byle nie wyjeżdżali. To nie jest dobre, nie? Bo trochę pewnie niszczy też tą społeczność chrześcijańską, ale robi się wszystko, żeby chrześcijanie tam zostali, bo jak ich nie będzie, to kto się zajmie miejscami świętymi? Kiedyś chrześcijanie stanowili tam 1/4 populacji ludności, jeszcze całkiem niedawno.
1: 1/4, czy jej w liczbach to ile?
2: Oj, trudno mi teraz powiedzieć w liczbach, nie zastanawiałem się, ale dzisiaj to jest mniej niż procent, tak? Są takie miejsca jak...
1: Czyli z 25% do procenta spadła
2: tak,
1: ta liczba.
2: Tak. Są miejsca jak Nazaret, gdzie chrześcijanie nadal stanowią 1/5 ludności. Są miejsca jak Betdżella, to my byśmy powiedzieli dzielnica Betlejem, oni mówią, że są osobnym miastem, gdzie 3/4 mieszkańców to jest, są chrześcijanie, jak Betsahur, gdzie też prawie 3/4 mieszkańców to chrześcijanie, ale no, są miejsca, gdzie chrześcijan nie ma w ogóle, skąd wyjechali całe wioski, które opustoszały. No, czego się boją? No, boją się o swoją przyszłość, o swoje dzieci. W dalszej perspektywie także pewnie o życie, o swoje domy. Wiemy przecież, że osadniczycy żydowscy wchodzą po prostu do miejscowości, wypędzają ludzi z domów, zajmują ich dom, wjeżdżają buldożery, które niszczą ich pola, czy bardziej gaje nawet oliwne. Kradzione są stada, zabijane stada. W jakiś sposób odcina się też wodę, rury przebija, które doprowadzają wodę do stad. No to wszystko utrudnia życie. Boją się po prostu o siebie, nie? Boją się o to, że któregoś dnia po prostu może ich tam nie być. Że ktoś przejmie ich ziemię, w której żyją od zawsze. Nie? To nie, że przyjechali tam kiedyś. Oni tam żyją od zawsze.
1: Jesteśmy w męskim okiem, no to muszę cię tu zapytać jako faceta. Powiedz, jak facet może radzić sobie bez cierpienia, którego nie potrafi naprawić? Mamy takie zakodowane rzeczy, że przynajmniej w naszych pokoleniach, że jak jest problem, to trzeba go rozwiązać. Powiedz, no wojna, śmierć dzieci, cierpienia, ból rodziców. Jak ty jako facet radzisz sobie z tym wszystkim, bo dotknąłeś tego?
2: chyba najtrudniejsze pytanie. Rzeczywiście mamy często taki mechanizm. Nie jest problem, trzeba go rozwiązać. Mhm. Nie? Ale są sytuacje, w których po prostu nie naprawię. Nie? I nie zatrzymam wojny, nie wskrzeszę zabitego dziecka, nie zabiorę bólu rodzicom. Nie? Wtedy trzeba po prostu uznać, że odpowiedzialność nie zawsze oznacza możliwość naprawienia wszystkiego. Muszę uznać, że nic nie mogę... Nie mogę naprawić wszystkiego, o tak. Czasami odpowiedzialność oznacza, że nie odwrócę wzroku, czyli odpowiedzialność polega na tym, że nie powiem sobie, a nic nie mogę zrobić, to po prostu nic nie będę robił, nie? Mhm. Czyli wejdę w tą obojętność, o której mówimy od początku.
1: Od czego właściwie wszystko się zaczyna, tak?
2: Tak. Zrobię jakąś małą rzecz, nie? Która rzeczywiście może pomóc, to znaczy mówić o tej sytuacji. Wyrażać swój sprzeciw. Nie wiem, no to najprostszych rzeczy, jak udostępnianie informacji na ten temat w social mediach, nie? Informowanie swoich znajomych. Skoro ja o tym wiem, to chcę się tym dzielić. Nie po to, żeby nakręcać jakąś spiralę nienawiści, ale właśnie uświadamiać, nie? Chcę wiedzieć więcej i

0: nie? Chrześcijanie nie wierzą w takiego Boga, który chciałby, chciałby cierpienia.
1: Ale wiesz, tych pytań pewnie masz sporo jako ksiądz.
0: Tak, one się często powtarzają nawet na lekcjach religii. Na początku roku szkolnego zawsze daję możliwość uczniom zadania pytań anonimowo na kartkach. I każdego roku i w każdej klasie pada właśnie to pytanie o cierpienie, nie? Jak to jest? Bóg nie patrzy na ludzkie cierpienie tak z odległości, nie? On po prostu wchodzi w to cierpienie. Przecież wiemy, że Chrystus sam został niesprawiedliwie oskarżony, zabity, torturowany, ukrzyżowany. Kiedy więc ktoś pyta, gdzie jest Bóg w Gazie, gdzie jest na Ukrainie, nie potrafię wyjaśnić tajemnicy cierpienia, ale z przekonaniem mogę powiedzieć, on jest w tym cierpiącym, on tam umiera. Takie też było hasło tego całunu, Chrystus umiera w Gazie. Więc gdzie jest Bóg, umiera tam, nie? On jest po stronie cierpienia.
1: W ogóle jakby to nawiązanie do całunu, to jest chyba też nie jest przypadkowe, tylko wręcz celowy zabieg, żeby nawiązać do całunu Chrystusowego.
0: Tak, tak. Który pokazuje śmierć właśnie Chrystusa tam, w tych ludziach. On umiera do dziś, nie? Zgodnie z Ewangelią Mateusza, cokolwiek uczyniliście, jednemu z braci moich najmniejszych mnieście uczynili. Zabijając człowieka, zabijasz samego Chrystusa. Ale z drugiej strony na całunie nie kończy się historia Chrystusa, tylko całun dalej nam niesie nadzieję zmartwychwstania. Całun pozostał pusty, jest niemym świadkiem zmartwychwstania. No i ma nieść nadzieję, tę, którą mają chrześcijanie, że ostatecznie zwycięża pokój, Książę Pokoju, Chrystus. Ostatecznie śmierć, zło, szatan zostają pokonane przez zmartwychwstanie Chrystusa.
1: Czyli ten całun dzieci w Gazie też ma nieść nadzieję.
0: Tak, oczywiście, że tak. Tak jest jej cel, nie? Jego cel. Nieść nadzieję, że jest możliwy pokój również tam.
1: Mhm. To ostatnie pytanie przez przerwę chciałem ci zadać. A nie masz takich zwątpień? Nie tracisz wiary, gdy widzisz ten ogrom cierpienia niewinnych?
0: Wiara, która nie stawia pytań, może być powierzchowna. Więc pytania się rodzą. Dubito ergo sum, nie? Wątpię, a zatem jestem. Kiedy widzi się cierpienie niewinnych ludzi, zwłaszcza dzieci, proste odpowiedzi po prostu są jakieś takie wręcz nieprzyzwoite. Nie? Nawet nie banalne, ale nieprzyzwoite. Ale pytanie Boga, dlaczego, nie jest wcale utratą wiary. Nie? To pytanie my możemy zadawać, powinniśmy zadawać. Biblia jest pełna ludzi, którzy mieli wątpliwości, którzy zadawali pytania. No, od Hioba zaczynając, który się buntuje, ale też przez postacie historyczne. Abraham, który się targuje nie z Panem Bogiem. Panie Boże, a gdyby choćby tam było 50 sprawiedliwych, możesz tam odpuścić? No odpuszczę. Choćby jeden, odpuszczę. Nie? Jakub, brat Ezawa, który walczy z Bogiem. Nie? Walka Jakuba z Bogiem. Przecież Jakub bał się powrotu do Ezawa. Myślał, że Bóg go wysłał tam do Ezawa, bo żeby Ezaw się mógł zemścić. Nie? Po 22 latach wraca do brata i przerażony jest, bo widzi wojska wyprawiające się przeciwko niemu, Ezawowe wojska. Nie? I walczy z Bogiem, sprzecza się. Po to mnie tam wysłałeś, tak, żeby on mnie zabił? Ale mówi, nie puszczę cię, dopóki mnie pobłogosławisz. On mu pobłogosławił i wraca i się okazuje, że to Jakub się mylił. Bóg go tam wysłał, żeby się pojednał z tym swoim bratem. Ezaw wszedł faktycznie z wojskami, ale żeby go przywitać. Nie? Ale był ten spór. Mojżesz, nie? Który wyprowadza z Egiptu i staje nagle w nocy przed Czarnym Morzem Czerwonym, nie? Po czarnym, bo nic nie widać. Kto był nad morzem w nocy, ten wie, że nie widać horyzontu, nie? Staje bez perspektywy i modli się, ale w oryginale Pan Bóg pyta do Mojżesza, czemu wrzeszczysz do mnie, nie? Spierał się, czemu do mnie wrzeszczysz? Wyciągnij laskę nad morze, przecież dałem ci możliwości, nie? Jeremiasz, który nazywany jest prorokiem nieszczęścia, bo przecież zapowiada upadek królestwa, w pewnym momencie mówi do Boga, już nie będę mówił w Twoim imieniu. Nie chcę głosić tego, co Ty mówisz. Ale z drugiej strony zapisuje, a wewnątrz mnie palił jak ogień. Próbowałem stłumić to w swoim sumieniu, ale nie potrafiłem. Nie? Więc zadawanie Bogu pytania dlaczego i jakieś takie przepychanie się z Nim jest uczciwe. Jeżeli ja to czuję, to tak do Boga przychodzę w szczerości, a on mówi, bo zaufaj, idź za tym, to ja cię poprowadzę i za chwilę zrozumiesz. Zrozumienie przyjdzie z czasem, nie? Pytaj. Wątpliwości nie są niczym złym.
1: No i tutaj robimy pauzę. Zapraszam na chwilę muzycznej przerwy.

0: Witam po przerwie, słuchacie Męskim Okiem. Ja nazywam się Michał Bondyra, ze mną jest ksiądz Artur Wojczyński, przewodnik po Ziemi Świętej, członek zarządu Fundacji Małe Betlejem, pomagającej palestyńskim chrześcijanom, kapelan harcerzy, katecheta, poznański duszpasterz, kapłan związany z tradycją katolicką. Witamy ponownie wspólnie naszych słuchaczy.
1: Cześć.
0: Z jednej strony opowiadasz, oprowadzasz, właściwie chciałem powiedzieć, nie opowiadasz, oprowadzasz ludzi po Ziemi Świętej, pomagasz w Małym Betlejem Palestyńczykom. Z drugiej prowadzisz grupy młodzieżowe przy parafii, na co dzień też spotykasz się z nastolatkami w liceum. To takie pytanie, które się nasuwa, jak młodzi reagują na rozmowę o wojnie, śmierci, odpowiedzialności i czy jeszcze rozróżniają to, co jest realne, od tego, co scrollują na rolce i staje się powszechne.
1: Myślę, że młodzi są dużo bardziej wrażliwi niż my o nich mówimy albo myślimy. Problem polega na tym, że my wszyscy żyjemy w świecie niewyobrażalnego nadmiaru obrazów. Nie, w ciągu kilku minut możemy scrollując przesuwać i zobaczyć film. Najpierw zbombardowania, za chwilę jakiś mem, za chwilę wskakuje nam reklama, a później jakiś śmieszny filmik i kolejna tragedia i wszystko ma ten sam rozmiar ekranu i wszystko przesuwa się w tym samym jednym ruchem palca. Nie? To jest straszne, nie? Dlatego ogromnie ważne jest spotkanie z konkretnym człowiekiem, nie? Żeby ta tragedia nie była jednym z filmików na TikToku, kiedy ktoś przestaje być Palestyńczykiem z wiadomości, a staje się Ahmedem, George'em, Mike'em, Michaelem.
0: Lat 12 jak na całunie na przykład.
1: Tak jest, nie? To jest spotkanie z żywym człowiekiem, a nie jedno z wydarzeń, które przesuwam. Kiedy siedzę przy stole, z kimś rozmawiam, wtedy nie da się już tak łatwo przesunąć cierpienia. I to jest ważne. Młodzi są wrażliwi, oni chcą słuchać, ale wszyscy żyjemy też w bańce informacyjnej, nie? Każdy ma jakąś tam swoją bańkę. Docierają do nas informacje, niektóre powinniśmy słyszeć, ale te, które nam się proponuje, które wybiera dla nas algorytm. I trzeba uczyć

0: ale oni naprawdę są wrażliwi.
1: Mówisz, że są wrażliwi, mówisz o tym, żeby ich uczyć tego, żeby znaleźli odpowiednie źródła, prawdziwe źródła, niezakłamane, niepropagandowe. Z drugiej strony też realnie pokazujesz to, jak wygląda Palestyna, jak wygląda Betlejem, bo przecież też z młodzieżą jeździliście, a pewnie też będziecie jeszcze jeździć.
0: Mam taką nadzieję.
1: Do Betlejem pomagać siostrom elżbietankom. Powiedz, jak takie kilkanaście dni w Palestynie zmienia postrzeganie młodych na ten realny ból, cierpienie, na to, co się dzieje, na to zagrożenie, które oni to czują podskórnie, bo oni są tam, w tym miejscu.
0: Tak, rozmawiając z tamtymi ludźmi. Przede wszystkim to odbiera abstrakcję. Nie, to nie jest gdzieś coś, co dzieje się gdzieś na drugim końcu świata. Nie jest to, co mówiliśmy, nie? Że przesunięte wśród wielu filmików odbiera abstrakcję. To jest namacalne. Możesz to zobaczyć. Można przeprowadzić dziesiątki lekcji o Palestynie, czy spotkań formacyjnych, mówiąc o ubóstwie, czy odpowiedzialności i nie osiągnąć tego, co daje kilka dni życia tam, pomiędzy nimi. Oni nie widzą wojny wtedy, nie? To znaczy widzą ograniczenia, bo jesteśmy w Betlejem. Zdarzyło się nam raz, że doświadczyliśmy, co to znaczy gaz łzawiący, nie? Kiedy Izrael rzuca je na drogę. Wtedy Palestyńczycy wiedzieli, co się będzie działo, wybiegli nam naprzeciw, mówili, a tu wejdźcie w boczną uliczkę. Mówimy, wiemy gdzie, bo tu mieszkamy niedaleko. Ale byli zestresowani, nie? Byli przerażeni. Wieczorem była cisza, a później dużo rozmów, ale to właśnie pozwala nam zobaczyć coś, czegoś doświadczyć, kiedy młody człowiek nie jedzie tam jako turysta, ale żeby komuś pomóc, nagle odkrywa, że chrześcijaństwo nie jest teorią.
1: No tak, no bo to też trzeba powiedzieć naszym słuchaczom, którzy może nie wiedzą, czym zajmują się siostry elżbietanki. One pomagają realnie dzieciom palestyńskim.
0: Tak, prowadzą się rodziny.
1: Właśnie, chciałem to powiedzieć, które żyją w ciągłym stresie tego konfliktu, które często nie mają jak się uczyć. To wszystko też zapewniają siostry, a także kiedy wy jesteście, pomagacie w tym wszystkim siostrom.
0: Tak, dom pokoju, powiedziałem sierociniec, ale nie wszystkie dzieci są tam sierotami. Siostry pomagają też dzieciom z bardzo biednych rodzin, potrzebujących pomocy, czasami z dysfunkcyjnych. Czasami te dzieci są tam na stałe, mimo że mają rodzinę, a czasami to wygląda tak, że przyjeżdżają tam po szkole, zostają do wieczora, a wieczorem taksówka odwozi ich na noc do domu. Rano wstają do szkoły, po szkoły znowu przyjeżdżają do sióstr albo uczą się po prostu u sióstr, żeby odciążyć rodziców. Tak, tam mają taki swój azyl, gdzie mogą się poczuć bezpieczne, gdzie mogą mieć trochę dzieciństwa, pobawić się, zjeść, nauczyć, biegać i być po prostu radosnymi.
1: Mieć wreszcie dzieciństwo, to jest ważne, co powiedziałeś. To ja zapytam o tą młodzież, która wraca z tej Palestyny. Czy oni po powrocie mają tylko wspomnienia, czy później też się angażują i jakby to, co zobaczyli, to, czego doświadczyli, pokazują dalej i chcą coś zrobić dla tych ludzi, którzy tam zostali?
0: No najważniejsze jest właśnie to, żeby wyjazd nie stał się tylko pięknym wspomnieniem albo przygodą, która jest dla mnie. Tylko i wyłącznie. Ja sobie mogę poopowiadać i poszpanować, że gdzieś byłem. Nie, o to chodzi. Nie ma to być też tylko folder ze zdjęciami po fajnych wakacjach, nie? Jeżeli naprawdę spotkało się konkretnych ludzi, później inaczej się patrzy na wiadomości z miejsca, jak oni żyją. Ale mają też kontakt z tymi dzieciakami, z ludźmi, z rodzinami. Wiem, że niektórzy z nimi piszą. Często ci dorośli też przyjeżdżają do Polski w ramach Fundacji Małe Betlejem, więc za każdym razem, kiedy są w Poznaniu, to spotykają się z tą młodzieżą, mogą dalej jakby utrzymywać kontakt, przez to wiedzą, co tam się dzieje. Wielu z nich angażuje się też w same Małe Betlejem jako wolontariusze, na przykład jeżdżąc do parafii na sprzedaże bezpośrednie tego rękodzieła wyprodukowanego przez Palestyńczyków, nie? To jest ich takie zaangażowanie. A niektórzy po prostu zdobyli świadomość o tym, co tam się dzieje i o tym mówią. I to już wystarcza. Nie? To już wystarcza.
1: I tutaj od razu chciałem cię zapytać o taką ważną rzecz, gdzie pewnie pytanie nasuwa się, odpowiedź nasuwa się sama, ale muszę je zadać. Takie przekazywanie tego, jak wygląda Palestyna, jak wygląda tam ten konflikt przez rówieśnika, albo przez księdza dorosłego. Co bardziej trafia do młodzieży?
0: No tu chyba nie mamy wątpliwości, nie?

0: Pytanie pro forma.
1: Ale
0: tak, oczywiście. Dorosły może stworzyć warunki i dać przykład. I to do tego jest dorosły potrzebny. Stworzyć warunki. Ale rówieśnik potrafi uruchomić coś, czego dorosły nie zrobi nigdy. To znaczy, kiedy 17-latek widzi drugiego 17-latka, który bez przymusu poświęca swój czas, swoje wakacje, żeby tam wyjechać, pomóc komuś innemu, znika argument, to jest świat dorosłych. Znika argument, a wy to robicie, bo jesteście dorośli, bo macie na to forsę, czas i ochoty i jakąś swoją ideę fix, nie? To absolutnie ucina wszelkie dyskusje, nie?
1: Mój rówieśnik... Wiarygodność rówieśników jest absolutnie...
0: Absolutnie. Najlepsza sytuacja jest oczywiście wtedy, kiedy jako jedno współpracuje z drugim, nie? Kiedy dorosły pokazuje kierunek, bierze odpowiedzialność, organizuje, daje szansę, a po czym zostawia to i działa już młody. I chyba takie jest zadanie dorosłego, stworzyć przestrzeń.
1: Sadzi, a to wszystko gdzieś tam rośnie, tylko trzeba podlewać. No dobrze, pomagasz też, uczysz pomagania, myślę, tak to można powiedzieć, jako ksiądz, jako dorosły, też w czymś takim jak Związek Harcerstwa Polskiego i jesteś przecież kapelanem w Chorągwi Wielkopolskiej. Odpowiedzialność, zasady, wartości, braterstwo, to są wciąż takie chwytliwe hasła dla nastolatków?
0: Tak. Tak. Nawet w nieuświadomiony sposób, a my często ich oceniamy, że młodzi nie chcą być odpowiedzialni, nie chcą tworzyć braterstwa, nie chcą tworzyć wspólnot. To jest bardzo niesprawiedliwe, bardzo nieuczciwe i nieprawdziwe po prostu. Oni chcą. Chcą i tak jak w każdym pokoleniu, młodzi chcą być ze sobą razem i chcą być odpowiedzialni i chcą działać. I tylko młodzi bardzo szybko wyczuwają, czy to są hasła, czy jest to rzeczywistość.
1: Czyli znowu jest cała lekcja do odrobienia po naszej stronie, nas dorosłych.
0: Myślę, że tak. I to w każdym pokoleniu. To nie jest tak, że znowu my obciążamy siebie jako dorosłych, że to my nie rozumiemy. Nie, no. Ta historia się powtarza w każdym roku, nie? Święty Augustyn 1600 lat temu narzekał na młodzież, jaka to jest zepsuta dzisiaj młodzież, nie? A sam nie pamiętał, jakie życie prowadził, zanim został biskup, tak. I się nawrócił.
1: To absolutnie rzeczywiście fajny przykład. A powiedz, czy chłopacy są odpowiedzialni?
0: Myślę, że chcą być odpowiedzialni, tylko trzeba im odpowiedzialność powierzyć za coś, nie? Czasami popełniamy znowu jako dorośli dziwny błąd. Narzekamy, że młodzi są nieodpowiedzialni, a jednocześnie nie pozwalamy im nic tak naprawdę zrobić, nie? Odpowiedzialności nie można nauczyć wykładem. No i to trzeba komuś powiedzieć, to jest twoje zadanie, ufam ci, zrób to jak potrafisz najlepiej, jeżeli nie będziesz potrafił tego zrobić, to ja ewentualnie ci w tym pomogę.
1: Ale czy my się boimy bardziej błędu, czy ten świat już jest tak zwariowany, że nie mamy czasu?
0: Nie mamy czasu na błąd, no po prostu. Wolę to zrobić sam dwa razy szybciej i dokładniej, niż pozwolić to zrobić młodemu, który będzie to robił dłużej, a może się pomyli, będę musiał poprawiać. O, nie mam na to czasu, nie? To jest błędne koło, no nigdy się nie staną odpowiedzialnymi. Od takich prostych, wiesz, rzeczy na placu zabaw, nie? No, no nie wchodź tam, bo jeszcze spadniesz, bo coś sobie stanie, bo coś ci się stanie.
1: Bo się przewrócisz.
0: Bo się przewrócisz. No, no, wierzę, że ci się uda, jak nie, to będę cię łapał, nie? No idź. Spróbuj, nie? Potrzebujemy raczej ich popychać do odpowiedzialności, a nie zabierać im odpowiedzialności.
1: Niż tworzyć klosza takiego.
0: Tak.
1: No to też rozwinę to pytanie o chłopaków, bo to jest męskim okiem, no to też pewnie domyślę chłopacy, którzy będą mężczyznami w przyszłości. Zasady, wspólnoty, autorytety, tego najbardziej chłopakom dzisiaj trzeba?
0: Myślę, że wszystkich tych trzech rzeczy, które wymieniłeś, nie? I zasad, i wspólnoty, i autorytetów, ale autorytetu rozumianego nie jako człowieka, który mówi, masz mnie słuchać, masz wykonywać moje polecenia, tylko jako kogoś, kogo chce się słuchać, na kogo patrzę i myślę, chciałbym kiedyś być takim człowiekiem.
1: Nie? Czyli autorytet, który... w działaniu, a nie w tym, co mówi, tak?
0: Tak, bardziej lidera niż szefa, nie? Tak, kiedyś taki mem widziałem, że szef to jest ten, kto mówi, co masz zrobić, a lider to jest ten, kto robi tego z tobą, idzie jako pierwszy.
1: Tak.
0: I wszyscy, nie tylko chłopacy, potrzebują też granic, ale musimy też wiedzieć, po co one są. Nie? Potrzebuję wymagań, ale jednocześnie doświadczenia, że kiedy sobie nie poradzę, ktoś tego nie przekreśli, tylko mi pomoże. Nie? Potrzebujemy innych mężczyzn, którzy w których też mogę zobaczyć siłę, która nie, wcale nie oznacza agresję, a odpowiedzialność czy jakąś troskę o drugą osobę.
1: Jesteś kapelanem tradycji, o tym też wspomniałem, przedstawiając ciebie, czyli odprawiasz msze święte według rytu rzymskiego. Powiedz, bo ja mam takie wrażenie, że nie wiem, czy moda to jest dobre słowo na ten temat, ale że jest coś takiego, że młodzi ludzie w świecie tego TikToka, smartfonów, takiego wszystkiego na już, jednak szukają tej liturgii, która jest długa, która wymaga ciszy, która jest po łacinie. Dlaczego?
0: Jest taka tendencja, to naprawdę widać to i właśnie chyba właśnie dlatego, że ta liturgia jest totalnie inna, nie? Właśnie mówiąc tam tym językiem właśnie tej liturgii oddzielana jest bardzo mocno sakrum od profanum, nie? Telefon przez cały czas walczy o uwagę, szybciej, krócej, następny obraz, mogę przewijać w ten tak szybko, że nawet nie zauważę, co tam będzie, a człowiek w pewnym momencie odkrywa, że od tego można być zmęczonym i szuka jakiejś ciszy. I ta liturgia daje tę ciszę, daje odejście od hałasu, od tego całego świata i wejście w coś absolutnie innego, czego tu nie ma, czyli oddawania czci Bogu, chwały, którą daje ta liturgia, nawet bez większego zaangażowania po stronie człowieka, który ma tam adorować, ma uczestniczyć w ofierze, którą to Chrystus składa Bogu Ojcu, a ja tylko korzystam z łaski, która z tego wypływa, doświadczenia takiego, że to nie ja działam, tylko to On teraz działa.
1: Ale
0: jest to trudne,
1: absolutnie. Szczególnie dzisiaj, bo mam wrażenie, że właśnie my jesteśmy w takim świecie, że na już teraz, że musi się dużo dziać, że młodzież, ale my też jesteśmy przebodźcowani i właśnie wejście w taką ciszę to jest chyba najpierw nauka w ogóle wejścia w taką przestrzeń.
0: Tak. Najpierw w ogóle, żeby tam wytrwać, a później zacząć to rozumieć i śledzić teksty w mszaliku i starać się je zrozumieć, bo ta liturgia niczego nie przyspiesza, nie? Jest cisza, są gesty, których trzeba się nauczyć, jest język, symbolika, których się nie rozumie po 30 sekundach, tylko trzeba dłuższego czasu. Jest to wymagające, ale sam właśnie w tym duszpasterstwie spotkałem wiele osób, które mówią, ale ja nie mam smartfona. Nie chcę go mieć, po prostu zrezygnowałem. Chłopak, ministrant, z którym my się czasami nie możemy skontaktować, żeby coś mu przekazać, bo się nauczyliśmy, że już trzeba informacje przekazać już, że tam coś się będzie działo, a on nie ma w ogóle telefonu. Możesz do niego ewentualnie napisać maila, odczyta jutro. Wiesz, taki świat, jak to było kilkanaście, kilkadziesięć lat temu. Tak, nie musiałeś tej informacji przekazać. Napisz ją wystarczająco wcześniej. Wczoraj oglądałem też nagranie, gdzie młodzież 16-17-latkowie mówili o tym, dlaczego nie chcą, żeby rodzice wrzucali ich zdjęć w social media, że sami nie mają zdjęć profilowych, bo potrzebują prywatności, odcięcia się od tego wszystkiego, co jest dookoła i potrzeby udostępniania wszystkiego. Chcą być trochę bardziej anonimowi i chyba to też się właśnie łączy z tą wyciszeniem i wyjściem z social mediów, wyjściem z tego świata wirtualnego, więc to nie jest tylko tendencja jakiejś tam grupy młodzieży wierzącej i młodych ludzi wierzących, ale w ogóle tendencja wśród młodych, że nie muszą być wszędzie widoczni.
1: No to zapytam cię jeszcze na koniec o ten właśnie świat bez smartfonów w twoim wydaniu. Rower, góry, ale też malujesz, rysujesz.
0: Jak mam czas.
1: To mnie najbardziej zaskoczyło, malujesz i rysujesz. No właśnie, a nie jest tak czasem, bo to wszystko są aktywności, nie jest tak, że nie masz czasem takiego, wiesz, lenia, takiej, że musisz się po prostu ponudzić, żeby czas przeciekał przez palce.
0: Chciałbym. Lubię. Nie zawsze jest na to czas, ale jak tylko mogę, to z tego korzystam. Robię nic. Niektórzy nie rozumieją, nie? Czy można robić nic? A można robić nic po prostu.
1: Jak się leżeć. Ma tyle aktywności, to można robić nic.
0: Tak?
1: Chociaż jest
0: też
1: to trudne.
0: Jest trudne. Tak jak z liturgią, trzeba się przyzwyczaić. W 30 sekund się nie da. Pierwsze pół godziny to i tak mózg pracuje we wszystkie strony.
1: Dokładnie.
0: Ale jest to bardzo przyjemne. Ale na pewno nie jest to bezużyteczne, bo to chciałbym zaznaczyć. Nie? To nie jest bezużyteczne. Przy dużej ilości aktywności to daje odpoczynek, czyli jest potrzebne po prostu.
1: Nie jest to bezużyteczne, nie bezużyteczne, mam nadzieję, była ta nasza długa rozmowa. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu i za tą fajną rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
1: Moim i waszym gościem w Męskim Okiem był dziś ksiądz Artur Wojczyński, przewodnik po Ziemi Świętej, członek zarządu Fundacji Małe Betlejem, pomagającej palestyńskim chrześcijanom, kapelon harcerzy, katecheta poznański, duszpasterz, kapłan związany z tradycją katolicką. No i ja też się żegnam. Do usłyszenia we wtorek o 20:10 za dwa tygodnie.

Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

0: Modlitwa przygotowana i nagrana przez Dominikański Ośrodek Liturgiczny w Krakowie. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Autopromocja.
1: Zaprasz sobie kawę, usiądź wygodnie w fotelu i posłuchaj. Interesujący goście, ciekawe tematy, intrygujące opowieści. Spotkanie przy kawie w każdą środę o 18.30 na antenie Radia Emaus. Zapraszam. Arkadiusz Szymański.
0: Autopromocja. Radio Emaus. Dobre radio, dobry wieczór.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Mateusz Lesiński, jest to program Życie z Misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Julian Mańkowski, franciszkanin. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: Ojciec Julian pracuje na co dzień w Kazachstanie od już 9 lat, prawda?
2: Tak.
1: I tutaj ojciec mówił przed audycją, że pełnił różnorakie funkcje, w tym przez wiele lat był też proboszczem parafii właśnie w Tałdy Kurganie.
2: Tak, byłem w Tałdy Kurganie, w Aumacie byłem wikarym, obecnie przełożonym klasztoru w Aumacie. Takie różne funkcje w zależności od potrzeby. Mhm.
1: I chciałem zapytać, jak to się stało, że ojciec trafił na tą taką ścieżkę misyjną, bo też no, nie wszyscy franciszkanie, prawda, wyjeżdżają na misję, więc czy to pragnienie misji było u ojca jakoś od zawsze, czy to ono się zrodziło po drodze?
2: Więc w seminarium nie myślałem w ogóle o misjach żadnych, raczej myślałem, że zawsze będę w Polsce, ale czasami przełożeni, zwłaszcza ojciec prowincjał, pytał się, czy przypadkiem nie chcesz na misję wyjechać. Ja zawsze mówiłem nie, bo to mi się kojarzyło z Afryką i chorobami afrykańskimi, malaria i różne inne. I bałem się po prostu, mówiłem, że ja mam za słabe zdrowie, żeby jechać gdziekolwiek na misję, ale później jeden z wizytatorów naszych spytał się, jakie masz plany. Ja mówię, no nie wiem, ale ja nie mam planów, tylko się dziwię, dlaczego przełożeni się mnie pytają o tę misję. On mówi do mnie, powiedział, daj szansę Panu Bogu. No i tak się zaczęło. I mówię, co ja mam zrobić? No napisz podanie, że chcesz jechać na misję. A ja nie wiem, czy ja chcę, nie? I później też prowincjał mówi, a czy chcesz jechać do misji, na misję? Ja mówię, mówiłem, że nie chcę, ale może do Kazachstanu. Ja mówię, nie wiem. A no to dobrze, to już mam dwóch. Ja mówię, nie powiedziałem, że chcę, powiedziałem, że nie wiem. Ale tak, no Pan Bóg wzbudził we mnie takie pragnienie w końcu, że pojechałem na misję.
1: I najpierw to była no właściwie nie do końca misja, tylko najpierw pracował ojciec w Rosji po drodze.
2: Tak, w Petersburgu. To była taka misja, która nie nazywa się misją, ponieważ tam prawdopodobnie może obraziliby się prawosławnie, jakby się mówiło, że misję w Rosji. Ale byłem tam proboszczem w parafii Serca Jezusowego przy ulicy Babuszkina 57, jeszcze pamiętam adres. Kościół, który jest w nieustannym remoncie, począwszy od budowy tam 1907 roku aż do dzisiaj. A były różne problemy, bo była po drodze i rewolucja i tam księdza zabili. No takie różne były historie, ale ja byłem tam kolejnym proboszczem i też masz bardzo miłe wspomnienia z tamtego okresu. No a teraz Kazachstan.
1: I język rosyjski, podejrzewam, że może ojciec w szkole się uczył, czy jak to było?
2: W szkole uczyli nas, jak się później okazało, niezupełnie poprawnego języka rosyjskiego, ponieważ niektóre litery, których nie ma w języku rosyjskim, na przykład litera ł, nie ma takiej litery, ale często właśnie Polaków się poznaje na tych terenach właśnie, że używają tą literę, ale różne inne jeszcze. Ja też mam do dzisiaj problemy z językiem, ale to już chodzi o akcenty, że to nie jest tak jak w języku polskim, zawsze jest na przedostatniej sylabie, a ten akcent w języku rosyjskim tańczy. I to jest to problem.
1: Czasem to samo słowo, jak się zmienia akcent, to
2: zupełnie zmienia się znaczenie. Zupełnie zmienia się na przykład pisać i pisać. No nie będę mówił, co oznacza, bo może to nie dla radia.
1: Tak. I teraz właśnie w Kazachstanie, jakie w ogóle, jakie wrażenie zrobił na ojcu Kazachstan?
2: Jak trafiłem najpierw do Petersburga, to mówiono, że ja, no to jest fundacja, tak się nazywa, Fundacja Świętego Franciszka, pod wezwaniem Świętego Franciszka, Rosja, Kazachstan. I ja tego słowa Rosja to tak nie bardzo słyszałem, bardziej Kazachstan. I czułem, że w końcu, prędzej czy później, że trafię do tego Kazachstanu. Miało być na początku tak, że Tam miałem być 2, może 3 miesiące w Rosji i później po takiej lepszej nauce języka rosyjskiego miałem trafić do Kazachstanu. A się okazało, że byłem 4,5 roku, bo okazało się, że jestem tam potrzebny. No i dopiero później, w 17 roku właśnie, trafiłem w końcu do Kazachstanu.
1: I co takiego szczególnego jest może w kulturze, czy właśnie w mentalności Kazachów, czy w ogóle w tamtych realiach, co ojca jakoś tak szczególnie dotyka, czy...
2: Kazachstan jest olbrzymim krajem, gdzieś około 9 razy większy od Polski, ale jest to kraj, jeśli chodzi o ludność, to mniej więcej połowę, to jest tam niecałe 20 milionów. Także że jest pust, po prostu można przejechać 100 kilometrów i nikogo nie spotkać po drodze. Jest to kraj muzułmański głównie. To są ludzie jednak, bo taka jest ogólna opinia o muzułmanach, że to no, w mediach się podaje, że są ludzie niebezpieczni i tak dalej, ale to okazuje się, że to są bardzo przyjaźnie nastawieni ludzie, no tacy, z którymi coś można wspólnie działać, że otwarci, po prostu otwarci, tolerancyjni i no może to nie wynika koniecznie z islamu, ale właśnie z ich kultury, która jest o wiele starsza jeszcze od islamu. Tacy ludzie, którzy na przykład szanują starszych, są bardzo gościnni. Ja na przykład jeszcze nie czuję się taki stary, bo mam dopiero 61 lat, ale już mi się zdarzało kilkakrotnie, że w autobusie młodzież miejsca mi ustępowała, czego nie widzę w Polsce tego, no bo to może w Polsce to młodzież patrzy na swoje ekrany telefonów, może dlatego, nie wiem. Ale tak mi się to zdarzyło tylko w Kazachstanie, takie te, że ustępują miejsca. W autobusie czy w metrze na przykład.
1: A jakieś takie szczególne tradycje są tam obecne?
2: To tradycje, no ona na przykład jest takie święto Nauryz. To jest kazachstański Nowy Rok. To jest, no to nasz pierwszy dzień wiosny. Tam w ogóle są cztery nowe roki. Jest Nowy Rok nasz, później jest Nowy Rok prawosławny, to się nazywa Stary Nowy Rok. Oni mają inny kalendarz. Te 2 tygodnie mniej więcej inaczej. Chyba 13 bodajże mają, 13 stycznia mają Nowy Rok. Później jest koreański Nowy Rok. On jest w różnych terminach, ale gdzieś tam koniec stycznia, połowa lutego, gdzieś w tym, w każdym roku jest inaczej. Dlaczego koreański? Bo tam mniejszość jest koreańska. Tam jest dużo Koreańczyków. No, tam jest wiele narodowości, nie? Ponad 130, bo to w czasach stalinowskich to było właśnie, że wysyłali ludzi, Polaków z terenów Białorusi i Ukrainy, a na przykład Koreańczyków z okolic Władywostoku.
1: Czyli to właśnie z tego względu.
2: Tak. To jest jeszcze koreański Nowy Rok, czyli on jest chyba w tym samym czasie co chiński też. No i jest kazachski Nowy Rok, czyli Nauryz on się nazywa i to jest właśnie pierwszy dzień wiosny w marcu, tak. To znaczy on trwa tam 3-4 dni, natomiast w sąsiednim, bodajże Uzbekistanie, tam jakieś 2 tygodnie nawet ten dzień trwa. Tak sobie świętują długo, no. Ale tu jest, no tak od, powiedzmy od 22 mogą świętować do 25, no tak. I to wtedy festyny są różne, zapraszają do jurty gdzieś tam, robią takie właśnie, że można miejscowe jedzenie spróbować za darmo. I tam kumys, czyli mleko od kobyły sfermentowane, no takie.
1: Ciekawe. No. A czy miał okazję właśnie ojciec doświadczyć takiego, nie wiem, właśnie odwiedzić ludzi mieszkających na stepie, właśnie w tych jurtach, bo myślę, że wiele osób myślących o Kazachstanie też kojarzy.
2: To są ludzie, którzy no oni nie chcą cywilizacji. Są też tacy ludzie, że są ludzie bardzo bogaci w dużych miastach, ale są tacy biedni i oni ich, ja mam takie wrażenie, że ich za bardzo pieniądze nie interesują. Oni mają swoje życie, mają swoje jedzenie, to jest konina albo baranina może być, czasami też i wielbłądzina może być też. Oczywiście wieprzowiny nie jedzą, no bo jeżeli są muzułmanami, no to wieprzowiny nie jedzą. I to są tacy koczownicy, którzy do dzisiejszego dnia oni przenoszą się z tymi jurtami z miejsca na miejsce, także dzisiaj oni na przykład mieszkają tu, a za tydzień mogą zupełnie gdzie indziej mieszkać. I takie mają życie.
1: A z jakimi trudnościami się spotkał ojciec przez te 9 lat pracy?
2: Trudności to chyba korupcja taka troszkę jest, no to dosyć powszechna i biurokracja też, która też no taka męcząca jest, bo to trzeba z dokumentami nieraz coś załatwiać, ale daje się to zrobić. Ja już mam stały pobyt w Kazachstanie, no ale to dużo, dużo czasu i cierpliwości trzeba poświęcić, żeby te wszystkie dokumenty pozbierać, żeby bo to i w Polsce trzeba było na przykład dokument o niekaralności i różne inne, a i później jeszcze w Kazachstanie. No ale udało się, chwała Bogu.
1: A ile lat to trwało właściwie, to przygotowanie tych dokumentów?
2: To jest tak, że może z pół roku chyba wszystko razem, ale dzięki temu, że papież Franciszek był w 22 roku w Astanie, to udało się właśnie, że później poprzez parlament kazachstański się udało, że księża katolicy mogą robić sobie stały pobyt na ułatwionych warunkach, bo tak to normalnemu człowiekowi, który gdzieś tam przybywa z zagranicy, to ma te warunki utrudnione różne, a księża mają teraz ułatwione, łatwiej jest. Czyli mamy tej biurokracji troszeczkę mniej, ale nie wyobrażam sobie, jeżeli ktoś miałby mieć jeszcze więcej, bo to było bardzo dużo. Ja pamiętam, jak mi na przykład ściągali odciski palców, to pani się denerwowała, mówi, czemu ksiądz się poci tak, nie? Ja mówię, no bo są stres, a poza tym w tej sali gorąco bardzo, nie? I w końcu, jak ona już trzeci raz na mnie krzyczała, mówię, proszę na mnie nie krzyczeć, bo się zacznę jąkać. I ona się roześmiała wtedy i się trochę atmosfera rozładowała.
1: A w ogóle właśnie ilu jest katolików w Kazachstanie?
2: Katolików jest może 1% czy 1,5%, ja nie wiem nawet, ale bardzo mało. Trochę więcej jest na pewno prawosławnych. Większość to są muzułmanie. Z tym, że to Kazachstan też choruje na taką religię, ateizm się nazywa. To jeszcze po Związku Radzieckim zostało, nie? I później to wygląda tak, że taki człowiek, czy katolik, czy muzułmanin, jak on wychodzi ze swojej świątyni, to właściwie tak niczym się nie różni w swoim zachowaniu od niewierzących, nie? Że to jest tak. No też popełnia te same błędy, czy grzechy, czy chociażby ta korupcja, prawda? Że to później też to się nie przestrzegają tego, co powinni przestrzegać. Chociaż wiem, się pytałem, w islamie korupcja też jest grzechem.
1: No ale nie przeszkadza często właśnie łączenie tych dwóch światów. A właśnie ci katolicy, oni bardziej się stają tymi katolikami, czy właśnie ta wiara jest przekazywana z pokoleń?
2: Dużo ochrzciłem dorosłych osób. Dorosłych osób też, no i trochę dzieci też, ale teraz w tym roku to dopuściłem do chrztu kilku dorosłych, nawet i kilku muzułmanów też było, po odpowiednim przygotowaniu. My mamy od września do Wielkanocy takie intensywne przygotowanie i później dopuszczamy do chrztu. To w Ałmacie akurat taki zwyczaj, że jeżeli taki chrzest, dużo jest osób, to właśnie w sobotę przed Wielkanocą chrzci biskup. Tak, że on to sobie tak poczytuje za zaszczyt.
1: A ci muzułmanie, słyszałem, że w innych krajach, zwłaszcza arabskich, jest duży problem z tym, kiedy muzułmanin przychodzi na inną religię.
2: Tak, to jest tak, że w Tawdy Kurganie to się właściwie nie zdarza, bo to jest małe miasteczko, tam wszyscy wszystkich znają i nawet ta mała grupka parafian, która tam jest, 30-40 osób, to jak ktoś nowy przyjdzie, to wszyscy, ktoś przyszedł, nie? To jest sensacja. A w Ałmacie jest większa anonimowość. Jest to duże miasto i oni się tak nie boją. Miałem tylko jeden taki przypadek, że dziewczyna muzułmanka na miesiąc przed chrztem zrezygnowała, bo babcia krzyczała na nią, że ją zabije. I tam z chłopakiem była wielka awantura i to, niestety.
1: A właśnie zdarza się, że potem oni są na przykład wykluczani z rodziny, czy jak to?
2: Może tak być, tak być, nie? Ale mówię, że w dużych miastach jest to inaczej i taka większa anonimowość. Spotkałem się też z takim przypadkiem jeszcze w Tawdy Kurganie, że taki muzułmanin, on powiedział mi, że on chciałby się ochrzcić, ale za granicą. W Kazachstanie się boi, bo tu jest znany i ja się pytam, jak pan ma na imię? On mówi, ja księdzu nie ufam, nie powiem. Dawisz tak, nie?
1: Aż tak. No. Teraz zapraszamy na chwilę przerwy. Do usłyszenia.

0: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl.
1: Wracamy po przerwie, jest to program Życie z misją. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Julian Mańkowski, franciszkanin pracujący w Kazachstanie. Szczęść Boże jeszcze raz.
2: Szczęść Boże jeszcze raz.
1: Rozmawialiśmy o ojcu powołaniu zakonnym, w sumie mało, misyjnym. Ale misyjnym. O powołaniu misyjnym. Mówiliśmy o tych takich realiach życia w Kazachstanie. I o tym trochę o relacji już katolików, których jest mało w stosunku do prawosławnych i islamu. I teraz chciałbym zapytać właśnie jak wygląda taka współpraca właśnie, czy z muzułmanami, czy z prawosławnymi, których jest więcej, czy więcej z antagonizmów, czy raczej da się też współpracować?
3: Może ja najpierw powiem tak, że praca misyjna jest czymś innym niż praca duszpasterska w Polsce, ponieważ to patrzymy na każdego człowieka indywidualnie, że czy jest to 1000 osób, czy to jest jeden człowiek, to jest, no na przykład najmniejsza parafia to Kizylorda jest tam, słyszałem, że jest 5 osób, to są, więcej nie ma, ale kilka lat temu nie było nikogo i tam jest ksiądz też bodajże z Argentyny jest, i, no to są zupełnie inne realia, nie? I później współpraca z, no to znaczy tak, departament do spraw religii jest taki, który nas kontroluje i nas kontroluje, i muzułmanów i prawosławnych. No my nic nie mamy do ukrycia, więc nie ma się czego bać. Natomiast oni też dbają o to, żeby te relacje były z muzułmanami i na przykład pytają się prawosławnego księdza, czy by nie chciał posadzić drzew przy kościele katolickim. Oczywiście do kamery, nie? Bo to taka, tak, no. A księdza katolickiego się pytam, czy by nie chciał posadzić parę drzew koło meczetu. I to jest takie, no po rosyjsku to się mówi pokazucha, że to jest tak na pokaz, ale no, oni z jednej strony kontrolują, ale z drugiej strony też zawiązują się relacje troszkę z tymi właśnie księżmi. Ja myślę, że łatwiej chyba z prawosławnymi, bo jest nam bliżej do nich niż do muzułmanów. Ale też na przykład taksówkarze bardzo często, najczęściej to są muzułmanie i też no tam jak szczycą się, że jakiś tam taksówkarz mnie zna, bo już dwa razy ze mną przejechał i już teraz mówi do mnie brat, nie? Tak, bo albo zdarzają się takie sytuacje, że mi się wydaje, że niektórzy muzułmanie mogą być kryptochrześcijanami. To znaczy oni oficjalnie nie są chrześcijanami i nawet nie są chrzczeni, ale na przykład ja podlewam

0: kwiaty przy kościele i ktoś przejeżdża, otwiera okno i mówi Sława Jezusu.
1: O.
0: Nie wiem kto. I pojechał dalej, nie? No, takie coś. Takie już parę razy mi takie zdarzało się. To, że oni wierzą, modlą się pewnie do Pana Jezusa, ale pokryją mu, nie? Bo islam oficjalnie uznaje Pana Jezusa tylko za proroka.
2: A czy właściwie są powołania takie lokalne, czy raczej wszyscy księża, którzy są, to są właśnie przyjezdni misjonarze?
0: Teraz w tym roku mieliśmy święcenia kapłańskie dwóch miejscowych z Kazachstanu. Pierwszy w historii ksiądz urodzony w Almacie też.
2: O.
0: Jego rodzice prawosławni, tato jego umarł już kilka lat temu, mama prawosławna, no ale była też na święceniach diakonatu swojego syna i była też na święceniach kapłańskich. No ciekawe to jest, że on urodził się jako prawosławny, Maksim był do, nie wiem, do 12 roku życia był prawosławnym, później został, no przeszedł katechumenat później w seminarium w Karagandzie i został księdzem.
2: A z pochodzenia był Kazachem, czy...
0: Oni wszyscy muszą mieć napisane w dowodzie osobistym narodowość, czego my już nie mamy. My mamy tylko obywatelstwo pisane, nie? Tak. A oni piszą Polak, Rosjanin, Ujgur na przykład jest takim narodowość. On chyba ruski ma napisane bodajże, ale z tego co wiem, że on jest też, ma i krew polską i ukraińską jeszcze jakąś, nie? Także to trudno powiedzieć, bo na przykład ja spotkałem się z tym, że ktoś mówi, ja jestem Kazachem, ale czystym Kazachem. Czyli są Kazachowie pomieszani też, tak, ich nazywają metysami też.
2: O. A za czym ojciec najbardziej tęskni, będąc na misjach?
0: Najbardziej tęsknię, nie tylko na misjach, ale w ogóle, to za niebem. Chwała Bogu, czasami udaje się doświadczyć cząstki nieba na ziemi już chociażby w czasie Eucharystii w kościele, ale też wtedy, gdy doświadczamy bezinteresownej miłości, przebaczenia i pojednania, a także gdy bezinteresownie komuś pomagamy i widzimy z tego jakieś dobro, że wypływa. I to też jest taka, no tak jak Pan Jezus powiedział, że większa jest radość w dawaniu, aniżeli braniu. Że komuś pomożemy i komuś to, no nie chcę opowiadać w szczegółach, bo to niech prawa ręka nie wie, co robi lewa, nie? Ale ale jest takie doświadczenie nieba, także...
2: A tak, z takich rajów polskich, w sensie za czym, jeśli chodzi o właśnie porównanie trochę też tych kultur, tego miejsca, jak to jest z takimi polskimi rzeczami, których może brakuje na co dzień?
0: To znaczy, no na pewno jest inna kultura, inne na przykład jedzenie. My mamy w klasztorze kucharkę, która jest narodowości koreańskiej, chociaż miejscowa też. I ona ma swoją kuchnię i trzeba się jakby trochę dostosować do tego, co ona umie ugotować. I ja powiem tak, że jak przyjeżdżam do Polski, to mi to od razu smakuje mi bardzo miejscowy chleb tutaj i smalec, którego nie ma.
2: O, no bo tak, ze świni.
0: Tak. Tam jest wieprzowiny, w ogóle się nie je, a ja próbowałem kiedyś zrobić smalec, ale to okazało się, że kupiłem jakieś sało, które było, no według tradycji ukraińskiej chyba, czy białoruskiej, i pokroiłem to, zrzuciłem na patelnię, to się zaczęło palić, okazało się, że to nie jest słonina.
2: Co jest trudnego w takich realiach życia na co dzień?
0: No to już mówiłem, że korupcja i biurokracja, ale też rozwarstwienie społeczne, że są i bardzo bogaci, bardzo biedni, i też trudny klimat, ale ten trudny klimat szczególnie dotyczy północy. To tam ci misjonarze, którzy są na północy, to oni mają jeszcze bardziej, no jeszcze zimniej zimą. Latem już, lato nie jest takie gorące jak u nas. No ale tam muszą po prostu bardziej sobie ogrzewać zimą na północy. My jesteśmy na południu.
2: Bo u ojca właśnie, jakie są temperatury zimą, a jakie latem?
0: Zimą jest do minus 30, latem 40 i więcej, tylko że powiem tak, w Kazachstanie łatwiej jest przeżyć 40 plus niż w Warszawie albo na przykład w Poznaniu 25 plus. Tak? Ponieważ tak, dlatego że w Polsce jest dużo większa wilgotność. Ja dzisiaj na przykład na ulicy to się czułem jak w saunie. Mhm. Nie wiem ile tam, 25 może jest, czy 30, nie? Ale na pewno nie 40. Tak. No i to też... Ale co jeszcze takiego trudnego? Tam jest sytuacja ekologiczna trudna, ponieważ na przykład Morze Aralskie, niemal całkowicie wyschnięte, no przez takie różne eksperymenty w przeszłości, za czasów Związku Radzieckiego, i to doprowadziło do burz solno-pyłowych tam.
2: A tak, bo no wysychało i poziom zasolenia wzrastał.
0: Tak, tak. Poza tym poligon w Semipałatyńsku, gdzie przeprowadzano bardzo dużo, kilkaset testów nuklearnych.
2: Mhm. Oddziałuje to jakoś na lokalne...
0: Na pewno. To znaczy, kiedyś widziałem film na ten temat, ja tam nie byłem i raczej się nie wybieram na te tereny, bo podobno nie jest zdrowo tam przebywać. Tak, tak, tak. Natomiast ci ludzie, którzy tam żyją i przeżyli, to oni tam jakoś sobie dają radę. Natomiast jeżeli wyjeżdżają z tego terenu do Niemiec czy gdziekolwiek do Europy, oni umierają na białaczkę.
2: O.
0: Że jakoś takie są już przystosowanie do tamtych terenów. Natomiast w Almaty, gdzie ja mieszkam, to zwłaszcza zimą to jest bardzo wielki smog. Ponieważ ze względu na położenie w kotlinie górskiej i ogrzewanie domów węglem.
2: To się robi taki kocioł.
0: Tak. No i to właśnie, tam to już są bardzo wysokie góry, one się nazywają Tien Shan, to są pięciotysięczniki już.
2: A właśnie podróże, powiedzmy, jakieś wycieczki górskie wśród lokalnej ludności, bo mam takie wrażenie, że jak ktoś mieszka w górach, to aż tak dużo nie chodzi po nich, przynajmniej nie bez powodu.
0: Tak.
2: To...
0: Tam jeszcze, wydaje mi się, turystyka na razie raczkuje, ona nie jest jeszcze tak rozwinięta jak w innych krajach. No jest, można wjechać na górę Chimbuak, na 3200 kolejką można wjechać. Też wiem, że są narciarze, którzy tam jeżdżą zimą na nartach. To jest, ale nie jest jeszcze aż tak popularne jak w Europie. Jeszcze to ciekawe, bo byłem w Warszawie w zeszłym roku, się pytałem o przewodnik po Kazachstanie. To było jedynie po Azji Centralnej było. O Kirgistanie coś było, a o Kazachstanie nie było, tak konkretnie nic nie było, nie? Spotkałem też turystów w samolocie, jak już wracałem do Kazachstanu, że oni się wybierali na wycieczkę po górach Pamir, a te góry Pamir to są tak bardziej na południe od nas, do Tadżykistanu się wybierali. Ja mu się pytam, a czemu nie do Kazachstanu? A bo my nic nie wiemy.
2: No tak. Czyli polskich opracowań bardzo mało jest
0: no,
2: na temat.
0: Bardzo mało. No i tam gdzieś oni tylko jedną noc mieli w Almacie przenocować i później się wybierali tam właśnie do tego Tadżykistanu.
2: A ciekawe, bo w sumie Kazachstan to całkiem duży kraj.
0: Tak. Mało informacji jest jakoś tak.
2: Mówię, jak ja słyszę Kazachstan, to właśnie widzę właśnie jakieś stepy, te jurty i w zasadzie to mi się kojarzy z Kazachstanem.
0: Bo tak jest, ale no, jest też ciekawe spotkać tych ludzi. Oni są, chociaż mówią w jednym języku, bo to głównie rosyjskich, chociaż też no, pomału wracają do swoich pierwotnych języków, uczą się. Zwłaszcza na przykład Polacy, którzy chcą dostać kartę Polaka, no to muszą chociażby na takim podstawowym poziomie muszą się nauczyć polskiego, bo inaczej tej karty Polaka nie dostaną.
2: No tak. A czy jest jakaś taka ojca ulubiona historia z tego życia misyjnego?
0: No jest dużo takich historii. No na przykład taka, opowiem śmieszną historię taką, że przychodził taki muzułmanin do kościoła do nas w Almacie. I on prosił o pieniądze. On przychodził do nas, do meczetu, jeszcze tam i tak żebrał. Ja mówię, pieniędzy ci nie dam, ale ci pobłogosławię. On mówi, nie, nie, ja nie chcę być katolikiem. I uciekał przede mną. Ja mu pobłogosławiałem z daleka i on później się pytał, czy ja już jestem katolikiem, czy jeszcze nie? Śmieszna sytuacja taka. No ale to może on z głową coś miał nie w porządku do końca. No,
2: bo w sumie katolików jest ten powiedzmy 1% mniej więcej, to pewnie dla większości społeczeństwa nie jest to dużo.
0: Tak, oni nie wiedzą. Nie wiedzą nic. Tak. Oni nie wiedzą o co chodzi w ogóle. Mamy na terenie naszej parafii jeszcze jakichś tam protestantów, Koreańczyków, miejscowych Koreańczyków. Też mamy baptystów po sąsiedzku, też niedaleko. Mamy dobre relacje z tymi ludźmi. No i też Departament do Spraw Religii też dba o to, żebyśmy się spotykali od czasu do czasu.
2: Właśnie spotykali, ale czy też jakieś działa na przykład ewangelizacji, czy one są dopuszczone w ogóle, żeby tak...
0: Tak. Ja tam raz miałem kazanie też u baptystów kiedyś. Poza tym oni też, już teraz nie pamiętam, jak się ta grupa nazywa, bo to też jesteś protestanci, oni to też raz w roku organizują też takie, oni we wrześniu mają spotkania takie ekumeniczne. Mhm. Ekumeniczne, czyli dotyczące różnych grup chrześcijańskich, nie, już bez muzułmanów. I tam oni nawet, tam przyjeżdżają z Chin nawet, czy z Uzbekistanu, czy z różnych krajów. No i ostatnio tak, no, miałem też takie, właśnie we wrześniu mówiłem tam do nich i to był taki dialog też. Obok mnie siedział pastor adwentystów Dnia Siódmego i ja siedziałem na kanapie i naprzeciwko siedział pastor miejscowej grupy, już nie pamiętam, jak oni się nazywają. No w każdym razie było pytanie, czy jest sens organizować takie spotkania? Ja mówię, a ja odpowiem pytaniem, czy Pan Jezus chce, żebyśmy się spotykali, czy nie? On mówi, no ja myślę, że chce. No to mamy, a modlimy się zawsze, Ojcze nasz, bądź wola Twoja, no to wy się też modlicie. No jeżeli traktujemy tą modlitwę poważnie, no to bądź wola Twoja, no czyli mamy się spotykać.
2: No zwłaszcza, że jakby chyba czytałem, że około 3% w ogóle jakby innych obrządków niż prawosławnych jest, więc tak naprawdę taka trzymanie się też razem ma jakieś takie znaczenie.
0: Tak. No przecież to jest tak, że papież Franciszek, jeszcze ja to pamiętam, że często powtarzał, budujcie mosty, a nie ściany. Mhm. No bo przecież wszyscy jesteśmy ludźmi, jakieś marzenia wszyscy mamy. I coś, można coś wspólnego zrobić, nawet z muzułmanami, no nie wiem, właśnie te drzewa posadzić, albo oni też dbają o biednych, no to więc my to też mamy w Ewangelii, że powinniśmy dawać jałmużnę. No to zawsze coś wspólnego można znaleźć i nie szukać koniecznie tego, co nas dzieli, bo wiemy, co nas dzieli, ale ważniejsze jest to, co nas łączy i budować mosty.
2: Bardzo dziękuję ojcu za spotkanie, za rozmowę.
0: Dziękuję.
2: I mam pytanie, czy na koniec mógłby nas ojciec pobłogosławić po rosyjsku? Przykład,
0: dobrze.
2: Żeby doświadczyć tego.
0: Gospodź z wami i za duchem twoim, da błogosławić was wszystkiego mogącego Boga, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen. Amen. Dziękuję bardzo w takim razie.
0: Wszystkiego dobrego, niech Pan Jezus błogosławi.
2: Do usłyszenia w kolejnych audycjach z Panem Bogiem.
1: Życie z misją. Audycja przygotowywana przez redakcję misyjnych dróg i portalu misyjne.pl. Lato z Radiem Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.
1: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
2: Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się piesza pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Święty Stanisław szybko zrozumiał marność rzeczy tego świata, dzięki temu może być wzorem również dla naszego spoganiałego świata, powiedział w homilii kardynał Gianfranco Ghirlanda. W przyszłym tygodniu papież uda się do Francji, będzie to okazja do przebudzenia sumień, uważa przewodniczący episkopatu Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Mszą przy grobie świętego Stanisława Kostki zakończyła się dziś sztafetowa pielgrzymka z Wiednia do Rzymu po śladach patrona polskiej młodzieży. Pątnicy przebyli ponad 1700 kilometrów, idąc po trasie, którą w 1567 roku przebył sam Stanisław, aby wbrew woli swego ojca wstąpić do jezuitów. Ostatnią mszę dla pątników odprawił kardynał Gianfranco Ghirlanda. W homilii przypomniał dramatyczne losy młodego Stanisława, a także przykład, jakim jest dla współczesnego świata.
3: Kardynał Ghirlanda zauważył, że pochodzący z zamożnej i wpływowej rodziny Stanisław Kostka w pełni zrozumiał marność rzeczy tego świata. Pogańskie społeczeństwo, w którym dzisiaj żyjemy, nieustannie wystawia nas na pokusę, na wiele sposobów nęcąc tym, co próżne i przemijające. Święty Stanisław uczy nas, że powinniśmy oprzeć się tej pokusie i dochować wierności Bogu, nawet jeśli przyjdzie nam za to zapłacić niezrozumieniem ze strony otoczenia.
2: Na zakończenie Eucharystii pomysłodawca pielgrzymki, ordynariusz płocki biskup Szymon Stółkowski, zapowiedział, że inicjatywa będzie kontynuowana. Kolejna pielgrzymka z Wiednia do Rzymu już za rok.
4: Przede wszystkim mam w sercu radość. Radość, że udało się ten projekt pastoralny zrealizować. Wielu mówiło, że za rok może się uda, ale w tym roku nie damy rady. Daliśmy radę i jestem pod ogromnym wrażeniem entuzjazmu ludzi, którzy się odważyli pójść na tę pielgrzymkę, bo nie wiedzieli, na co się szykują, co wybierają. Droga nie była łatwa, więc to wielka radość i wdzięczność Panu Bogu za to, że udało się to zrealizować.
2: W przyszłym tygodniu Leon XIV uda się do Francji. Entuzjazm, który towarzyszy przygotowaniom do wizyty, świadczy paradoksalnie o wielkim kryzysie duchowym, w jakim znalazła się Francja. Ludzie przeczuwają, że to w Kościele znajduje się odpowiedź na ten kryzys, wskazuje przewodniczący episkopatu kardynał Jean-Marc Avelin. Rozmawiając z tygodnikiem France Catholique, podkreśla, że wizyta papieża jest darem z nieba. Francja potrzebuje przebudzenia sumień.
5: Kardynał Avelin zauważył, że Leon XIV chce lepiej zrozumieć, co dzieje się dziś we Francji. Interesują go w szczególności dwa aspekty. Przede wszystkim dynamizm, jaki pojawił się wraz z napływem tysięcy dorosłych i nastolatków, którzy proszą o chrzest. Papieża niepokoi też jednak los, jaki część klasy politycznej zgotowała katolikom, naruszając ich sumienie po uchwaleniu ustawy o eutanazji oraz wpisaniu aborcji do konstytucji. Leon XIV zadaje sobie pytanie, skąd Francuzi będą czerpać siłę, by temu wszystkiemu podołać.
6: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.vau/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Lato z Radiem Emaus.

Dzień dobry, kłania się audycja ze starej płyty. Kuba Antkowiak melduje się po raz kolejny sprzed mikrofonu. Pozdrawiam oczywiście wszystkich tych, którzy słuchają tego programu premierowo w sobotę tuż po godzinie 17, jak i tych, którzy słuchają audycji ze starej płyty powtórkowo we wtorki tuż po godzinie 22. Sami słyszycie, że mój głos, jakby to powiedzieć, no nie jest na 100%, bo jeszcze troszeczkę mówię przez nos, ale uwierzcie mi, że w ciągu tygodnia było o wiele gorzej. I tak sobie pomyślałem, że czasami choroba potrafi zainspirować do tego, aby no, temat audycji był właśnie taki, a nie inny. Ostatnimi czasy raczej grałem muzykę z konkretnych krajów, a dzisiaj stwierdziłem, że skoro jeszcze troszeczkę tutaj katar trzyma, no to dobrze by było wziąć jakieś lekarstwa. Skoro mówimy o lekarstwach, najlepszy będzie zespół The Cure. Właśnie dzisiaj posłuchamy paru utworów od tej legendarnej brytyjskiej grupy, która, no wyobraźcie sobie, że działa od 50 lat. To jest aż nie do uwierzenia, bo mam wrażenie, że zwłaszcza w ostatnim czasie ten zespół uzyskał kolejne życie. Już tutaj nie będziemy wyliczać, które z kolei, ale naprawdę jest to bardzo ważna grupa dla już kolejnego pokolenia. No i dzisiaj polecimy chronologicznie, jeżeli chodzi o utwory grupy The Cure. Na samym początku pojawił się utwór Boys Don't Cry. Ciekawostka jest taka, że ta piosenka nie została wydana najpierw na pierwszym albumie, tylko został ten utwór wydany po prostu luźno jako singiel w roku 1979. W roku 80 pojawiła się taka kompilacja, powiedzmy sobie, Boys Don't Cry, która zawierała właśnie tę kompozycję, no ale no de facto to jest to utwór spoza płyty. No i my lecimy powolutku dalej. Teraz będą dwa utwory przed wami od grupy The Cure. Myślę, że tematycznie i klimatycznie będą do siebie naprawdę bardzo pasować. Najpierw będzie utwór no bardzo hitowy. Będzie A Forest prosto z krążka 17 Seconds. To jest rok 1980. A następnie przeskoczymy już do roku 1982 i albumu Pornography. Nie będzie to utwór singlowy, chociaż sam singiel The Hanging Garden to jest również jeden z moich ulubionych utworów właśnie z tego krążka, ale ja jednak wybieram dla was utwór The Figurehead. Słuchamy zespołu The Cure w dwóch odsłonach. Najpierw A Forest, a następnie The Figurehead, a wysłuchacie audycji ze starej płyty.

VII i myślę, że do jednego z najbardziej znanych utworów zespołu The Cure, który pokazuje, że ta grupa potrafiła zagrać bardzo popowo. No i można powiedzieć, że po tych dwóch utworach, które były bardzo ciemne, bardzo mroczne, tym razem kolory, tym razem barwy będą zupełnie inne. Krążek Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, rok 1987. No i słuchajcie, nie może być inaczej. Just Like Heaven w audycji ze starej płyty.

Cały czas słuchacie audycji ze starej płyty w waszych głośnikach. Za nami po raz kolejny grupa The Cure, która jest tematem dzisiejszego programu. Za nami Just Like Heaven, utwór prosto z krążka Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me. Bardzo długiego, można by powiedzieć, no bo sama płyta trwa prawie 75 minut, więc jest to naprawdę dużo muzyki do sprawdzenia, no ale przede wszystkim w centrum tej płyty znajduje się singiel Just Like Heaven i myślę, że można go śmiało zestawić, jeżeli chodzi o popowość, jeżeli chodzi o popularność, z utworem Friday I'm in Love, no ale ja jednak jestem team Just Like Heaven. Friday I'm in Love czasami możecie usłyszeć na antenie Radia Emaus. Zdradzę, że dzisiaj akurat tego utworu w programie nie będzie, ale będzie inna piosenka z krążka, z którego pochodzi Friday I'm in Love. Ale zanim album Łyż, no to jeszcze oczywiście krążek.

jak Disintegration, czyli rok 1989. Można by powiedzieć, że opus magnum zespołu The Cure, na którym to albumie zespół znowu zaczął grać bardziej gotycko, bardziej mrocznie, ale z drugiej strony na tym krążku też są takie popowe cymesiki, pozwolę sobie tak powiedzieć. No i będzie pierwszy singiel z tego krążka, będzie utwór Lullaby, przez wiele lat mój ulubiony utwór zespołu The Cure. Obecnie myślę, że jest to czołówka. Tutaj akurat się nic nie zmienia, nadal lubię utwór Lullaby, ale tutaj dam małą gwiazdkę, dlatego że jest to miks singlowy. Sam utwór na płycie brzmi troszeczkę inaczej. Te bębny są bardziej stonowane, można by powiedzieć, a jeżeli chodzi o wersję singlową, teledyskową, są one po prostu wyraźniejsze. The Cure, album Disintegration, rok 1989 i utwór Lullaby. Gramy ten utwór w tym momencie w audycji ze starej płyty.

Audycja ze starej płyty melduje się na antenie Radia Emaus. Za nami utwór Lullaby w wersji singlowej, rok 1989, oryginalnie album Disintegration. Na sam koniec jedyny przedstawiciel lat 90. w dzisiejszym programie, album Łyż prosto od zespołu The Cure, tak jak wspomniałem, rok 1992. Z tego krążka pochodzą następujące single High, Friday I'm in Love, a także Letter to Elise, i żadnego z tych utworów akurat dzisiaj nie zagram. Będzie utwór niesinglowy, ale tak sobie pomyślałem, że skoro tak skaczemy po nastrojach, może dobrze by było zakończyć taką raczej wesołą nutką, raczej takim utworem, który ma dużo ciepłych kolorów. No i taką kompozycją jest utwór Doing the Unstuck, którym zakończę dzisiejsze nasze muzyczne spotkanie z zespołem The Cure. Bardzo wam dziękuję za obecność. Co będzie za tydzień, tego jeszcze nie wiem. Zapraszam do obserwowania social mediów Radia Emaus. Słyszymy się w audycji ze starej płyty w sobotę, tuż po godzinie 17, dokładnie o godzinie 17.10, a powtórkowo słyszymy się we wtorki o godzinie 22.10. Kuba Antkowiak, bardzo dziękuję za uwagę. Na sam koniec grupa The Cure i Doing the Unstuck, album Łyż, rok 1990. Drugi, zostawiam was z tym utworem, no i jak zawsze na końcu mówię wam, trzymajcie się, na razie.

ze starej płyty. Zaprasza Kuba Antkowiak. Dobra muzyka w Radiu Emaus.

0: Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień. Podsumowanie dnia w Radiu Emaus. Zaprasza Anna Hajduczek.
1: Południe informowaliśmy o ponad 30 migrantach, których znaleziono na autostradzie A2 w rejonie Poznania. Wczoraj funkcjonariusze nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej zatrzymali ciężarówkę tuż za punktem poboru opłat. Podczas sprawdzania naczepy znaleziono migrantów, którzy najprawdopodobniej nielegalnie przekroczyli polską granicę. Dziś w ciągu dnia poznaliśmy więcej szczegółów tego zdarzenia. Migranci to obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii i Tunezji. Mieli dokumenty potwierdzające złożenie wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej na terenie Łotwy. Kierowcy ciężarówki pochodzą z kolei z Serbii. Możliwe, że był to ich kolejny nielegalny transport migrantów. Postępowanie w tej sprawie będzie teraz prowadzone przez śledczych ze Środy Wielkopolskiej. 226 spektakli, ponad 100 aktorów i 25 lat historii. Werba Sakra świętuje jubileusz wystawą w Poznańskiej Bibliotece Uniwersyteckiej. Opowiada ona o historii i dorobku projektu, który od ćwierć wieku łączy słowa, kulturę, naukę i duchowość. Jego inauguracja odbyła się w styczniu 2000 roku w katedrze w Poznaniu, gdzie Gustaw Holubek odczytał teksty biblijne. Sam projekt miał trwać początkowo do końca 2000 roku, wspomina autor Werba Sakra Przemysław Basiński.
2: Frekwencja była tak obfita, że nie było możliwości odmówienia ludziom kolejnych spotkań. Myśmy te spotkania w ramach cyklu jubileuszowego modlitwy katedr polskich realizowali do 2015 roku. Potem padło pytanie, co dalej? Odpowiedź usłyszeliśmy od księży, od teologów, biblistów. Czytać Biblię jeszcze raz, bo Biblię powinno się czytać jakby ciągle.
1: Wstępnie wystawa potrwa do 20 października, natomiast w najbliższą niedzielę o godzinie 17 w Bazylice Archikatedralnej w Poznaniu odbędzie się kolejna odsłona Werba Sakra. Pociąg do kultury ponownie połączy Berlin, Poznań i Warszawę. We wrześniu i październiku pasażerowie wybranych pociągów PKP Intercity będą mogli uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych podczas podróży. W specjalnie przygotowanym wagonie zaplanowano koncerty, spotkania literackie, warsztaty, dyskusje i wystawy. Warszawskie Kombo Taneczne zabierze pasażerów w klimat przedwojennej Warszawy, a Opera Poznańska pozwoli zajrzeć za kulisy swojej działalności. Tegoroczny program zostanie zrealizowany podczas 8 przejazdów. Terminy można znaleźć m.in. na stronie miasta. Pociąg do kultury to kontynuacja podobnej inicjatywy na trasie Berlin-Wrocław, która od 2016 roku cieszyła się dużym zainteresowaniem. Rok temu przeniesiono ją na poznańskie tory.
0: Informacje z Leszna.
1: Pociągi, autobusy, samochody i rowery w jednym nowoczesnym miejscu. Rejon ulicy Towarowej w Lesznie przejdzie w najbliższych latach metamorfozę. Powstanie tam zintegrowany węzeł przesiadkowy, który zostanie bezpośrednio połączony z dworcem kolejowym dzięki przebudowie przejścia podziemnego. Zmiany będą bardzo zauważalne, zapowiada prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.
3: Do końca 2028 roku inwestycja za ponad 35 milionów, dofinansowanie 5 600 000 zł. Powstaną miejsca parkingowe dla samochodów, dla rowerów, ścieżki rowerowe, jezdnia, chodniki. To miejsce zmieni totalnie swoje oblicze. Myślę, że będziemy z niego mega dumni.
1: Oprócz infrastruktury komunikacyjnej i zadaszonych peronów zaplanowano tam także strefę krótkiego postoju Kiss and Ride oraz mnóstwo nowej zieleni, która ma zająć blisko 1/3 przebudowanego terenu. Magistrat otrzyma dofinansowanie na te inwestycje z samorządu województwa wielkopolskiego.
0: Informacje z kraju.
1: Rząd zajmował się dziś projektem przepisów zaostrzających kary za przejeżdżanie przez zamknięte przejazdy kolejowe. Premier Donald Tusk przed posiedzeniem Rady Ministrów powiedział, że opracowanie nowych regulacji jest konieczne z uwagi na tragiczne w skutkach wypadki na przejazdach.
4: Naprawdę Pan Bóg czuwał nad nami, że dotychczasowe zdarzenia nie skończyły się jakimiś bardzo tragicznymi. Znaczy i tak tragiczne skutki są, no, bo mamy rannych, mamy śmiertelną ofiarę, ale naprawdę w każdej chwili może zdarzyć się coś o wiele gorszego. Rozpędzony pasażerski pociąg i tir czy cysterna na przejeździe, nie muszę nikomu tłumaczyć.
1: Ze wjazd na tory przy czerwonym świetle lub po zamknięciu szlabanów kierowcy mogą spodziewać się wysokich mandatów i utraty prawa jazdy na 3 miesiące. Polska i Litwa będą współpracować przy wyjaśnianiu ostatnich incydentów z dronami. Powiedział o tym w mediach szef litewskiego resortu obrony Robertas Kaunas, który kontaktował się z ministrem obrony narodowej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W nocy obcy bezzałogowiec został zestrzelony nad Litwą. Z kolei w Polsce wczoraj znaleziono dron na brzegu Morza Bałtyckiego w województwie zachodniopomorskim. Według litewskich służb dron przez nich znaleziony wtargnął po północy na Litwę od strony Białorusi. Został zestrzelony niedaleko elektrowni szczytowo-pompowej w Kroniach. Był to pierwszy przypadek zestrzelenia drona nad Litwą od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Po południu okazało się także, że dron miał ładunek wybuchowy, który został zneutralizowany przez saperów.
0: W twojej okolicy dzieje się coś ważnego? Jesteś świadkiem ciekawego wydarzenia? Napisz do nas. emaus@świętywojciech.pl. Radio Emaus. Radio dobrze poinformowane. Radio Emaus. Dobre radio. Na dobry dzień.

podróżować, zwiedzać świat, pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć pełne sale, podróżować, zwiedzać.

dobrego dałem tylko siebie. Los okrutnie ze mnie drwił, gorzkich nauk nie oszczędził mi. Chciałem wnieść

0: to z Radiem Emaus. Lektura w Radiu Emaus.
1: Radiowa lektura. Lewis Wallace, Ben Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czyta Marian Florek. Rozdział 30. Prawie o tej samej godzinie, w której Gezjusz, klucznik, stanął przed trybunem w fortecy, wstępował na wschodnie stoki Góry Oliwnej pieszy podróżny. Był to czas posuchy w Judei, droga była więc uciążliwa i pełna pyłu, a roślinność, spalona od słońca, nie orzeźwiała płuc wędrowca. On jednak nie zdawał się zważać na trudy, był bowiem młody i silny, a szaty miał krótkie i lekkie. Szedł powoli, rozglądając się po okolicy, ale nie był to wzrok człowieka niepewnego drogi. Przeciwnie, zdawało się raczej, jakby witał każdy przedmiot, jakby się zbliżał po długiej rozłące do starych znajomych. Patrzył z rozkoszą i ciekawością, jak gdyby mówił: witam was, stare kąty. W miarę jak szedł w górę, coraz częściej przystawał, aby spojrzeć poza siebie na niknący zwolna łańcuch gór Moabu, a gdy stanął na szczycie, z płonącą twarzą wpatrzył się w widok, który leżał u jego stóp. Podróżnikiem tym jest Ben Hur, a u jego stóp leży Jerozolima. Nie było to dzisiejsze

0: ubogie miasto, ale ów gród wspaniały, zbudowany i ozdobiony przez Heroda, niebawem uświęcony męką Chrystusa Pana. Dziś nawet piękne, gdy na nie patrzymy z wyżyny Góry Oliwnej, czymże musiało być wówczas? Ben-Hur usiadł na kamieniu i zdjąwszy zawój z głowy, przypatrywał się z rozkoszą krajobrazowi. Słońce chyliło się już ku zachodowi i zawieszone nad dalekimi szczytami gór oblewało całe miasto różowym światłem. Panująca wokoło cisza zwróciła myśl Ben-Hura ku rodzinnemu domowi. Wzrok jego spoczął na ciemnym punkcie na północ od świątyni. Tam stał dom jego ojców. Po chwili myśl jego wróciła do obowiązków, które przywiodły go do Jerozolimy. Tam, w pustyni, wraz z Ilderimem, zapoznawał się z wszystkim, co mu było potrzebne do dalszych planów, a szczególnie badał miejscowości i siły, jakimi mógłby jako wódz rozporządzać. Wtem pewnego dnia przybył goniec, przynoszący wiadomości o usunięciu Gratusa, a zamianowaniu Piłata Ponckiego. Wobec kalectwa Messalii i oddalenia Gratusa nie musiał już Ben-Hur zwlekać z poszukiwaniem matki i siostry. Skoro je znajdzie, cóż łatwiejszego jak wyprosić u Piłata ich uwolnienie, zwłaszcza nie żałując pieniędzy. Gdy je potem osadzi w bezpiecznym miejscu, będzie się mógł zupełnie oddać sprawie oczekiwanego króla. Gdy Ilderim zgodził się na ten plan, wyruszył z trzema Arabami do Jerycha, gdzie zostawił ich wraz z końmi, a sam pieszo puścił się w dalszą drogę. W Jerozolimie czekał na niego Malluch. Ze względu na dalsze plany, Ben-Hur uważał za stosowne nie pokazywać się ludziom, a zwłaszcza Rzymianom. Miał zresztą Mallucha, człowieka bystrego i przebiegłego, który bez zwracania na siebie uwagi mógł robić dalsze poszukiwania. Najwięcej zastanawiał się Ben-Hur nad tym, od czego zacząć. Tym bardziej, że brakło mu wszelkich śladów. Jakby przeczuciem wiedziony, chciał rozpocząć od fortecy Antonia. Przemawiały za tym tradycje o labiryncie cel więziennych, które bardziej przerażały wyobraźnię żydowską niż zbrojne zastępy rzymskie. Często przychodziło mu na myśl, że rodzinę jego pogrzebano w tamtych lochach, a zresztą przypomniał sobie, że ostatni raz widział swoje ukochane, gdy je ciągnięto w stronę fortecy. Może ich teraz tam znajdzie, a jeśli były kiedyś, to zostało po nich wspomnienie, które posłuży do dalszego poszukiwania. Najwięcej jednak w całej tej sprawie liczył Ben-Hur na pomoc jednej jeszcze osoby. Jak wiemy, dowiedział się od Simonidesa, że Egipcjanka Amra została w pałacu. Istotnie, jak wiemy, wierna ta służebna w dzień nieszczęścia rodziny Hurów wyrwała się z rąk żołnierzy i uciekła na powrót do pałacu, w którym ją zamknięto. Simonides wspierał ją potajemnie, co jej umożliwiło spokojny pobyt w pałacu, gdyż Valerius Gratus na próżno starał się sprzedać to gniazdo znienawidzonej rodziny. Historia tego domu odstręczała nie tylko kupców, ale wynajmujących. Przechodnie mijali dom z trwożliwym szeptem, a nawet ogólnie mniemano, że pustkę tę zamieszkują duchy. Powodem tych wieści była zapewne Amra, którą od czasu do czasu widywano to na dachu, to w oknach pałacu. Nic więc naturalniejszego jak to, że Ben-Hur spodziewał się od niej dowiedzieć czegoś, co rzuci światło na całą sprawę i pomoże mu w poszukiwaniach. Niemało też cieszył się, że ujrzy poczciwą niewiastę w miejscu tak miłym i drogim. Wzmocniony tą nadzieją, ruszył w drogę do domu rodzinnego i Amry. Idąc wzdłuż koryta Cedronu, wszedł na drogę wiodącą do wioski Siloam i stawu tegoż nazwiska. Tu spotkał pasterza, wiodącego owce na jutrzejszy targ. Wszczął z nim rozmowę i szli jakiś czas razem, mijając Getsemane, do miasta. Ciemno już było, gdy Ben-Hur, pożegnawszy się u bramy rybiej z pasterzem, skierował się w wąską ulicę, która wiodła na południe. Domy po obu stronach były niskie, ciemne i smutne. Prawie wszystkie drzwi już pozamykano i tylko gdzieniegdzie słychać było spod dasza śpiew matek usypiających niemowlęta. Samotność, noc, niepewność powodzenia – wszystko usposabiało go posępnie. Raz nabierał odwagi, to znowu ją tracił. W takim usposobieniu doszedł do głębokiego stawu Betesda, w którego wodach odbijały się ciemne chmury. Spojrzawszy w stronę gór, ujrzał rysującą się na popielatym tle wieczornego nieba ciemną, posępną fortecę. Nikt go nie zatrzymywał, a jednak przystanął, jak gdyby ulegając niewidzialnej sile. Myśl, że matka jego i siostra mogą tam być pogrzebane, zmroziła mu krew w żyłach. Cóż zdoła dla nich uczynić? Cała armia mogłaby tu daremnie walczyć i zdobywać ją przyrządami oblężniczymi. Wobec tego pozostaje tylko jedna droga, droga podstępu, ale tak często zawodna. Bóg, ostatnia ucieczka człowieka pozbawionego wszelkiej pomocy, często każe nam długo czekać na pomoc. Znękany zwątpieniem skręcił w ulicę poniżej wieży, wiodącą ku zachodowi. Wiedział, że po drugiej stronie w Bezecie jest gospoda. Tam chciał zamieszkać, ale zbliżając się do tego miejsca, dał się opanować pragnieniu odwiedzenia rodzinnego domu. Stare, zwykłe pozdrowienie, którym powitało go kilku przechodniów, nigdy mu się tak miłym nie wydało. Nagle wzeszły gwiazdy i osrebrzyły całą wschodnią część nieba, a na tym jasnym tle wystąpiły przedmioty przedtem w ciemnościach niewidoczne, a szczególnie smukłe wieże na górze Syjon wyłoniły się z głębokich cieni z jakąś niezwykłą dokładnością, niby groźne, nadpowietrzne widma. Pod wrażeniem dziwnej grozy stanął wreszcie młodzieniec u progu rodzinnego domu. Nie będzie zapewne nikogo wśród czytelników, kto by nie odgadł uczuć miotających sercem Ben-Hura. A może będą i tacy, którzy w swej młodości również zażywali szczęścia u ogniska rodzinnego jak nasz bohater i tak samo jak on stracili je na zawsze. Zwracają się oni myślą do szczęśliwych chwil spędzonych w domu rodzicielskim, który był im rajem, a który opuścili wśród łez. Choć w nim niegdyś rozbrzmiewała wesoła pieśń i panowała niczym nieskrępowana swoboda. Czemuż niestety powrót do każdego raju jest tak trudny? Ben-Hur stał u bramy starego domu i widział jeszcze ślady wosku, którym ją kazał opieczętować Gratus. Była też jeszcze karta z napisem: to jest własność Cezara. Od owego strasznego dnia nikt nie wszedł ani nie wyszedł tą bramą. Czy ma zapukać jak dawniej? Nie, wie dobrze, że byłoby to daremne, a jednak nie może oprzeć się pokusie. Któż wie, może Amra usłyszy i wyjrzy jednym z okien. Tak myśląc, wstąpił na szerokie stopnie i trzy razy uderzył w bramę. Odpowiedziało mu złowrogo głuche echo. Spróbował jeszcze raz i znów nasłuchiwał. Nic prócz echa nie przerwało ciszy. Cofnął się więc w ulicę i patrzył na okna, ale były puste i ciemne. Amra nie dawała znaku życia. W milczeniu udał się na południową stronę domu, gdzie również zastał bramę opieczętowaną i zaopatrzoną w napis. Na ten widok gniew go ogarnął, zerwał tablicę i rzucił ją na środek ulicy, a potem usiadł na stopniu i modlił się, aby Pan rychło zesłał oczekiwanego przez wszystkie narody Mesjasza. Pokrzepiwszy się modlitwą, uspokoił się nieco i znużony podróżą i upałem wkrótce zasnął twardym snem. Prawie w tym samym czasie wyszły z ulicy prowadzącej od fortecy Antonia dwie kobiety i skierowały się ku pałacowi Hurów. Szły wolno i nieśmiało, co chwilę przystając i nasłuchując. U narożnika starożytnej budowy jedna z nich rzekła: oto nasz dom, Tirzo. Dziewczyna konwulsyjnie chwyciła rękę matki, a wsparłszy się na niej płakała w milczeniu. Chodźmy, dziecię moje, bo... Tu zawahała się i dreszcz przebiegł po jej ciele. Potrzebowała długiej chwili, aby opanować swe uczucia, po czym rzekła spokojnie: bo gdy ranek zaświta, wyrzucą nas z miasta na zawsze. Pod ciężarem tych słów zatoczyła się Tirza i padła na kamienie. Ach, prawda, rzekła łkając. Zapomniałam, zdawało mi się, że wracam do domu. Tymczasem jesteśmy trędowate. Nie mamy domu, policzone jesteśmy między umarłych. Matka podniosła ją czule z ziemi, mówiąc: nie lękaj się, chodź. Zaprawdę dość im było wyciągnąć rękę, aby całe wojsko na ich widok poszło w rozsypkę. idąc wzdłuż muru, podobne były do straszliwych widm. Doszedłszy do bramy, stanęły, ujrzały napis i przeczytały go, jak to przed chwilą uczynił Ben-Hur. To jest własność Cezara. Matka załamała ręce i z jękiem niewysłowionego bólu i przerażenia podniosła oczy ku niebu. Co ci to, matko? Nieszczęśliwy umarł, chyba nie żyje. Kto, matko? Twój brat. Ogłocili go ze wszystkiego, nawet ten dom mu zabrali. Biedny mój brat. Nigdy nie zdoła dać nam pomocy. I cóż poczniemy, matko? Jutro, moje dziecko, musimy poszukać schronienia przy drodze i żebrać, jak to czynią trędowaci, błagać o litość przechodniów. Tirza wsparła się tkliwie na ręku matki i rzekła cicho: pozwól mi umrzeć, matko. Nie, odparła matka stanowczo. Pan oznacza kres życia ludzkiego. Myśmy jego wierne sługi i posłusznie czekać na niego będziemy. Chodź. Po tych słowach ujęła rękę Tirzy i śpiesznie przeszły na zachodnią stronę domu. Ulica była pusta, ale biedne kobiety ze strachem weszły w jasne światło księżyca, które oblewało południowy front pałacu i część ulicy. Mimo obawy nie zawróciły. Teraz w blasku księżyca można już było wyraźnie dostrzec straszliwe ślady ich choroby na ustach, licach, zbielałych oczach i rękach, a zwłaszcza po długich splotach włosów i brwiach zupełnie białych. Na próżno chciałyby patrzący na nich odgadnąć, która z nich jest matką, która córką. Obie zdawały się być w równym wieku. Cicho, przemówiła matka. Ktoś leży u schodów, jakiś człowiek. Przeszły na drugą stronę ulicy i w cieniu podeszły aż pod bramę, pod którą stanęły. Śpij, Tirzo. Mężczyzna leżał nieruchomo. Czekaj, spróbuj otworzyć.
1: Radiowa lektura. Louis Wallace, Ben-Hur. Powieść historyczna z czasów Jezusa. Audiobook udostępniony przez wydawnictwo Kukuryku. Czytał Marian Florek.
2: Lektura w Radiu Emaus.

0: Lato z Radiem Emaus. 5 minut z Bogiem.
1: Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do tłumów: z kim mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci przesiadujących na rynku, które głośno przemawiają jedne drugim: przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście, biadaliśmy, a wy nie płakaliście. Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel, nie jadł chleba i nie pił wina, a wy mówicie: zły duch go opętał. Przyszedł Syn Człowieczy, je i pije, a wy mówicie: oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność.
2: Rynek to centrum życia publicznego, miejsce debat, ocen i wydawania wyroków. Jezus umieszcza tam dzieci, które krytykują wszystko. I taniec, i płacz. Bez względu na to, co się dzieje, zawsze jest coś nie tak. Za mało radości, za mało powagi. Zawsze znajdzie się powód do narzekania. To bardzo ludzki mechanizm. Gdy ktoś z góry wyrobi sobie opinię, nie zmieni jej nawet pod wpływem najmocniejszych argumentów. Ani surowość Jana, ani otwartość Jezusa nie trafiły do tych, którzy już wcześniej wszystko osądzili. A Jezus przypomina, że mądrość poznaje się po owocach. Pomyśl, czy jest ktoś, o kim mam już tak wyrobione zdanie, że przestałem naprawdę słuchać, co chce mi powiedzieć?
0: Rozważanie pochodzi z modlitewnika 5 minut z Bogiem, modlitwa na każdy dzień, dodawanego do przewodnika katolickiego w ostatnią niedzielę miesiąca. Dobra muzyka w Radiu Emaus.